Suszę włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: SK2, Stalowa Wola.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: Dzień dobry, mamy wtorek, 15 dzień września i przed nami całkiem przyjemny dzień, choć początek może być jeszcze szary i pochmurny. Z rana miejscami może też się trafić niewielki deszcz. Później będzie już lepiej, chmury zaczną odpuszczać, pojawi się więcej słońca, a po południu temperatura wzrośnie tak do 20, miejscami do 21 stopni, czyli rano bardziej wrzesień, a później aura zdecydowanie przyjemniejsza. A z tego co widzę w prognozach, to jutro już ma być zdecydowanie bardziej pogodnie ze słońcem i też cieplej.
1: Jest 6, Paulina Chorbaczewska, to są newsy Eski 2. Koniec rosyjskiego ataku na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że zagrożenie minęło. Wcześniej w nocy mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego dostali alerty RCB. W związku z atakiem polskie wojsko prowadziło operacje w naszej przestrzeni powietrznej. Działania zakończono, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Pilne spotkanie władz po działaniach Rosji przy polskiej granicy. Premier Donald Tusk mówi, eskalacja stała się faktem. Szef rządu zwołał najważniejsze osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. To kolejne już takie posiedzenie w ciągu 2 dni. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
2: Rozmawialiśmy na temat kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic. To informacje przekazane przez premiera. Wiadomo, że w spotkaniu brali udział m.in. minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSZ Radosław Sikorski czy minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, a także dowódcy polskiej armii. Wszystko po wydarzeniach z ostatnich godzin. W weekend rosyjski dron uderzył w pociąg relacji Kijów Warszawa, a w poniedziałek rosyjskiego bezzałogowca wyłowiono z morza w rejonie plaży w Rusinowie. Premier Donald Tusk mówi wprost, to eskalacja, a kolejne incydenty z udziałem rosyjskiego sprzętu mają świadczyć o tym, że każdy scenariusz, nawet ten najgorszy, jest obecnie możliwy.
1: Dron wyłowiony z Bałtyku w Rusinowie koło Jarosławca to najprawdopodobniej nowy model rosyjskiego drona. Tak poinformował w mediach społecznościowych szef MON. Znany raper zatrzymany przez CBŚP. Funkcjonariusze zatrzymali Michała O., występującego jako OG Olgierd. Mężczyzna ma odpowiadać za posiadanie narkotyków, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
3: Zatrzymanie ma związek z posiadaniem i udziałem w obrocie narkotykami. W tym momencie trwają czynności z udziałem zatrzymanego Michała O., wobec czego wszystkich informacji szczegółowych, w tym o zastosowanych środkach zapobiegawczych, będziemy udzielali po zakończeniu czynności.
1: To nie pierwsze jego zatrzymanie. W styczniu 2023 roku również w Szczecinie wpadł w ręce CBŚP. Wtedy chodziło o sprawę obrotu narkotykami.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: SK2 Sport.
1: Piast Gliwice z trzecią wygraną z rzędu. W meczu kończącym 8 kolejkę Ekstraklasy pokonało Radomiaka Radom 2-0. Zespół Daniela Myśliwca awansował dzięki temu na 5. miejsce w tabeli. Niespodzianka na siatkarskich mistrzostwach Europy. Słowenia, jeden z faworytów turnieju, przegrała z Grecją 3-1. A dziś kolejny mecz rozegrają Polacy. Biało-czerwoni zmierzą się z Ukrainą.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Oj, panie Olgierd, tak się nie robi.
7: Kogo zatrzymali?
6: Olgierda.
7: Kogo?
6: Olgierda, takie imię jest Olgierd.
7: A to znany jakiś raper miał być.
6: No Olgierd, no nie znasz Olgierd, Olgierda, no. Nie znasz.
7: To jak Olgierd jest znany, to znaczy, że i my też mamy szansę być rozpoznawani.
6: No, tu Wajda, tu Jarząbek.
7: Dzień dobry.
6: Ale niczym nie handlujemy.

0: Lala. Lala, najprostsze słowa świata. To każdy potrafi śpiewać. To jest. Ja lubię takie piosenki, jak są lala.
1: To jest nieprawdopodobne, bo to lala powoduje, że możesz być w każdym stanie skupienia albo i nie skupienia, prawda?
0: I nie wiadomo.
1: Idziesz sobie do babci przez las, prawda, z koszyczkiem.
0: La la la la la la la. Tak, tak.
1: Wracasz do domu w sobotę wieczorem. La la la la la.
0: Ewentualnie jeszcze deszcze niespokojne.
1: Tak, tak, tak.
0: Nie tylko lala. Jeszcze deszcze niespokojne. Dobra, 10 minut po 6 czułe. Dzień dobry!
1: Witamy was serdecznie, ale dzisiaj wysyp świąt mamy.
0: Bardzo duży, ja wiem o jednym, bo mi wczoraj pani w przedszkolu powiedziała, bo ja wtedy chodzę do przedszkola,
1: tak,
0: po dziecko. I pani powiedziała, że jutro w kropki proszę się ubrać. Proszę się ubrać w kropki, bo jest dzień kropki. Patrzę dzisiaj w kalendarzu, przychodzę do roboty, patrzę, bo zawsze patrzymy na kalendarz, najsampierw, i widzę, że jest.
1: Tak, to nie byle jaki dzień kropki, bo to jest międzynarodowy dzień kropki.
0: Tak, czyli jak będziecie dzieciaki zbierać do kół przedszkoli, to w kropki.
1: Tak. I pamiętajcie, że gdzieś w Chinach też będą dzisiaj świętowali dzień kropki.
0: Tak.
1: Bo to, wiesz, no, bo międzynarodowy, czyli wiesz, poza granicę Polski wychodzi to święto.
0: Tak, w Japonii mają we fladze kropkę na przykład.
1: Ale to się ładnie łączy, na przykład, bo dzisiaj dzień majonezu kieleckiego jest też, prawda?
0: Dlaczego to się z kropką łączy?
1: No bo na przykład winiary nie ma swojego święta i jest
0: i gdzie? Koniec i kropka.
1: Jest w kropce. No właśnie, o to chodzi.
0: Ty, koniec i kropka. O, ja chciałbym o czymś porozmawiać ze słuchaczami dzisiaj.
1: Proszę.
0: Kiedy się, drogi słuchaczu, i w jakiej sprawie ostatnio postawiłeś komuś, nieważne czy to żonie, czy mężowi, czy szefowi w pracy, że postawiłeś się, powiedziałeś koniec i kropka.
1: Tak jest. Kropka, koniec. Już nie ma. Ta kropka nienawiści to na sam koniec waszego zdania. Kiedy została postawiona? 726-826-826 albo Messenger. Dajcie znać, czy macie jaja, żeby się postawić w ogóle.
0: Kiedy i w jakiej sytuacji ostatnio się postawiłeś i powiedziałeś i koniec, i kropka. SK2.
1: To ja powtórzę 726-826-826 albo Messenger i tu stawiamy kropkę i za chwilę wracamy ze słuchaczem na antenę.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: Ej, ale dawno tego utworu nie słyszałem. Się też przytulało gdzieś tam na dyskotekach. Nie przytulałeś się?
1: Nie.
0: Nie wybrałeś mnie.
1: Ja się przytulałem w innych miejscach, no, nie na dyskotekach.
2: Dobra. Sam siebie czule. Dobrze, 18 minut po 6.
1: Kiedyś się potrafiłem jeszcze objąć.
0: No kiedyś, tak.
1: Teraz jestem sam jak palec, zupełnie.
0: A złap się prawą ręką za lewe ramię. A dobra, jeszcze dasz radę.
1: Ale już potrafić się dalej nie da. Dobra,
0: Madzia Magdalena z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich z Torunia.
0: Madziu, dzisiaj
1: ależ ty byłaś odważna.
0: Dzisiaj o kropce
1: gadamy. Jesteś odważna, dziewczyno.
3: Dziękuję.
0: Bo czasami zdarza się tak, że komuś się postawimy, mówimy koniec i kropka i nie ma i już.
1: Tak powiedziałam i tak ma być.
0: I czy tak powiedziałaś? Zaraz się
1: I
0: dowiemy. I czy tak było? Opowiadaj.
3: Właśnie wczoraj miałam z moim synem rozmowę. Pyta się, czy może iść na komputer. Uh-huh. Z uwagi na to, że zaczął się rok szkolny, mówię nie i kropka, proszę się uczyć. Uh-huh. Po 5 minutach już siedział na komputerze. Oczywiście.
0: Ale nie chodził po nim.
1: Nie, siedział.
3: Nie chodził, bo się szkoda zapytał, mu czy komputera.
0: Bo się zapytał, czy może iść na komputer,
1: no,
0: tak?
1: I poszedł na komputer, tak. No i dobra, ale to takie niezręcznie się zrobiło, co?
3: No niezręcznie się zrobiło, ale pograł dosłownie 30 minut i skończył, poszedł się uczyć. Widocznie potrzebował resetu, jak każdy z nas czasami. Okay.
0: Ale czyli, no nie oszukujmy się, Magda, trochę się ugięłaś, co?
3: No jak to mama.
0: Moja
1: droga Magdaleno, ta twoja kropka to mi raczej na przecinek wygląda.
3: Ale czasami ten przecinek bywa wykrzyknikiem i to dużym.
0: No dobra, dobra. Czyli coś tam w przyszłości jeszcze jakieś konsekwencje tej kropki chyba będą, co? Jak ma syn na imię?
3: Mateusz. Pozdrawiamy Mateusza.
1: Ile lat ma Mateusz?
3: 15. Prawie 15.
0: A to nie, no to buntuje się. To nawet jakbyś powiedziała koniec i kropka, to nie ma szans. No. To i tak byś...
3: O, dziękuję. To i tak. Czyli jest to naturalne.
0: Tak, i tak by siedział na tym komputerze i tak by siedział. Byleby matrycy nie zniszczył, no.
3: Nie zniszczę, nie. Spokojnie.
1: No dobrze, Magda, to w takim razie do ciebie leci prezencik od Radia SK2.
0: Czule pozdrawiamy ciebie i syna i komputer, który przeżył siedzenie na nim.
1: A czekamy też na kolejne zgłoszenia. Proszę bardzo, niech się odważni zgłaszają. Czy było w waszym życiu coś takiego, że powiedzieliście koniec i kropka i byliście tak odważni,
0: i
1: się postawili?
0: Roma,
1: tak jest, postawiliście
0: i
1: się.
0: Wychodzę i nie wiem, kiedy wrócę.
1: 726-826-826. Tam się można nagrywać na naszą sekretarkę. Można się też odzywać na nasz Messenger. SK2.

0: spontan czasami jest okej, ale w niektórych przypadkach też się może jakimś rozwiązaniem zakończonym kropką
1: żeby to jedną
0: sfinalizować.
1: Kropką. Tak, tak, tak. No, uważajcie na to wasze spontaniczne...
0: Trzy kropek czasami to jest i to już jest bardzo niebezpieczne. Albo są trzy kropki, które tańczą na Messengerze na przykład.
1: Na przykład.
0: I widzisz, że żona już wiązankę pisze.
1: Ale tak, ale nie pojawia ci się jeszcze ta wiadomość.
0: Widzisz tylko, że kropki tańczą.
1: I one tak tańczą od minuty już, prawda? Dwóch minut. No, widać, że to będzie dłuższy wywód.
0: Tak, i to właśnie się po spontanicznych akcjach mężczyzn dzieje.
1: Tak. No, a później nie napisze nic i się człowieku zastanawia, o co jej chodziło.
0: 25 minut po szóstej, do tej kropki jeszcze wrócimy, do dwukropku, wielokropku, jak chcecie po prostu, ale teraz Grecja.
1: Tak, czy we fraze Grecji jest kropka, tego nie wiem, natomiast wiem, że w Grecji wprowadzono kamery wyposażone w sztuczną inteligencję, tak zwane AI, które, uwaga, będą monitorować przestrzeganie przepisów drogowych, takie jak zapinanie pasów, czy zakaz korzystania z telefonu.
0: Ale jest pewien problem, systemy czasami źle interpretują to, co się dzieje w samochodach, i ostatnio na przykład była taka sytuacja, że jeden z kierowców dostał 350 euro mandatu za drapanie się po uchu.
1: Mhm.
0: Dostał też, zostało mu odebrane prawo jazdy na 30 dni za drapanie się po uchu, bo AI błędnie zinterpretowało, że jak ktoś się po uchu podrapał, to znaczy, że telefon do ucha sobie przyłożył.
1: Ty, jak 350 euro facet dostał za drapanie się po uchu, to jaka kara powinna czekać wszystkich tych, którzy teraz dłubią w nosie?
2: SK2 SK2 100% polskich hitów.

0: na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29 Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24,30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Mamy połowę września i pogoda coraz częściej przypomina nam, że lato powoli się kończy. Później wstaje dzień, dziś dokładnie o 6.07. Do tego poranki są już chłodniejsze, za to w ciągu dnia nadal jest całkiem przyjemnie. Dzisiaj w stołowej woli w regionie temperatura dobije nam tak po południu do 20, miejscami do 21 stopni. A co na niebie? Rano chmury, możliwe gdzieniegdzie przelotne opady, ale później ma nam się rozpogodzić. Ma być nieco więcej słońca.
10: Zbliża się 6.30. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. NATO zestrzeliło drona nad Litwą. Bezzałogowiec wtargnął w przestrzeń powietrzną na wschód od Kowna. Prawdopodobnie przyleciał od strony Białorusi. Myśliwce NATO szybko zareagowały. Dron spadł na terenach wiejskich. Nie ma informacji o ofiarach ani zniszczeniach. To pierwszy taki przypadek na Litwie. Nowe rozdanie w Polskim Komitecie Olimpijskim. Marian Kmita został pełniącym obowiązki prezesa do końca obecnej kadencji. A więcej o tym w newsach już za pół godziny. Budka życia stanęła w Koszalinie. Przerobiona z kultowej angielskiej budki telefonicznej ma zachęcać mieszkańców do nauki pierwszej pomocy. To część większego projektu.
11: Witam Cię w koszalińskiej budce życia. Znajdziesz tu defibrylator AED.
12: Marek Szyperski i jeden z twórców projektu. Defibrylator jest takie mądre urządzenie, które samo informuje nas krok po kroku, jak trzeba postępować. Nie ma co się obawiać.
10: A w mieście pojawiło się już ponad 40 defibrylatorów AED.

0: Już dzisiaj było La La La, teraz na końcu Taj Taj Taj, te też do śpiewania miłe, sympatyczne. 6:38, pora na przeniesienie się w czasie, mamy nasz kącik odkurzający, odświeżamy newsy sprzed lat, które 22. Pojawiły się dokładnie tego dnia, który mamy dzisiaj, czyli dzisiaj z 15 września newsik, ale policz to szybko.
1: 22.
0: A, już 22, powiedziałeś, tak?
1: No.
0: No to dziękuję.
1: Całkiem fajne. No, w takim razie 15 dzień września 2004 roku w Super Expressie pojawił się artykuł o dziwacznym tytule, ale bardzo krótkim. Uwaga, bezduszny ZUS!
0: I tu nie ma co się nawet wczytywać. Po prostu są pewne rzeczy, które się nie zmieniają.

0: My to jesteśmy też tacy, że disc jockey można na nas powiedzieć czasami, bo gramy muzyczkę. Tak. Nie? Tak. Można tak powiedzieć, nie?
1: Tak. Bo no. Żaden inny jockey, ja podejrzewam, że
0: nie ma takiego...
1: koń by się usiadł, tak. Gdyby zobaczył, że chcemy do niego wejść.
0: Nie ma takiego nie. Konia, dlatego disc jockey będzie lepszy, bo my się muzyką interesujemy, a w zasadzie muzyką powinienem pięknie po polsku pięknie powiedzieć. 10 minut zostało nam do godziny 7 Wet Fingers. Za nami za chwilę Sanach z Krzysztofem Zalewskim, a są i telefony.
2: Ja jak miałem problem z pracy, narzędziem do pracy, który ciągle się psuł, to
0: powiedziałem
2: koniec i kropka i
0: zrobiłem
2: wypowiedzenie.
0: Tak,
1: postawił się. Dzisiaj pytamy się o to, czy kiedyś powiedzieliście koniec, kropka i co to było,
0: i
1: prawda?
0: Czy komuś się postawiliście.
1: Tutaj się okazało, że narzędzie do pracy było zepsute. Podejrzewam, że tym narzędziem do pracy był szef. No bo nie, z jakiego innego powodu można złożyć wypowiedzenie?
0: No właśnie, w sumie
1: prawda?
0: Tak. No właśnie. Dobra, Kuba też się postawił.
3: Ja się kiedyś postawiłem żonie i do tej pory, jak o tym pomyślę, to mi się ręce trzęsą.
0: Ale pamiętasz to zdanie, sytuację, w której powiedziałeś koniec i kropka?
3: O, już wtedy płaka adrenalina, że zapomniałem.
1: Nie stawiaj się żonie. Nie stawiaj się żonie, bo będziesz w czarnej kropce. SK2

0: Elektryczne gitary w Radiu SK. 2-4 minuty zostały nam do godziny 7, wtedy newsy.
1: Tak, a w tych newsach dużo ciekawych rzeczy. Poczekaj, bo zgubiłem.
0: No będzie nowy ten, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego na przykład.
1: Dobrze, że mi powiedziałeś, co będzie w newsach i no, będę musiał posłuchać tych newsów, bo bym nie wiedział.
2: SK2. Wszystkie polskie hity w

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
0: I po reklamie.
8: Na początek przypomnienie o remontach, które mogą wydłużyć Wam poranny dojazd. Drogowcy wciąż pracują przy remoncie mostu na drodze krajowej 77A między Agatówką a Stalową Wolą, a utrudnienia mamy też na drodze wojewódzkiej numer 861 na trasie Bojanów-Kopki. To drogowo, a pogodowo z rana chmury, gdzieniegdzie też możliwy przelotny deszcz, ale później z każdą godziną ma nam się rozpogodzić. Będą też chwile ze słońcem i temperatura dobije nam dziś do 20-21 stopni.
9: Zbliża się 7. Paulina Chorbatowska w Sonews Eski 2. Polskie myśliwce wróciły do baz. W nocy wzbiły się w powietrze przez rosyjski atak na Ukrainę. Także z tego powodu mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali nad ranem alerty RCB. Ostatnie godziny to seria incydentów w naszym regionie. O czym więcej, Michał Rawa.
10: Polskie myśliwce prewencyjnie zostały wysłane do akcji z powodu ataku rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę. Syreny zawyły m.in. na Wołyniu, ale także w Kijowie. Tam na razie wiadomo o rannej jednej osobie. W tej chwili nie ma już jednak zagrożenia dla zachodniej Ukrainy, dlatego też alert RCB we wschodniej Polsce został odwołany. W nocy doszło do jeszcze jednego poważnego incydentu. Jeden z dronów wleciał w przestrzeń powietrzną Litwy i został zestrzelony nad terenami wiejskimi przez myśliwce NATO. Bezzałogowiec nadleciał znad Białorusi. Nie ma jak dotąd informacji, by w tym zdarzeniu ktokolwiek ucierpiał.
9: A przypomnijmy, że wczoraj dron prawdopodobnie rosyjski został znaleziony w Bałtyku koło Jarosławca. Zmiana na czele Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa do kwietnia przyszłego roku, czyli końca kadencji. Zastąpi Radosława Pisiewicza, który został aresztowany w związku ze śledztwem dotyczącym afery Zonda Krypto. O szczegółach Olek Ruszkowski.
11: Marian Kmita ma na celu uporządkować sytuację w komitecie, bo oprócz kłopotów wizerunkowych, problemy są również w kwestii finansów.
12: Zgodziliśmy na zarządzie, że od audytu zaczniemy, ale będziemy to konsultować, a nie będziemy informować, że pan prezes podjął decyzję.
11: Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku. Działacze komitetu liczą, że wraz z nowym kierownictwem wrócą sponsorzy.
13: Ta wrzawa się już wreszcie, mam nadzieję, skończyła.
11: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL-u.
9: Marian Kmita był dotychczas wiceprezesem PKOL oraz dyrektorem do spraw sportu w telewizji Polsat. Pomimo zastąpienia Radosława Piesiewicza przez Mariana Kmitę, były prezes wciąż pozostaje prawnie członkiem zarządu PKOL. Uwaga kierowcy, synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Te pojawiają się od Dolnego Śląska przez centrum kraju aż po Podlasie. Mgły także na Pomorzu Zachodnim i Mazurach, a widzialność miejscami spada poniżej 200 metrów.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: SK2 Sport.
9: Jakub Piotrowski wróci na boisko najwcześniej pod koniec listopada. Piłkarz reprezentacji Polski przeszedł zabieg ablacji serca. Tydzień temu w meczu z Lazio miał problemy z oddychaniem i musiał zejść z boiska. Piotrowski opuści też najbliższe mecze reprezentacji w Lidze Narodów. Adrian Siemieniec przeprasza za kontakty z sędziami. Trener Jagiellonii Białystok wydał oświadczenie. Przeprosił rodzinę, klub oraz arbitrów. Przyznał, że popełnił błąd i zasługuje na krytykę, ale nie na hejt.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
15: Dzień dobry.
16: Dzień dobry. Ile? 2 minuty 40 sekund po siódmej już.
15: A po co te sekundy?
16: Nie wiem.
15: Tak? A to dla tych, jak chcą na autobus. Może tak być.
16: Posłuchajcie, jeżeli myślicie, że żyjecie w naprawdę dziwnych czasach, albo że robicie głupie rzeczy w XXI wieku, to chcę przypomnieć, że były takie czasy, że przyklejaliśmy kropki na telewizor. Pamiętasz?
15: Nie.
16: Nie pamiętasz przygarni kropka?
15: Nie.
17: Wajda i Jarząbek. Wajda i Jarząbek.
15: Nie. Boże, jaką kropkę na telewizor? Co ty przyklejałeś?
16: No, kropki się na telewizor przyklejało. Jak ta kropka się namagnesowała tą Dorotą Wellman, to można było wygrać samochód osobowy.
15: Naprawdę?
16: No. Nie.
15: No nie.
16: Nie pamiętasz tego?
15: Nie.
16: Ej, dajcie znać, kto pamięta.
15: Na Messengera albo na telefon.
16: Tak. No przygarnij kropka, no nie przygarniałeś kropka? Nie głaskałeś go? Nie trzymałeś pod pierzynką? Nie dawałeś mu jeść?
15: Nie.

0: 9 minut po 7.
1: Szkoda, że dzisiaj nie obchodzimy dnia kakao.
0: Dlaczego?
1: Bo było zatkało kakao.
0: No mnie zatkało. Ale ja wiem dlaczego. Ja wiem dlaczego. Ja po prostu miałem słabą antenę, jak byłem dzieckiem, w telewizorze i mi odbierała jedynka, dwójka i Polsat. I nic więcej.
1: A to była
0: kampania reklamowa przecież TVN-u, się okazuje.
1: Okazuje się, że tylko nie ja miałem fioła na punkcie kropki.
0: Pamiętacie te akcje? Diana na przykład?
2: Ja przygarniałam kropkę i zawsze prosiłam rodziców, żeby go kupili. Oni nigdy nie chcieli.
0: Ale poczekaj, ten kropek był w Super Ekspresie, tak?
1: Tak. Był dodawany do Super Ekspresu, to nieprawdopodobne.
0: I trzeba było go co namagnesować, tak?
1: Tak, jak się zaczynał blok reklamowy, dziwnym trafem pojawiał się wtedy kropek na telewizorze i trzeba było swojego kropka do tego kropka na telewizorze przyczepić.
0: Ale czekaj, Asia jeszcze wysłała głosóweczkę, też chyba w sprawie kropka?
3: Hej, oczywiście, że pamiętam przygarnij kropka. Co prawda byłam taka mała, bo miałam może 5-6 lat. Ale do dzisiaj do syna mówię, no weź, przygarnij kropkę, jak chce, żeby mnie przytulił. A on oczywiście w wieku 13 lat nie wie, co to jest, kto to jest i z czym się to je, więc muszę mu tłumaczyć. Pozdrawiam całe radio i słuchaczy.
0: Spoko, Wajda w wieku prawie 40 lat nie wie, co to jest kropek.
4: Nie dlatego, że mi śnieżył TVN, mi nie odbierało to wszystko.
0: Jeszcze wyjdzie na to, że ty jesteś moim synem.
5: SK2.
0: No nie wiem, kto jest
1: wytłumaczyć
0: synem,
1: życie.
0: Nie wiem, kto jest synem kogo. 11 po 7, Patrycja Markowska, już teraz za chwilę PZ Jawę.

0: Obiecany PZ i Auer, dom nad wodą. 17 po 7 w Radiu SK 2, teraz niesamowite odkrycie koło Wrocławia.
1: Wy jeszcze śpicie, archeolodzy już drążą i się dokopali.
0: Żurawina jest taka miejscowość.
1: Żurawiny, tak, koło Wrocławia.
0: Wiesz, to jest Kurhan?
1: To jest taki grobowiec.
0: No, prehistoryczny grób, dobrze, tak. W kształcie kopca. I właśnie tam archeolodzy koło Wrocławia odkryli taki kurhan. Ale słuchajcie, co w grobie znaleziono? Kompletny szkielet mężczyzny, naszyjnik z zębów, paciorki i kości... Z kości i bursztynu paciorki, krzemienne ostrze oraz kamienny topór bojowy.
1: Zobacz, kiedyś to były czasy. 5000 lat temu to były czasy, prawda? No... Kiedyś na polskiej ziemi ludziom się powodziło.
0: No, a nie to co teraz. Kiedyś nie było tej hipoteki, nie było.
1: Nie było leasingu.
0: Chwilówek i 30 rat 0% nie było.
1: Tak, wtedy to można było odłożyć kawałek krzemienia albo bursztyna na czarną godzinę.
0: Albo kamienny topór bojowy na czarną godzinę.
1: Tak jest. SK2.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No, to muszą być dwie osoby, żeby ciągnęło ich do siebie. Życzymy szczęścia pani Julii Wieniawie, o której teraz czytamy i patrzymy na jej zdjęcia w kolorowej gazecie. Napisane tak: Julia Wieniawa w nawiasie lat 27, ale za kilka miesięcy Julka będzie miała 28 lat.
2: A jest, to jest taki, ważna informacja?
1: Ważna, bo jest taki wielki nagłówek: chcę mieć dziecko do 30.
2: U, to niewiele czasu zostało.
1: Nie, to...
2: Jakby odliczyć, znaczy doliczyć to, co trzeba zrobić, żeby to dziecko
1: zrobić,
2: to...
1: to wychodzi pierwiastek z 4, nie zdąży.
2: Z półtora roku, nie?
1: Nie zdąży. No. To, nie. To ile to się trzeba prosić, w ogóle to głowa boli, a to... Tak. Nie.
2: Ale z jednej strony widzisz, jako my rodzice wiemy, prawda, że się najpierw chce się mieć dziecko do 30,
1: a nie? Potem się nie chce.
2: A później się chce mieć dziecko już 30.
1: I żeby
2: żeby zarobiło, tak, zarobiło. Tak, zarób na siebie, mój drogi. No.
1: Dobrze. Powodzenia, pani Julio. Eska.

0: tysiące.
1: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
6: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUVa Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tükpa Me, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
12: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
13: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
14: I po reklamie.
15: Poranny szczyt już się rozkręca, sporo samochodów mamy już w centrum, przy szkołach, ale także na wlotach do miasta, czy to od strony Niska, Pysznicy czy Bojanowa. Uważajcie też na rowerzystów czy na osoby jadące na hulajnogach. A pogotowo dzisiaj w regionie z rana jeszcze chmury, gdzieniegdzie możliwy przelotny deszcz, później już rozpogodzenie, będzie więcej słońca i temperatura dobije nam dziś tak do 20-21 stopni.
16: Minęła 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Broń USA krąży nad naszymi głowami. Pentagon potwierdził, że Stany Zjednoczone mają system uzbrojenia na orbicie okołoziemskiej. Szczegółów nie ujawniono, wiadomo jedynie, że ma służyć do obrony przed zagrożeniami w kosmosie. Apele i wierszyki na pamięć to już przeszłość. W Szczecinku w Zachodniopomorskiem szkolną uroczystość poprowadził Alex, robot humanoidalny, który na co dzień pracuje w Zespole Szkół Technicznych.
17: Muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się czegoś takiego, że w ogóle coś takiego będzie kiedykolwiek możliwe.
18: Totalnie nowe przeżycie, jeśli o to chodzi. Cieszę się, że mogliśmy coś takiego przeżyć.
16: Alex nie tylko uświetnia lokalne wydarzenia, ale przede wszystkim służy jako pomoc w nauce programowania. Polskie kluby zarobiły już ponad 12,5 miliona euro w europejskich pucharach. W tym sezonie w eliminacjach zagrało aż 5 naszych drużyn. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok grają dalej. Oba kluby mogą jeszcze znacząco powiększyć swoje zarobki, maksymalnie nawet do ponad 28 milionów euro.

0: No i mamy 22 minuty się zrobiły do godziny 8, moi drodzy. Jeżeli jeszcze jesteście nie po porannych porządkach, chociaż nie wiem, czy ktoś wam w nocy brudzi, bo ja nie wiem, jak to się dzieje. U mnie wstaje rano, jest po prostu taki bałagan, że...
1: A, myślałem, tak, że wstajesz rano i czysto, magicznym ruchem ręce.
0: Nie,
1: ale poczekaj, bo
0: nie.
1: Trzeba cofnąć się
0: jeżeli
1: do
0: ktoś wam, tak, jeżeli jesteście przed porannymi porządkami, to zapraszam na dwa nasz kącik odkurzający. Cofamy się. Do roku 2004 dzisiaj.
1: Znowu 22 lata, bo już godzinę temu też 22 lata się cofaliśmy, nie?
0: Tak. Posłuchajcie teraz, co tam wtedy pisali. Prezydent Aleksander Kwaśniewski i jego żona Jolanta kochają ciszę. By im nikt nie przeszkadzał odpoczywać w pałacyku w Wiśle i nie zakłócał spokoju w rezydencji, buduje się nową asfaltową drogę w rezerwacie Wisła, pisał Super Express 15 września 2004 roku.
1: Do tego był taki nagłówek, zobacz tutaj. Rąbią rezerwat dla prezydenta.
0: No jak dla Kwaśniewskiego, to trzeba się było nieźle narąbać. Deska 2.
2: Może mam wszystko, a może już całkiem nie.

0: No, lato się powoli będzie kończyło. Jeszcze ile? Z 10, niecałe 10 dni, ty.
1: To kiedy się kończy lato?
0: 23, 21, drugi jakoś tak?
1: No, to wszystko przed nami w takim razie.
0: No, i już będzie jesień. A tu proszę bardzo, zbliża się gwałtowny wzrost, znaczy on już jest odnotowany, wzrost podróbek w Polsce.
1: Tak, rzeczywiście Ministerstwo Finansów podało ostatnio dane jakieś takie.
0: Tak, jest dużo naruszeń dotyczących handlu podróbkami. Wartość towarów podrobionych 663 miliony złotych. Mhm. A dane z pierwszego półrocza tego roku wskazują na jeszcze szybszą dynamikę tego zjawiska. 13,5 miliona sztuk podrobionych różnych towarów.
1: Bo Polacy lubią tylko oryginalne marki. Ta. Kupują tylko oryginalne marki, prawda?
0: Tak.
1: Dolce i Gibbona na przykład.
0: Adidas.
1: Tak, Mike. No, widzisz, jakie oryginalne nazwy? SK2.
0: Albo takie buty, na przykład Pumba. Nie?
1: Tak.
0: Giorgio Ulani, to do ciebie bardziej Ulani by pasowało. Kup sobie koszulkę Giorgio Ulani.
1: Jak mi kupisz, to założę.
0: Dobrze.
1: Dobrze?
0: Dobrze. Wiem u kogo.

0: Za niedługo 10 lat ten utwór będzie miał, proszę bardzo. A tak niektórzy o nim zapomnieli, a my przypominamy, Daria Zawiałow, jeszcze w zielone gramy. Pięknie. 5 minut zostało nam do 8. Zagramy w Państwa Miasta. A prezent ma... Tak. Żeń, prezent na Żeń. O wartości 500 można wygrać. No i teraz powiedz ładnie numer.
1: Teraz to już nie chcę nic mówić. Dobra,
0: no to
1: powiem.
0: Ja powiem.
1: 726-826-826 albo Messenger. Dzisiaj zgłaszamy się pięknym słowem.
0: Pięknym, najpiękniejszym słowem, jakie znacie.
1: Schabowy.
0: Na przykład. O, pięknym słowem proszę się zgłosić i wejść do gry. Na Messengerze, jak się zgłaszacie, zostawcie nam swój numer telefonu.

0: spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda. I po reklamie.
8: Jest połowa września i czuć to już na pewno w pogodzie. Poranki i wieczory są chłodniejsze, ale w ciągu dnia nadal możemy liczyć na całkiem przyjemne temperatury. Tak będzie chociażby dziś w Stalowej Woli w regionie. Po południu będziemy mieli tak 20-21 stopni maksymalnie. Do tego w ciągu dnia powinno być nieco więcej słońca, bo jak na razie w wielu miejscach regionu mamy chmury, a już całkiem pogodnie będzie jutro i też nieco cieplej.
9: Minęła 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Rosjanie prawdopodobnie stracili nowy model drona. Tak wynika z najnowszych informacji przekazanych przez szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dron znaleziono na plaży w Rusinowie koło Jarosławca, o czym ze szczegółami nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
10: Maszyna wypłynęła na brzeg w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Dron trafi teraz w ręce polskich służb, gdzie przejdzie dalsze oględziny.
11: Tak już będzie. Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowali. Będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać, będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać.
10: Mówi Cezary Tomczyk, wiceszef MON-u. Premier Donald Tusk w niedzielę wieczorem stwierdził, że eskalacja ze strony Rosji staje się faktem, podkreślając, że wszystkie warianty, nawet te najgorsze, są możliwe.
9: Mają ostrzegać przed zagrożeniem, ale mieszkańcy coraz częściej je ignorują. Mieszkańcy Lubelszczyzny, w tym Zamościa, regularnie dostają SMS-y dotyczące rosyjskich ataków na Ukrainę. Jeden alert informuje o ataku powietrznym, drugi o jego zakończeniu. Wiadomości przychodzą o różnych porach, także w nocy.
12: Niepotrzebne moim zdaniem.
13: I najpierw, że atak, za chwilę znowu, że odwołany i tak ciągle. To mnie denerwuje.
14: Idiotyczne. Wprowadzał niepotrzebny niepokój, a w niczym nie pomagają. By miały sens, jeżeli byłoby zagrożenie tutaj dla nas w Polsce, no to mają raczej taki wymiar propagandowy bardziej. Są ataki na Ukrainie, które są codziennie, no to nic nie wnosi.
15: No według mnie to są niepotrzebne informacje. No przynoszą tylko zamieszanie, straszą niepotrzebnie.
9: Komentują mieszkańcy Zamościa. Alerty wysyła Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. The Pitt po raz kolejny najlepszym serialem dramatycznym. Produkcja zdobyła statuetkę podczas tegorocznej gali Emmy. Najlepszym serialem komediowym została Wdowia Zatoka. Twórcy produkcji zgarnęli łącznie aż 14 nagród. Tym samym ustanowili rekord liczby nagród dla serialu komediowego w jednym sezonie.
16: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: SK2 Sport.
9: To będzie najtrudniejszy mecz Polaków w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zmierzą się z Ukrainą. To dwie niepokonane drużyny w grupie B. Polacy do tej pory nie stracili nawet seta. Początek meczu o 18. Ekstraklasa odrabia dziś zaległości. W planie są dwa mecze. O 18 Raków Częstochowa zagra z Zagłębiem Lubin, a wieczorem o 20.30 Korona Kielce podejmie lidera Górnika Zabrze.
16: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
17: Czytałeś w szkole pieśń o Rolandzie? Było coś takiego?
18: Nie.
17: Tak czy nie?
18: Nie.
17: Nie?
18: Znaczy pewnie czytałem, prawda?
17: Bo dzisiaj Roland ma imieniny, tak sobie spojrzałem. Jeszcze Nikodem, Albin, Kamil, Katarzyna, Maria, Teodor, Jeremi, Jeremiasz, Walerian, Lolita, Dolores i Eckhart.
18: Ty wiesz, jak wzmóc mój apetyt.
19: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
17: Masz chrapkę na Rolanda?
18: Mam chrapkę na Roladę.

0: 10 po 8 tu SK2. Głośno ostatnio o dronach. Też było na Litwie grubo. Tak. Fałszywy alarm był dronowy na Litwie. Międzynarodowe lotnisko w Wilnie wstrzymało pracę, bo radary wykryły niezidentyfikowany obiekt i poderwano myśliwce NATO.
1: A później się okazało, że to ten niezidentyfikowany obiekt to nie był żaden dron, tylko stado ptaków.
0: NATO poderwało więc myśliwiec za stadem ptaków. Tak. Taka operacja pewnie niemało kosztuje.
1: Tak, ale zanim się zorientowali, było już po ptakach.

0: A jak na przykład hydraulikowi plecy pękną, to da się skleić kropelką.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Także uważajcie na remonty.
3: Można na ślinę spróbować.
0: Tak, ale... nie idźmy w tę stronę. 19 minut po 8 gramy w Państwa miasta. Piotrek i Damian z nami, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Panowie, przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was, losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrodę pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można samemu sobie wybrać literę. Czy wszystko jasne?
4: Tak jest.
0: Dobra, ktoś słucha głośno radia, proszę ściszyć.
3: Albo ktoś jest na lotnisku międzynarodowym. To jest...
0: No, nie wiadomo.
3: Nie wiadomo.
0: Radyjko, ściszamy, słuchamy się przez telefon, panowie,
3: tak,
0: dobra?
3: Głośno i wyraźnie odpowiadamy. Dobra.
0: Piotr zaczyna.
3: W prawo czy w lewo?
4: W prawo.
3: W prawo.
0: Ale zakręciłeś.
3: Zamaszyście.
0: Litera T. Zatrzymało się szybciutko na literze T. T jak tata. 20 sekund, Piotrze, uwaga.
3: Państwo.
4: Tajwan.
3: Miasto.
4: Toruń.
3: Znana postać.
4: Tomasz Karolak.
3: Roślina.
4: Tulipan.
3: Kolor.
4: Turkusowy.
0: Tak, rzutem na taśmę. Ja zaliczam.
3: Tak, było 20 sekund jeszcze?
0: Było.
3: Zmieścił się?
0: Zaliczam.
3: Piotrek?
0: 5. Dobra. No 5, okay, Piotrze, będzie dla ciebie. Damian, to ty tak głośno radia słuchasz, czy jesteś na jakimś lotnisku?
5: Może ściszę chwileczkę.
0: No oczywiście, no już mówiliśmy. Miałeś trochę czasu na to, żeby ściszyć.
5: Ja myślałem, że tam u poprzednika.
3: Myślał Indyk o niedzieli, a tu się okazało, że u Indyka głośno.
0: Dobra, Damian, w prawo, w lewo?
5: W prawo zakręcimy, pewnie.
3: Patrz, jak się kręci. Ja wiem, że ty umiesz kręcić.
0: No.
3: Wiem, że ty umiesz kręcić.
0: Poczekamy. Masz, Piotrek, 5 punktów do przebicia. Zaraz zobaczymy, jaka będzie literka. Jak odpowiesz na 6 i wszystkie będą poprawne odpowiedzi, no to zgarniesz nagrodę główną. Litera D. Czwarta, powtarzam, litera alfabetu.
3: D.
0: Czyli litera D.
5: D, tak, Damian.
0: Tak, 20 sekund, uwaga, państwo.
5: Dania.
0: Miasto.
5: Dąbrowa Górnicza.
0: Tytuł filmu.
5: Dom.
0: Roślina.
5: Dynia.
0: Potrawa.
5: Dżem.
0: Zawód.
5: Drwal.
0: Samochód.
5: Dacia.
0: Już po czasie samochód, niestety.
5: Dacia.
0: Co robisz tak?
3: Bo to, co się stało teraz, to jest coś nieprawdopodobnego.
0: Dlaczego nieprawdopodobnego?
3: Ja już myślałem, że będzie remis.
0: A jest 1, 2, 3, 4, 5 i rzutem na taśmę 6. Damian, zgarniasz prezent marzeń o wartości 500.
5: Dziękuję bardzo, dziękuję.
0: Proszę...
5: A mogę kogoś pozdrowić?
0: Możesz.
5: A to pozdrawiam mojego syna Marcina ukochanego, moją żonę Izabelę i wszystkich znajomych tutaj w koło.
3: No, ale w koło jest wesoło, można powiedzieć, u ciebie.
0: Piotruś, do ciebie nagrody pocieszenia. Chcesz kogoś pozdrowić?
4: Oczywiście. Chciałem swojego konkurenta Damiana pozdrowić, was prowadzących i całą Polskę. I życzyć, żeby mieli polską złotą jesień.
0: Pięknie, piękna złota jesień, żeby nigdy kasztan ci na głowę nie spadł. Jutro też zagramy w Państwa Miasta, też po 8.
2: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
3: I żebyście nigdy żadnego prezentu pod liściem nie znaleźli.
0: Tak, i żeby nie wdepnąć w kasztana.
3: Po prezentu to tylko do nas.

0: Można powiedzieć w przypadku Michała Wiśniewskiego, że to obiecanki i cacanki. Że tak kocha, że dla ciebie zabije się. 25 minut po 8 mamy taką informację o Michale Wiśniewskim.
1: Słuchajcie, internet pisze o Wiśniewskim tak. Nikt o tym nie wie, ale jakiś czas temu Michał Wiśniewski zmienił wyznanie.
0: I to jest dobry trop. Są takie wyznania, że mógłby mieć je wszystkie. SK2.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: I po reklamie.
11: Mamy połowę września, a przed nami jeszcze kilka naprawdę ciepłych godzin i dni. Dzisiaj w Stalowej Woli temperatura wzrośnie do około 20-21 stopni, a w ciągu dnia słońce coraz śmielej będzie nam wychodzić zza chmur. Jeszcze cieplej i pogodniej będzie jutro. W środę prognozy pokazują nawet 24 stopnie. Dopiero w czwartek pogoda zacznie się zmieniać, pojawi się więcej chmur i możliwy jest też przelotny deszcz.
12: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski2. Ukraina gotowa wstrzymać ataki na rosyjską energetykę. Wołodymyr Zełenski stawia jednak warunek. Rosja musi zrobić to samo. To odpowiedź na wpis Donalda Trumpa, który twierdzi, że oba kraje uzgodniły wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną. Zełenski zaznaczył, że rozmowy powinny objąć także inne ważne sektory. Pies Drops pomógł wykryć ponad 80 kg marihuany na Okęciu. Narkotyki przyleciały z Kanady w przesyłce cargo. Były ukryte w specjalnie zmodyfikowanych metalowych butlach. Ich czarnorynkową wartość oszacowano na około 4 miliony złotych. W Opolu pojawił się nowy mural. Tym razem znalazła się na nim królowa polskiej piosenki Maryla Rodowicz. Artystka była na odsłonięciu, śpiewała z publicznością i chętnie pozowała do zdjęć. To już 7. muzyczny mural w Opolu.

0: Sylwia Grzeszczak pięknie nam przygrywa. 38 minut po 8. Kolejny raz cofamy się w czasie. 14 lat temu to był rok 2012.
1: Naprawdę?
0: I wtedy też tego dnia, który dziś mamy, o czymś pisano. My to odświeżamy. Dotarliśmy do takich informacji. Proszę
1: Euro
0: bardzo.
1: Wtedy było 2012.
0: Ale nie tylko. Prezes PSL Waldemar Pawlak został wybrany na prezesa zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, w skrócie ZGOSP. Obradujący w Warszawie 13 Zjazd Krajowego Związku OSP wybrał go na tę funkcję po raz 5, pisał Dziennik.pl 15 września 2012 roku.
1: I z perspektywy czasu przyznajcie, to jest bardzo dobra decyzja.
0: Zawsze byłaby to bardzo dobra decyzja.
1: Pan Pawlak to jest przecież były premier, poseł. No nikt tak jak polityk nie potrafi lać wody.

0: Piękny utwór, wracamy do niego bardzo często. Grup Sony na szczycie WST2, 10 minut zostało nam do 9.
1: To
0: świat cię nigdy nie przestanie zadziwiać.
1: Absolutnie,
0: tak?
1: Warszawa, tam jest taka dzielnica Ochota. Posłuchajcie, złodziej pod łóżkiem. Funkcjonariusze, którzy poszukiwali 20

0: 6 minut zostało do 9. Kasia Grodzka już się szykuje do tego, żeby wam ładnie wszystko zagrać. 10 utworów jeden po drugim i to bez reklam. A ja teraz ci powiem tak. Tradycyjny, lekki, może być light, może być wegański, roślinny, może być smakowy, może być regionalny.
1: No właśnie, bo dzisiaj najpiękniejszy dzień w roku, powiem wam szczerze.
0: Dlaczego... Jesteśmy w kropce, nie wiemy, który wybrać.
1: A dlaczego najpiękniejszy dzień w roku? Bo tak, pytanie pierwsze.
0: No?
1: Kto jest najpiękniejszą pszczółką na świecie?
0: Maja.
1: No właśnie. Jaki jest najpiękniejszy miesiąc w roku?
0: Też maj?
1: No pewnie.
0: No?
1: No, czyli dzisiaj dzień majonezu, najpyszniejszego dania na świecie.
0: Pyszne danie, no i teraz Polska podzielona jak zawsze, bo tutaj w kalendarzu mamy, że jest dzień majonezu kieleckiego. A czy winiary ma swoje
1: nie
0: święta?
1: Nie ma swojego święta. Nie ma swojego święta,
0: to,
1: więc...
0: To jest lekka dyskryminacja, nie?
1: Więc przynajmniej pod tym względem kielecki lepszy od winiarego.
0: Jest też dzień opakowań. To już winiary też może świętować na przykład, tak?
1: Bo... Były pan już ze swoimi opakowaniami przy butelkomacie dzisiaj?
0: Nie, ale dzisiaj też dzień olewania systemu, wiesz co z tym zrobię. I tego sobie i wam życzymy. Słyszymy się jutro. Dobranoc.
1: Jak zobaczycie czarny dym nad Warszawą, to znaczy, że Wajda

0: Reklama.
1: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19.00 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
0: I po reklamie.
6: Patrzę w prognozę i widzę, że wrzesień na razie nie zabiera nam całkiem przyjemnych temperatur. Chociażby dzisiaj w Stołowej Woli w regionie w ciągu dnia temperatura nam dobije tak do 20, miejscami do 21 stopni, a jutro nawet 24 mamy w prognozach. I tak, dzisiaj chmury, chwilami przejaśnienia, szczególnie po południu, a jutro już cały dzień ze słońcem bez chmur, ale w czwartek już prognoza się zmieni i będzie bardziej deszczowo, także pogodowy miszmasz.
7: Jest 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Przejazd przez tory na czerwonym świetle może oznaczać utratę prawa jazdy. Zaostrzeniem przepisów zajmie się dziś rząd. To reakcja na serię wypadków na przejazdach kolejowych, w tym tragicznego zdarzenia w Sokolnikach Starych w ubiegłą środę. Więcej o tym Michał Rawa. Michale, jakie zmiany są proponowane?
8: Projekt przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury przewiduje zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące za złamanie przepisów na torach. Chodzi nie tylko o wjazd na przejazd na czerwonym świetle. Kierowcy stracą tymczasowe uprawnienia, jeśli wjadą na przejazd podczas opuszczania i podnoszenia zapór, ominą opuszczony szlaban oraz wjadą na tory, gdy nie ma możliwości kontynuowania jazdy po drugiej stronie przejazdu. Projekt zakłada też zaostrzenie kar za spowodowanie katastrofy komunikacyjnej czy wypadku na przejeździe kolejowym. W tych przypadkach groziłyby co najmniej 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów.
7: Przypomnijmy, w wypadku w Sokolnikach Starych zginęła jedna osoba. Ciężarówka wjechała na przejazd kolejowy na czerwonym świetle i zderzyła się z pociągiem Intercity relacji Lublin-Szczecin. Skład wykoleił się po zderzeniu. Drony zestrzelone nad Litwą. Myśliwce NATO zareagowały na bezzałogowca, który przez około pół godziny był w litewskiej przestrzeni powietrznej. Dron przyleciał prawdopodobnie z Białorusi i mógł zawierać ładunek wybuchowy. Trwa analiza wraku i trasy lotu. W wyjaśnieniu sprawy pomoże m.in. Polska. To będzie mecz o pozycję lidera. Dziś polscy siatkarze zagrają na Euro z Ukrainą. Obie drużyny mają komplet zwycięstw w grupie B.
9: Na Ukrainę właśnie trzeba uważać.
10: Bo mają trenera Lozano, co on nas zna bardzo dobrze i wie jak.
11: Ale Ukraina nierówno gra. Jak się zatnie, to po Ukrainie.
12: Na pewno będzie ciężej, bo oni umią grać.
13: Z takim składem, co Polska ma, to Ukraina nie jest dla nas przeciwnikiem, który byśmy mogli przegrać. Także myślę, że będzie 3-0 dla Polski z Ukrainą.
7: To przedmeczowe prognozy kibiców, z którymi rozmawiał Rafał Rożycki, a mecz rozpocznie się o godzinie 18:00.
0: SK2 News, Stalowa Wola.
6: Emanuela Kwaśniak. Uwaga kierowcy, wypadek na trasie podskarpowej w Stalowej Woli. Po godzinie 7:00 na drodze krajowej 77 zderzyły się samochody dostawczy i osobowy. Ranne zostały 3 osoby. Droga jest całkowicie zablokowana, mówi Małgorzata Kania ze stalowowolskiej policji.
14: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca osobowym Renault zjechała na sąsiadujący wydzielony pas, gdzie zderzyła się z dostawczym Renault. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Trójka pasażerów z osobowego Renault została przewieziona na badania do szpitala.
6: Policja kieruje na objazd przez miasto.
15: Dwie minuty po dziewiątej. Dziś w kalendarzu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kropki, ale ja wiem, że wszyscy i tak czekają, żeby postawić kropkę na koniec tego tygodnia, czyli na piątek. Więc nie tracę czasu i gram wam 100% polskich hitów Margaret, Monika Brodka i nowość od Mroza i Kacperczyków. Ich usłyszycie za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Dobra pamięć w tych czasach to naprawdę prawdziwa cnota. Monika Brodka, znam cię na pamięć w Radiu SK2. Rzecz warta zapamiętania to to, że choćbyśmy się wzbraniali przed sztuczną inteligencją, to jednak warto coś tam o niej wiedzieć i jakoś się w jej ramach poruszać. Bo według badań przeprowadzonych przez Antal, najszybsze podwyżki w firmach zgarniają właśnie eksperci od AI. Wszystko to oczywiście przez rosnący popyt na takie technologie, no, czyli w sumie nic się nie zmieniło. Na rynku pracy nadal wygrywa ten, kto zna kod. Albo ten do prompta, albo ten na kajzerkę.

No urlop wykorzystać trzeba, bo do nieba to nie zabierzemy ze sobą. Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny to prawie do nieba w Radiu SK. Dwa no, przypominają eksperci różni, że zaległy urlop trzeba wykorzystać najpóźniej do 30 czerwca. A jak my sobie tego nie ułożymy, to nasz szef zrobi to za nas, nawet jak tego nie chcemy, bo takie jest prawo. To trochę, nie wiem czy pamiętacie, jak dawno temu rodzice kazali nam robić coś, czego nie za bardzo chcieliśmy robić, czy nie mieliśmy na to ochoty. I jak bardzo marudziliśmy, to wtedy padał tekst. Lepiej to zrób, bo inaczej ja zrobię to za ciebie, a tego byś nie chciała. SK2

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG, w kredycie i leasingu z RRSO 0%.
13: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam, Ida Nowakowska.
14: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
15: I po reklamie.

0: Będziemy mieli taki mały, maleńki cud pogodowy, albo jak kto woli, można by to określić jako ostatnie podryk lata w kraju. Zrobi się nieco cieplej, około 24 stopni w centrum, a na południu nawet 26 stopni. A za nami cud muzyczny od pana Igo w Radiu SK2. Zbliża się 10, za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Oszczędzania są zawsze na plusie.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: za pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: I po reklamie.
12: Połowa września daje już o sobie znać. W Stalowej Woli w regionie o tej porze mamy około 16 stopni, więc bez bluzy czy lekkiej kurtki może być po prostu chłodno. W kolejnych godzinach temperatura będzie jednak rosła i po południu dojdzie tak do 20-21 stopni. To na termometrach, a co na niebie? Jak na razie chmury, jest szaro i ponuro, jednak później po południu chmur ma być coraz mniej, a słońca więcej. I jutro natomiast zrobi się i pogodniej, i cieplej.
13: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, PSUN News, Eski 2. Służby mają pierwsze wyniki badań drona znalezionego wczoraj koło Jarosławca. Jak przekazał resort obrony, to prawdopodobnie bezzałogowiec używany przez Rosję. Maszyna najpewniej została utracona przez Moskwę podczas ćwiczeń na Bałtyku. Co już teraz wiadomo o tym dronie? Z wojskowymi rozmawiał nasz reporter Michał Rawa.
14: Zgadza się, dzień dobry. Po tych pierwszych badaniach wiadomo, że maszyna nie jest zagrożeniem pod kątem radiologicznym i chemicznym. Technicy pracowali wczoraj przy tym dronie do późnych godzin. Działania na noc zostały przerwane i mają być kontynuowane. Do pracy przystąpią pirotechnicy.
15: Będą realizowane czynności identyfikacyjne BSP pod kątem właśnie materiałów wybuchowych. Sam statek został zabezpieczony w bezpiecznej odległości od linii brzegowej.
14: Przekazuje nam podpułkownik Dariusz Roskor z Żandarmerii Wojskowej. Dopiero po sprawdzeniu przez pirotechników dron zostanie zabrany z plaży i przeniesiony do wojskowego laboratorium.
13: Interwencja policjantów w Kętrzynie. 3-letnia dziewczynka zakrztusiła się lizakiem i miała problemy z oddychaniem. Jej mama zatrzymała przejeżdżający radiowóz. Policjanci udzielili dziecku pomocy.
16: Twarz dziewczynki była wówczas już sina, a sytuacja wymagała natychmiastowej reakcji. Policjanci bez chwili wahania przystąpili do udzielania dziecku pierwszej pomocy. Stan dziewczynki zaczął się poprawiać. Dziecko odzyskało naturalny kolor skóry i zaczęło prawidłowo oddychać.
13: Mówi Ewelina Piaścik z policji w Kętrzynie. Chwilę później 3-latka trafiła pod opiekę ratowników medycznych. Leśne ścieżki pod kontrolą. Rozpoczyna się ogólnopolska akcja Straży Leśnej Jesień 26. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrona lasów, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka prasowa Lasów Państwowych.
17: Chodzi o to, żeby każdy grzybiarz, spacerowicz, rowerzysta czy rodzina z dziećmi mógł czuć się w lesie bezpiecznie. Straż Leśna będzie korzystać m.in. z fotopułapek i kamer leśnych, a w zależności od potrzeb współpracować także z policją, Strażą Graniczną i innymi służbami.
13: Patrole pojawią się o różnych porach, także w weekendy i święta. Strażnicy będą działać w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do łamania przepisów.
11: SK2 News. Stalowa Wola.
12: Emanuela Kwaśniak. Pierwsza pula podkarpackich czeków turystycznych została wczoraj wyczerpana. Wygenerowano 6630 czeków, które można wykorzystać od dziś do 5 października. Kolejna szansa 6 października, a trzecia tura ruszy 3 listopada. Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży w Nisku przejdzie gruntowny remont. Pomieszczenia zostaną przebudowane i dostosowane do potrzeb młodych pacjentów, a później placówka otrzyma nowe wyposażenie. Prace mają potrwać 3 miesiące.
1: 10 na zegarach, tu Radio SK2, 100% polskich hitów wam gramy. W tej godzinie wyskoczymy też w muzyczną podróż wehikułem czasu, a na początek tej godziny energetyczni panowie Grzegorz Chyży i zespół TAP, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

odkładajmy diety na później, bo zostanie nas taki zimny maj. Zespół Manon w Radiu SK2, u nas 100% polskich hitów. Za to reżyser Patryk Wega nie czeka do maja i już jest na, no dobra, nazwę to dietą, choć bardzo, bardzo proszę was, żebyście nie brali z niego przykładu. W jednym z wywiadów opowiedział, że codziennie walczy z głodem, właśnie to jest ta dieta, a jego menu składa się z napojów bezalkoholowych, typu zero, ciastek bez cukru, kurczaka z ryżem i jajek. I w ogóle tuż przed snem to jeszcze dorzuca kolejną porcję bezalkoholowego napitku. No nie brzmi to dobrze, słuchajcie, no przynajmniej dla mnie, bo skoro mamy i napoje zero, i słodycze zero, to w sumie to jest taka dieta zero, czyli dieta bez diety, no. SK

0: czasu.
1: Gdy w sierpniu 1980 roku Izabela Trojanowska wyszła na scenę festiwalu w Sopocie z utworem, który zaraz usłyszymy, wywołała mały szok obyczajowy. Zamiast tradycyjnej cekinowej kreacji zaprezentowała się w kolorowym, krzykliwym wręcz niebieskim garniturze. Ostatecznie zajęła wtedy drugie miejsce, ale piosenka Tyle samo praw, tyle kłamstw zyskała status kultowego hymnu pokolenia lat 80. Posłuchajmy.

0: Tak brzmi nowy etap w karierze Sanach. To nowość, Cichosza w Radiu SK 2. Warto zerknąć też na teledysk do tejże piosenki. Nie dlatego, że zagrał w nim Maciej Musiał, tylko dlatego, że Zuzia jest jego współreżyserką. Proszę bardzo, twórcza studnia bez dna, można absolutnie czerpać. A i na ten kawałek też możecie głosować w ramach Gorącej Polskiej Dwudziestki. Uczynicie to na sk2.pl.
1: SK2. Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światło do tle.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

Retrogradacja? Wenus? Chyba jakoś tak to się nazywało. To taki uniwersalny argument, jak coś nam nie wychodzi, albo mamy po prostu gorszy czas, gorszy dzień. Za to zespół Sixteen dba o to, żeby ten czas przed godziną 11 upłynął nam jak najbardziej biło.

0: Tutaj Radio SK2, u nas 100% polskich hitów, przed nami newsy punktualnie o 11.
1: Reklama.
2: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Castorama!
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: I po reklamie.
16: Wtorek w Stalowej Woli w regionie na razie jest dość chłodny. Temperatura to około 16 stopni. Później będzie trochę przyjemniej, bo po południu termometry pokażą tak do 20-21 kresek. Poprawi się też sytuacja na niebie. Według prognoz chmur będzie mniej i częściej zobaczymy słońce. A jeżeli tęsknicie za cieplejszymi dniami, poczekajcie do jutra, bo właśnie jutro temperatura może wzrosnąć do 24 stopni. Do tego przez cały dzień ma być słonecznie.
17: Jest 11. Paulina Horwatowska, to są newsy Eski 2. Kolejny atak w pobliżu polskiej granicy. Na Wołyniu rosyjski dron uderzył w lokomotywę spalinową. Załoga zdążyła się ewakuować. Dokładnego miejsca ataku nie podano. Ukraińskie media informują, że doszło do niego w pobliżu granicy z Polską. Nad ranem alarm dronowy ogłoszono też na Wołyniu. Ostrzeżenia otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. To był rosyjski dron, a zestrzelił go włoski myśliwiec strzegący w ramach NATO europejskiego nieba. Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zdradza szczegóły nocnej akcji na litewskim niebie. W przestrzeń powietrzną naszych sąsiadów wleciał dron od strony Białorusi.
18: Myśliwce operujące nad terytorium Litwy zestrzeliły rosyjskiego drona. Ja w nocy byłem w kontakcie z ministrem obrony Litwy. Tam była informacja, że to myśliwce NATO. To precyzujemy tą informację. To są myśliwce włoskie działające w ramach misji air policingu nad państwami bałtyckimi.
17: A Rosjanie posługują się bardzo zaawansowanymi technicznie dronami, dodaje szef MON.
18: Rosja zyskała nowe zdolności. Drony odrzutowe zmieniają pozycję Rosji. Rosja nie zmarnowała 4 lat. Pytanie, czy Europa wykorzystała wszystkie elementy związane z modernizacją przemysłu zbrojeniowego, z szybkością i precyzyjnością działania.
17: Cały czas trwa badanie rosyjskiego drona, który wczoraj został odnaleziony w Bałtyku niedaleko Jarosławca. Wstępnie wiadomo, że nie zawierał materiałów wybuchowych, nadal jednak trwa analiza chemiczna. Zostań człowiekiem od dobrej roboty. W całej Polsce trwa nabór wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Potrzebni są ludzie, którzy chcą pomagać rodzinom w trudnej sytuacji.
19: Jakie to uczucie być wolontariuszem Szlachetnej Paczki?
20: To przede wszystkim daje siłę. Myślę, że tutaj bardzo ważne jest to, że możemy nieść pomoc innym, ponieważ dobro wraca.
21: Taka myśl z tyłu głowy, że nie siedziałam bezczynnie, a po prostu też pomogłam im.
17: Z Julią i Wiktorią, wolontariuszkami z Bełchatowa, rozmawiał Rafał Różycki. Rekrutacja do Szlachetnej Paczki trwa zwykle do końca października. W Bełchatowie już się zakończyła.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
15: Emanuela Kwaśniak. W Stalowej Woli trwa dodatkowy nabór na bezpłatne opaski bezpieczeństwa dla seniorów. Urządzenia mają m.in. przycisk SOS, GPS i całodobową teleopiekę. Zgłoszenia przyjmuje MOPS. Do końca września pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Stalowej Woli przyjmują zwroty książek, rozliczają konta czytelników i wyjaśniają sprawy dotyczące niezwróconych lub uszkodzonych materiałów. To przygotowania do likwidacji placówki, która po 64 latach zakończy działalność wraz z końcem października.
0: 11:02, tu Radio SK2, u nas 100% polskich hitów. To się nie zmienia. Zespół Warius Manx, Krzysiek Zalewski, ich usłyszycie już za chwilę. A na początek oddychamy prawdziwym powietrzem z zespołem Loka. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Oby mieli rację Mrozu oraz Soundem Grace. Nic do stracenia w Radiu SK2. Gramy wam 100% polskich hitów, no bo szkoda by było stracić taką przewagę, jaką mamy na siatkarskim Euro. Dziś nasi siatkarze zagrają z Ukrainą. Tutaj walczymy o pierwsze miejsce w naszej grupie. No a przeciwnicy też, tak jak my, wygrali wszystkie mecze. Start tego spotkania o godzinie 18. Emocji sporo, więc jeśli jeszcze nie przestawiliście się z kibicowania piłkarzom na kibicowanie siatkarzom, to nie jest na to za późno. Zespół Kombi za to teraz o tym, o czym można się spóźnić. Z tym można się spóźnić, choć nie polecam. Kochać się za późno już teraz w Radiu SK2.

0: sumie do Wszystkich Świętych w listopadzie już wcale nie tak daleko. Przypomina nam o tym budka suflera. To bal Wszystkich Świętych w Radiu SK2. A skoro już tak sobie planujemy tę jesień, to szefowie kuchni przypominają o daniu, które idealnie sprawdzi się właśnie na ten czas. No, przypominają nam o batatach. Słodkie ziemniaki mają w sobie więcej potasu niż banany na przykład, więc dobrze działają na serce też. A co jeszcze dobrze działa na serce? A polskie hity o miłości. Sorry Boys, Sylwia Grzeszczak. Te miłosne hity usłyszycie jeszcze przed południem w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29 Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz? I po reklamie.

0: Tamta dziewczyna. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK 2. No to też polski hit, który może przyspieszyć bicie naszego serca. Po Mango czekamy na kolejne nowości od Sylwii, tak żeby uzbierały się z nich nowy, zgrabny album. Czekamy bardzo. Zbliża się 12. Przed nami newsy Radia SK 2.
1: Reklama.

0: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: I po reklamie.
8: Mamy wtorkowe południe. W Stalowej Woli w regionie na termometrach mamy średnio 16-17 stopni. Jak na połowę września to niedużo, ale najcieplejsza część dnia jeszcze przed nami. Po południu temperatura powinna nam dobić tak do 20-21 stopni. A co na niebie? Między chmurami powinno pojawić się coraz więcej słońca, chociaż na razie na to się nie zapowiada, bo wciąż mamy niebo pełne chmur, ale później synoptycy obiecują więcej przejaśnień.
9: Jest 12. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Rosjanie ponownie uderzyli tuż przy granicy z Polską, a na Wołyniu na Ukrainie dron zaatakował nad ranem lokomotywę spalinową. O szczegółach nasza korespondentka we Lwowie, Marta Radio.
10: Lokomotywa spalinowa, jak przekazują władze ukraińskich kolei państwowych, stała niedaleko granicy z Polską. Nie była podpięta do składu, a załoga po otrzymanej informacji o nadlatującym dronie zdążyła się ewakuować. Lokomotywa stanęła w płomieniach, a ogień udało się ugasić po godzinie 5 rano. Alarm w obwodzie wołyńskim zabrzmiał około w 3:30 nad ranem czasu ukraińskiego. Ukraińskie siły powietrzne informowały wtedy o zagrożeniu dronowym.
9: Nad ranem alerty RCB wysłano do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Polska poderwała myśliwce. Przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej nie odnotowano. A po ostatnich rosyjskich atakach przy polskiej granicy marszałek Sejmu wzywa prezydenta do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Włodzimierz Czarzasty skrytykował Karola Nawrockiego, że ten nie zabrał głosu na temat niedzielnego ostrzału pociągu relacji Kijów-Warszawa. Teraz apeluje o podjęcie działań.
11: Jako marszałek Sejmu doradzam panu prezydentowi, niech pan zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego, bo odnoszę wrażenie, że pan prezydent w ostatnich czasach się pogubił.
9: A przypomnijmy, że tej nocy myśliwce NATO zestrzeliły rosyjski dron nad terytorium Litwy. Wczoraj jeden z bezzałogowców został wyłowiony przez polskie służby z Bałtyku. Tankowali na lewo i przez rok wyłudzili paliwo za ponad 620 tysięcy złotych. Były 41-letni dyrektor jednej z firm transportowych pod Kępnem i jego 30-letni wspólnik właśnie usłyszeli zarzuty. Zostali aresztowani na 3 miesiące.
12: 30-latek dokonał 3956 tankowań, w tym do wielkogabarytowych zbiorników typu Mauser, co najmniej 102905 tutaj litrów.
9: Mówi Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Podejrzanym grozi 10 lat więzienia.
7: SK2 News. Stalowa Wola.
8: Emanuela Kwaśniak. Kierowcy, dziś lepiej omijajcie trasę Krawce-Stany. Droga powiatowa jest zamknięta z powodu ćwiczeń poligonowych. Utrudnienia potrwają do 14:30. W Krawcach przejazd blokuje zapora, a wjazd na ten odcinek jest zabroniony. Rusza konkurs Młodzież w Akcji na inicjatywy wolontariackie. Swoje projekty mogą zgłaszać uczniowie klas 7 i 8 oraz szkół średnich ze Stalowej Woli. Zgłoszenia przyjmowane są do 6 października. Szczegóły na stronie Stalowolskiego MOPS-u.
13: Dzień dobry w samopołudnie. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Jest wtorek, mamy poniedziałek za sobą, do weekendu. Nie psujemy sobie humoru w ogóle teraz liczeniem, ale ładnie tutaj pachnie w studiu, prawda? Tak międzynarodowo.
14: No, tak.
13: Nie, Kaśka no, spaghetti jadła, słuchajcie. Obiad o tej porze, czyli o 12:00, może być międzynarodowy, ale muzyka w SC2 tylko nasza, polska.
7: 10 najlepszych polskich hitów.
4: Jeden po drugim.
7: SC2.
13: Bez zagranicznych wycieczek, bez paszportu, bez odprawy zostajemy w kraju. Polskie głosy, teksty i same hity. Kowalski, witajcie w SC2. Sanach na dzień dobry.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Mysłowic West, dwa scenariusz dla moich sąsiadów. No, chcielibyście mieć sąsiada Kamila Masela? Cały czas by was wkręcał, tak jak teraz w SC2.
1: Nosel wkręca. Tak?
2: Dzień dobry z pałacu, telefonuję. Wyczochrona Wioleta, czy ja do pani Julii się dodzwoniłam, która miała rezerwację sobota i niedziela u nas w pałacu weselnym?
1: Tak.
2: Proszę mi powiedzieć, bo ja nie chcę robić tej awantury, bo dyrektorowa mi kazała to załatwić. Co tam się działo w pokoju numer 13?
1: To jest nasz weselny pokój.
2: Tylko pytam się, co tam się działo, proszę pani, bo może pani sama mi to powie, bo ja nie chcę tutaj, proszę pani, dochodzić.
1: No to nic nie działo.
2: Z wanny nie korzystam. Było?
1: Nie, tylko na sesję wchodziliśmy, ale nikt nie korzystał.
2: Co robiliście?
1: Nogami się wchodziło na sesję, ale nikt nie korzystał.
2: A, no i widzi pani, to od razu niech mi się pani przyznaje, to ja, proszę pani, ja nie będę dochodzenia robiła. Proszę pani, tam mi nóżki zerwaliście, jeśli chodzi o te wanny. Ja teraz jak napełniam wodę, żeby ją umyć, proszę pani, to mi się kolebocze.
1: Nie wiedziałam, że coś takiego wydarzyło, bo mi nam fotograf kazał umyć do wanny, żeby zrobić zdjęcia.
2: No proszę pani, no jak dziesięciolatki, no normalnie, ten każe te wchodzą. No. Proszę pani, ja mam nóżki zerwane, teraz mi ta wanna nie trzyma poziomu.
1: Wie pani co, nie wiem.
2: Dobrze, proszę pani, jak się umawiamy? Pani weźmie, proszę pani, kogoś od siebie, żeby naprawić tę wannę, czy ja mam, proszę pani, wziąć naszego robotnika, żeby wannę przygotował do wyniesienia dla państwa?
1: No muszę pani dać chwilę, musimy kogoś tu poszukać.
2: No tak, tylko że ja na ten weekend mam rezerwację, no i co ja powiem tym osobom?
1: Dobrze, ale no ja teraz przez 2 minuty pani tego nie zrobię, no muszę kogoś poszukać.
2: Dobrze, tylko mi pani powiedz, co pani zrobić, bo jeżeli pani będzie tą wannę nam zabierała, żeby dać nową.
1: Nie, nie będziemy tego zabierać, najwyżej kogoś tam damy.
2: A jak pani teraz tą nóżkę naprawi, tej wanny?
1: Nie wiem, może ktoś tam przyjedzie i mi to naprawi.
2: Bo tam nie można na cegłę, proszę pani, bo już mi będzie tym bardziej, proszę pani, paskudnie to wyglądało.
3: Może pani mam dać 5 minut?
2: A kto to mówi do mnie teraz?
1: Mój mąż.
2: A, proszę pani, to może Ola będzie miała jakieś rozwiązanie?
4: Julcia, zostałaś wkręcona w rebieska.
1: Jezus Maria.
4: Julcia, nic się nie stresuj, wanna jest cała.
1: Jezus, a ja naprawdę jestem w radiu?
5: Nosel wkręca.

0: Kawałek w klimacie wolności. Do takich czasów teraz wracamy.
1: SK2. Wehikuły czasu.
0: Bo mamy rok 1968, a w kieszeni pierwsze kalkulatory, takie małe do liczenia. Po polskich drogach też swój pierwszy debiut zaliczają słynne maluszki, czyli Fiaciki 125P. Pamiętam, miałem takiego, był czerwony. No i w radiu też leciały czerwone gitary wtedy i taki hymny pokoleniowy, hipisowski klimat. No bo to 68 rok, czyli dzieci kwiatów rządziły. No i choć nasze czerwone gitary grały taki rodzimy big beat, to jednak ten kawałek idealnie wpisał się w ówczesną modę i taki młodzieżowy bunt stał się symbolem tamtej ery w Polsce. Dzieci kwiatów, no to...
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Kwiaty muszą być we włosach. Koledzy i koleżanki z radia tutaj mówią, że to jest moja ulubiona piosenka z tego względu, że jestem ogolony na zero.

0: Sonda Szczęście.
1: Nowość WST2 od Marisy, normalnie odlotowy numer.
2: Trzeba przyznać, to jeszcze taki niezwykły gest stewardesy. Znalazłem tutaj nagłówek w internecie o kobiecie, która została okrzyknięta bohaterką. Stewardesa dokładnie. Jest zdjęcie, jak podczas lotu w USA&A stewardesa zauważyła, że jedna z mam zaczyna przysypiać. Po prostu ucinać komara i miała na rękach niemowlę. I to niemowlę, jak mama zaczęła zasypiać, zaczęło się wsuwać z kolan. Dlatego, by mama mogła odpocząć, to stewardesa szybko podbiegła, wzięła to dziecko na swoje ręce i je też ululała. Wiecie co, powiem wam, że stewardesy w tych sprawach związanych z maluchami, one są najbardziej doświadczone, bo w końcu pasażerom wszystko muszą tłumaczyć i to za każdym razem, jak dzieciom.
3: SK2. Reklama.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24, 35.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4 gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tygpa Me to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
13: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
14: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
15: I po reklamie.

0: ST2 kochamy hity, ale tylko polskie. To ma nam. Kocham cię, kochanie moje, już za chwilę godzina 13 i najważniejsze newsy, a w nich między innymi troszeczkę sobie poćwiczymy. Będzie WF i jak to mój syn powiedział, WF jest fajny, bo można wyjść na dwór. Na podwórko, prawda? No.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Oszczędzania są zawsze na plusie.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,90.

0: dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
6: Niebo wciąż jest pełne chmur, ale gdzieniegdzie są już lekkie przejaśnienia, tak jak obiecywali synoptycy, i tak teraz z każdą godziną to niebo ma nam się rozpogodzić. Powinno też zrobić się nieco cieplej. Z aktualnych 18 stopni dobijemy dziś tak do 20, miejscami do 21 kresek. To dziś, a w prognozach dla Stołowej Woli regionu na jutro już dużo pogodniejsza aura ma być właśnie pogodnie ze słońcem i z temperaturą w ciągu dnia w okolicach 24 stopni.
7: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Wstyd na cały świat. Tak premier nazywa aferę w Orlenie za czasów Daniela Obajtka. Te opisał dzisiaj brytyjski dziennik Financial Times. Dziennikarze ujawnili kulisy sprawy z 2023 roku. Szwajcarska spółka Orlenu miała zakupić 6 milionów baryłek wenezuelskiej ropy. Płatność została dokonana z użyciem kryptowalut, ale do transportu surowca nie doszło. Orlen na transakcji miał stracić w sumie 1,6 mld.
8: Jest wszystko, co ostatnio wiąże się z PiS-em i politykami dzisiejszej opozycji. Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty, dziwni pośrednicy.
7: Komentuje premier Donald Tusk. Jak dodał, na trwającym właśnie posiedzeniu rządu minister sprawiedliwości ma przedstawić informacje na temat śledztw, które dotyczą Orlenu za czasów Daniela Obajtka. Andrzej Poczobut wrócił z Białorusi do Polski. Właśnie zamieścił informację o tym, że przekroczył granicę w swoich mediach społecznościowych. Tygodniowa wizyta opozycjonisty na Białorusi przebiegła spokojnie. Wczoraj za wszystkie spotkania podziękowała mu Angelika Borys, szefowa Związku Polaków. Andrzej Poczobut zapowiedział, że ma teraz w planach podróż do USA i Kanady. Ma się spotkać z przedstawicielami władz i działaczami polonijnymi. Wyjątkowa lekcja WF-u pod okiem mistrzyń sportu. Blisko 700 uczennic z całego Podkarpacia w rzeszowskiej hali ćwiczy z Joanną Jóźwik, Natalią Czerwonką, Sofią Enaui, Katrin Kargo i Otylią Jędrzejczak.
9: Na początek mamy takie rozruszanie raczej w stylu tanecznym, potem są spersonalizowane ćwiczenia na gumach.
10: Cieszycie się, że weźmiecie udział w treningu z mistrzyniami?
11: Tak, no jasne.
10: Co najbardziej liczycie?
11: Wszystkie ćwiczenia, bo my się kochamy ruszać.
10: A dlaczego warto uprawiać sport?
11: Ruch to zdrowie i wszyscy powinni się ruszać jak najwięcej.
12: Ja bardzo nie lubię WF-u, ale mam nadzieję, że po prostu przyszyjnie się nie skompromituje.
7: A na lekcji WF-u z mistrzyniami sportu był nasz reporter Tomasz Widak.
5: SK2 News. Stalowa Wola.
6: Emanuela Kwaśniak. Więcej patroli w podkarpackich lasach. Straż Leśna rozpoczęła ogólnopolską akcję Jesień. Działania potrwają do 18 października. Mandaty będą m.in. za wjazd do lasu autem, motocyklem czy quadem. W Stalowej Woli rusza projekt Barwy Jesieni, który ma połączyć różne pokolenia i promować wolontariat. W planach szkolenia dla wolontariuszy, warsztaty, a na finał międzypokoleniowy piknik z grami, warsztatami i atrakcjami. Szczegóły na stronie MOPS-u.
13: września, można sobie odchrząknąć, bo już prawie połowa miesiąca za nami. I mamy tutaj Międzynarodowy Dzień Kropki. Tutaj w newsroomie akurat Kuba bardzo dużo kropek stawia. Prawda?
14: Zgadza się, potwierdzam.
13: No, można teraz też łączyć kropki, tak, postawić kropkę na
14: i. A łączenie kropek bardzo ważne.
13: Można też coś wykropkować, albo też znaleźć się w kropce, a na szczęście wy trafiliście w punkt. W SC2 tylko polskie hity i kropka.
15: No to

Lady Punk Westy 2:20 minut po 13:00 i stacja Warszawa, już nie Albania. Polacy mają nowego faworyta na zagraniczne wypady, czytam, i to jest Czarnogóra. Ale jakby się i to miejsce znudziło, zawsze są inne góry. Jelenia Góra, Zielona Góra, Góra Kalwaria, o, Jastrzębia Góra. SK2. I to są najlepsze góry polskie, a w nich, nie wszędzie, ale jesienią przeważnie,

0: I to jest Hitior. Elektryczne gitary Killer w SC2. Ja tutaj jeszcze patrzę, jakie są pomysły i na przykład urlop menstruacyjny w Polsce. Kobiety mówią tak. Dodatkowy dzień wolnego dla naszych kochanych pań funkcjonuje już między innymi z tego powodu, czy to w Japonii, czy to w Hiszpanii, tutaj czytam w sieci, i to jest bardzo dobry pomysł. Kobietom w te trudniejsze dni również należy się odpoczynek, ten wyjątkowy odpoczynek od pracy, a panowie, my również na tym skorzystamy. Taki jeden dzień wolnego może uratować nie jeden związek.
1: SK2. Reklama.
2: Teraz w Netto pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światło Wood od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 zł za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie! Gdzie moja kasa?
5: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
7: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
13: 24, 30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
18: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
19: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: W tym kawałku Dawida Podsiadły różne są interpretacje tego pogłosu, tego echa w tle, które teraz słyszymy. Moje ulubione to policja, a policja coraz częściej będzie zaglądać do lasów, ale czego tam mają szukać funkcjonariusze czy grzybów? O tym w newsach Eski 2 o 14 Jakub Konieczkowicz.
1: Reklama.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.

0: dochody Comax.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19.00 wystąpi Smolik Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
10: Hot doga poproszę.
9: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
14: To ja też chcę.
13: 24, 35.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: Stalowej Woli na niebie mamy już piękne słońce, do tego błękit, ale chmur też nie brakuje, jednak jest znacznie pogodniej niż było jeszcze przed południem. Zobaczmy jeszcze na termometry. Aktualnie w regionie mamy średnio 17 stopni, temperatura może nam jeszcze dobić tak do 20-21, w nocy będzie spadek w okolice 12, a jutro nawet 24-25 stopni, tak zapowiadają synoptycy, ma być też bardzo pogodny słoneczny dzień.
1: Jest 14. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz potwierdził ustalenia śledczych. Ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem.
2: Obserwował te ruchu pociągu. Kierujący ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej i poruszał się ruchem jednostajnym. Wjechał na przejazd kolejowo-drogowy.
1: Informuje Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Śledczy wciąż nie przesłuchali kierowcy ciężarówki.
2: Jego stan jest określany jako ciężki i nie ma zgody na wykonanie czynności.
1: A przypomnijmy, w ubiegłotygodniowym zderzeniu ciężarówki i pociągu Intercity zginęła jedna osoba, 10 trafiło do szpitali. W reakcji na ten wypadek w piątek maszyniści organizowali protest, a dziś rząd zajmuje się zmianami w prawie drogowym. To także efekt katastrofy pod Radomiem. Wjazd na tory na czerwonym świetle ma skutkować utratą prawa jazdy na 3 miesiące. Parlament Europejski uchylił immunitet Grzegorza Brauna. Chodzi o negowanie przez europosła Holokaustu. Decyzja zapadła po dzisiejszym głosowaniu Europarlamentu w Strasburgu. Pozwala krajowym organom sądowym na podjęcie działań. Więcej patroli w lasach. Ruszyła akcja Jesień 26. Prowadzą ją wspólnie strażnicy leśni i policjanci. Przede wszystkim biorą pod lupę nielegalny ruch quadów, motocykli i samochodów. Więcej Dawid Olszewski.
3: Jesienią do lasów rusza wielu spacerowiczów, grzybiarzy i rowerzystów. Wspólne działania służb mają przede wszystkim zadbać o ich bezpieczeństwo i ochronę przyrody.
4: Straż leśna jest czujna, będzie korzystać z różnych sposobów monitorowania lasu. To patrole zmotoryzowane, mówimy o szkodnictwie leśnym, więc fotopułapki też mogą być wykorzystywane.
3: Mówi Łukasz Specjał z Nadleśnictwa Solec Kujawski. Spacerowicze w podbydgoskich lasach przyznają, że hałas i pędzące motocykle to duży problem.
5: Widać w ogóle ślady, że te maszyny jeżdżą. To hałas i płoszą zwierzęta.
3: Akcja w lasach potrwa do 18 października.
1: Za łamanie przepisów w lesie grożą mandaty. W poważniejszych przypadkach sprawa może trafić do sądu.
6: SK2 News. Stalowa Wola.
0: Emanuela Kwaśniak. Zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców ze Stalowej Woli. Od czwartku nie będzie działać sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Ken i Niezłomnych. Ma to związek z prowadzonymi tam pracami budowlanymi. Światła będą wyłączone przez 2 tygodnie. 9 drzew pamięci zostanie posadzonych w Zaleszanach dla 9 górników poległych podczas pacyfikacji kopalni Wujek. Uroczystości odbędą się w piątek i sobotę. W programie także koncert, wystawa i turniej o puchar Zbigniewa Wilka.
7: Dzisiaj mamy wtorek, a w kalendarzu już taki dzień jak dzień olewania systemu jest. A jeszcze przed nami cztery, no dobrze, niech będzie 3,5
1: dnia. A to jutro ma badać dopiero podobno, tak mocniej.
7: No ale systemy są różne i nie myślę tutaj o olewaniu. Przecież jest system alarmowy, prawda?
1: No jest.
7: System kolejkowy tak samo. System na przykład ogrzewania albo ten cały system, który tutaj mam przed sobą w Radiu SK2, tą konsola na czele i tylko po to jest ten system, żeby dla was grać.
8: No to gramy.
6: 10 hitów.
8: Najlepszych polskich hitów.
7: I mam takie hity, przy których możecie sobie odpuścić, możecie żyć po swojemu. Rotary, Mrozu, Sylwia Grzeszczak, Dede Negra na dzień dobry. Plan na dziś, nie mamy planu. I to niech będzie nasz plan. Kowalski, witajcie w SC2.

0: To ja wam mówię, że gramy tylko 100% polskiej muzyki w SC2. Przeglądam jeszcze, patrzę na tą dzisiejszą gazetę i widzę, że paparazzi złapali pana premiera Mateusza Morawieckiego, jak bawił się na weselu ostatnio. I to przypadkiem się bawił, bo pan Mateusz Morawiecki spotkał się z wyborcami, a przy okazji dostał zaproszenie na wesele i poszedł. Poszedł tak spontanicznie, bez żadnego przygotowania, ze spotkania z wyborcami prosto poszedł na salę weselną. Ja wiem, że politykowi to może nie wypada, ale tutaj można było wziąć kopertę.
1: SK2.
0: A polityk na weselu to jest oszczędny, on bardzo mało je, w końcu cały czas jest na diecie poselskiej. Rusza.

0: chcesz.
1: Janek Borysewicz, Paweł Kukiz, Wesce 2, tylko polskie hity. Jeżeli chcecie, no to zapraszam do Wehikułu Czasu.
2: SK2, Wehikuł Czasu.
1: Taki wyjątkowy dzisiaj, bo w Wehikule Czasu jest z nami moja maleńka, mała wersja. Czyli jak masz na imię? Przedstaw się, rycerzu.
3: Kacper.
1: Dobrze, ile masz lat?
3: 8.
1: A to dużo czy mało?
3: Dajmy na średnio.
1: Średnio, dobrze. Czyli po prostu to jest ten wiek, że ty znasz hasło do telefonu, ale nie pamiętasz, gdzie skarpetkę zostawiłeś. Ja o tym doskonale wiem. 8 lat to średnio, ale w takim średnim wieku to pewnie wiesz, kto to jest Maryla Rodowicz?
3: Tak.
1: Kto to jest?
3: Piosenkarka.
1: Bardzo dobrze. A wiesz, jaką piosenkę śpiewała? Taka piosenka, która ma imię w tytule.
3: Małgośka, mówią mi.
1: Dobrze, o nie wart.
3: Jednej łzy.
1: Dobrze, bardzo dobrze, od nie wart jednej łzy. Normalnie, chłopie, ale masz talent do tego. To teraz tak, uwaga, Maryli Rodowicz o wiek się nie pytamy, ale ty masz, maleńki przyjacielu, mówisz 8 lat, a ta piosenka, czyli Małgośka, ma 54 lata. No to teraz uwaga, teścik z matematyki, 54 minus twoje 8. To jest ile?
3: 46.
1: Bardzo dobrze. I to jest ta różnica wieku, mój kochany, między tobą a panią Marylą teraz w Wehikule Czasu.

0: A w tle skatowaj najlepsze polskie hity nowość od Artura Rojka, Mira Fiori. Ach, jesienna plaga zaraz się zacznie, kochani, tutaj czytam w internecie. Wchodzą do mieszkań całymi rojami i gryzą, a chodzi o biedronki azjatyckie, bo skubane, no naprawdę potrafią nieźle i to chapsnąć. A czym się różnią od tej naszej kochanej biedronki, tej polskiej, ta azjatycka biedronka? Uwaga, polskie mają maksymalnie 7 kropek, azjatyckie nawet 23. Polskie są czerwoniutkie, a azjatyckie żółtki.
1: SK2.
0: Takie mają też skośne oczka, takie tam.
1: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto.
8: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24,30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
12: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
13: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
1: I po reklamie.

0: W SC2 najlepsze polskie sztosy Mala mi po prostu bądź. Jest tutaj Antonina Van Dessel. Cześć, moja droga.
1: No dzień dobry.
0: Dzisiaj w kalendarzu 15 września imieniny Nikodema, Rolanda i Albina, ale też są bardzo ciekawe święta. Jest między innymi dzień prostaty.
1: To jest taki. No, rozwiń.
0: Rozwinę to. To jest dzień, w którym o wszystko prosi się tatę. Na przykład, wiesz, jak jesteśmy w sklepie, prawda? Z dzieckiem. No to...
1: Już mi się to podoba.
0: O co można, Kacper, poprosić mamę w sklepie?
2: Mamo, poproszę chipsy.
1: A idź, proś tatę.
3: Reklama. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
8: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
9: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
16: To ja też chcę! 24, 35.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
19: Na początek ważne drogowe info na najbliższe dni. Od czwartku na 2 tygodnie zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu KEN z Niezłomnych w Stalowej Woli. Powodem są prowadzone tam prace budowlane. W tym miejscu trzeba będzie zwracać uwagę na znaki i liczyć się z tym, że szczególnie w godzinach szczytu mogą pojawić się większe utrudnienia. A pogodowo już bardzo pogodnie, szczególnie na niebie, rozpogodziło nam się. Jest też przyjemnie ciepło na termometrach, średnio 20 stopni.
0: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Ceny paliw mogą być niższe. Premier stawia jednak warunek. Prezydent musi podpisać ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Rząd przyjął projekt przepisów, które mają pozwolić

0: sfinansowanie kolejnej odsłony programu Ceny Paliw Niżej.
1: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę, natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant CPN.
0: A to druga próba uchwalenia ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Projekt ma takie same założenia jak przepisy, które prezydent skierował wcześniej do Trybunału Konstytucyjnego. Zakłada 60% podatek od części ponadnormatywnych przychodów firm paliwowych. Sejm zajmie się projektem jutro, głosowanie zaplanowano na piątek. Śmiertelny wypadek 19-letniego turysty w Tatrach. Mężczyzna podróżował sam, spadł 150 metrów w dół w czasie wędrówki w rejonie Zawratowej Turni. Upadek okazał się śmiertelny, mówi Mieczysław Ziach, ratownik TOPR.
2: Dostaliśmy informację od turysty, który podchodził od zmarzłego stawu w kierunku Zawratu, że widział upadek z rejonu grani Zawratowej Turni. To jest taka grań prowadząca od Mylnej Przełęczy właśnie na Zawratową Turnię.
0: Ciało zmarłego turysty zostało śmigłowcem przetransportowane do Zakopanego. Skończyła drążenie tunelu podwodnego w Stanach Zjednoczonych. Teraz pracować będzie w Łodzi przy tunelu kolei dużych prędkości. Tarcza TBM dotarła już do Łodzi, trwa jej składanie.
3: Jest odpowiednia zarówno do gruntów gliniastych, jak i do gruntów piaszczystych, nawodnionych, a zarówno z jednymi i z drugimi mamy do czynienia. Zapewnia stałe podparcie gruntu.
0: Wyjaśnia Wojciech Nowak, dyrektor firmy wykonującej pracę. Drążenie tunelu kolei dużych prędkości pod Łodzią ma ruszyć wiosną i potrwać półtora roku. Jednak na czas prac pod ścisłą miejską zabudową mieszkańcy muszą liczyć się z czasową przeprowadzką.
4: SK2 News. Stalowa Wola.
5: Emanuela Kwaśniak. W regionie może być teraz więcej żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Do 27 września 32 Batalion Lekkiej Piechoty prowadzi szkolenia zintegrowane m.in. w powiatach niżańskim, leżajskim i stalowowolskim. To planowany element rocznego cyklu szkoleniowego. W Stalowej Woli wystartowała kolejna edycja konkursu ekologicznego dla szkół i placówek. Do czerwca uczestnicy mogą zbierać makulaturę i zużyty sprzęt oraz przekazywać je do miejskich grup pieciarni. Najbardziej aktywne placówki zostaną nagrodzone.
6: No i ty o korkach bardzo dużo mówisz, a jest dopiero 15. To co to będzie po 16? Powiedz mi, co to będzie? Jak żyć?
7: Armagedon drogowy.
6: I piękne podsumowanie. Ale słuchajcie, Armagedon czy nie, my jesteśmy z wami. Radio SK2, które gra wam 100% najlepszych polskich hitów. Jesteśmy jedyną stacją w Polsce, która gra w 100% po polsku. Wiedziałeś?
7: No oczywiście.
6: No i bardzo dobrze. Antonina Van Dessel, dzień dobry. To popołudnie spędzamy razem.
4: 100% polskich hitów.
6: I na początek Monika Brodka, dziewczyna mojego chłopaka.

Margaret i prima ballerina. I żeby mieć taką figurę jak ta prima ballerina, no to bardzo dobra chyba byłaby dieta grzybowa, dlatego że grzyby mają bardzo mało kalorii, a sezon na grzyby ruszył. Więc Polacy ruszają do lasów z koszykami i z nadzieją, że wrócą z czymś więcej niż z kleszczem. Tylko uwaga, eksperci przypominają, żeby bardzo uważać, dlatego że niektóre grzyby są do siebie tak podobne, że różnica między pysznym obiadem a wizytą na sorze może być naprawdę, ale to naprawdę niewielka. I tutaj moja rada, że jeżeli patrzycie na grzyba i myślicie, no chyba jest jadalny, to nie jest moment na kulinarną odwagę. Nie musicie tutaj być odważni. No bo grzybobranie to jest jedyny sport, w którym naprawdę warto wrócić do domu czasem z pustym koszykiem, ale za to pełnym żołądkiem. SK2. A teraz o księżniczce Sylwia Grzeszczak, ale chyba nie na ziarnku grochu.

0: I już za moment skrót informacji dnia i Jakub Konieczkowicz.
1: Dożywocie zamiast 25 lat więzienia za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki. 37-letni Błażej K. usłyszał dziś w poznańskim sądzie prawomocny wyrok. Chodzi o sprawę z grudnia 2022 roku, gdzie podłożył ładunek pod domem byłej partnerki. Ucierpiała kobieta i dwoje jej dzieci. Więcej w tym temacie już w kolejnych newsach. Lotnisko w Katanii zamknięte do 22. To już drugi dzień z utrudnieniami na sycylijskim porcie lotniczym. Wszystko przez aktywność wulkanu Etna i trwającej emisji pyłu wulkanicznego. A przypomnę, na Sycylii to już drugi tego lata paraliż, który dotyka tysięcy pasażerów. Aktywność Etny doprowadziła do wielodniowego wstrzymania lotów jeszcze w pierwszej połowie sierpnia. Więcej patroli w lasach. Ruszyła akcja Jesień 26. Prowadzą ją wspólnie strażnicy leśni i policjanci. Biorą pod lupę przede wszystkim nielegalny ruch quadów, motocykli i samochodów. Będą też reagować na kradzieże drewna i niszczenie leśnej infrastruktury.

Adrenalina. Michał Szczygieł, adrenalina na kilka chwil przed godziną 16, więc zaraz koniec pracy, więc spokojnie. No a prawdziwa adrenalina, słuchajcie, Ola Nowak, czyli znana polska influencerka, podliczyła, ile kosztowało ją 7 dni na festiwalu Burning Man. I słuchajcie, z mężem wydali prawie 100 koła. 100 tysięcy za tydzień zabawy na pustyni. Ja za takie pieniądze oczekiwałabym przynajmniej, że pustynia będzie miała room service, klimatyzację, no i osobistego wielbłąda na przykład. No a tam trzeba jeszcze samemu ogarniać jedzenie, wodę, namiot i całą resztę, no i te stylówki, no bo przecież one są tam też bardzo ważne. Czyli płacisz 100 tysięcy, jedziesz na pustynię, żeby przez tydzień żyć bez wygód. No ale za to, jakie zdjęcia są na Instagramie, co? Ciekawa jestem, czy poszlibyście w to. Ja jak sobie pomyślę, to co ja bym zrobiła, jakbym miała 100 tysięcy? Zrobiłabym Burning Man, ale na balkonie u siebie. SK2.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło, Małomiasteczkowy, a na zegarach za moment godzina 16 i po 16 na start Golec u Orkiestra, BDOS i Grumi Górą Ty. I słyszałam, że to jest taki numer, przy którym korki jakoś tak szybciej mijają. I koleżanka mówiła mi też, że w SC2 lecą takie przeboje, że korki nikomu nie będą straszne. Także no co, no słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
9: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
10: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
11: I po reklamie.
0: Na początek informacja dla kierowców ze Stołowej Woli, którzy na co dzień jeżdżą ulicą Ken. Od czwartku na skrzyżowaniu Ken właśnie z ulicą Niezłomnych zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna. Powodem są prowadzone tam prace budowlane, a światła nie będą działać przez 2 tygodnie. Kierowcy i piesi będą musieli zwracać uwagę na oznakowanie w tym miejscu. A pogodowo dzisiaj w regionie już do końca dnia pogodnie. Jutro czeka nas bardzo słoneczny i ciepły dzień do 24-5 stopni.
12: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Dożywocie za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki i jej dzieci. Sąd apelacyjny w Poznaniu prawomocnie skazał 37-letniego Błażeja K. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po 35 latach. Sąd pierwszej instancji wymierzył Błażejowi K 25 lat więzienia, ale sąd apelacyjny podwyższył karę. Na taki wyrok duży wpływ miały opinie psychologiczne biegłych, podkreślał w uzasadnieniu sędzia Henryk Komisarski.
13: Sąd apelacyjny podziela poglądy, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, zechciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
12: W grudniu 2022 roku Błażej K. zostawił przed domem we wsi Siecie Bożyce pakunek przypominający przesyłkę kurierską, a w środku znajdowała się bomba własnej konstrukcji. Ładunek eksplodował, gdy paczkę otworzyła była partnerka mężczyzny, kobieta i dwoje jej dzieci, w tym syn skazanego, zostali ciężko ranni. Ukraiński prokurator generalny odwołany, w tle afera korupcyjna. Za odejście

0: Rusłana Krawczenki z funkcji zagłosowała Rada Najwyższa. O jego odwołanie do parlamentarzystów apelował m.in. prezydent Wołodymyr Zełenski. Wcześniej Krawczenko sam złożył rezygnację w związku z aferą łapówkarską wśród prokuratorów. Odbudowa trwa, ale jest jeszcze sporo do zrobienia. Mijają właśnie 2 lata od powodzi, która przeszła przez Stronie Śląskie. 15 września 2024 olbrzymia fala wlała się do miasta. Odbudowano już drogi, mosty, przedszkole czy stadion sportowy. Wyremontowano Nadbrzeżną, najbardziej zniszczoną ulicę w mieście. Na odbudowę czeka jeszcze zbiornik.
1: Jeżeli przyszłaby duża woda, no to on niestety nie złapie tej wody tak dużo, jakby był w całości.
0: Mówi Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego. Jak dodaje, trwają prace projektowe nad nową zaporą. Mają się zakończyć w przyszłym roku. Sama budowa potem potrwa kilka lat.
2: SK2 News. Stalowa Wola.
3: Emanuela Kwaśniak. Bez pracy w powiecie stalowowolskim pozostaje ponad 2400 osób. Tak wynika z najnowszych danych Powiatowego Urzędu Pracy. Szczegóły zna Krzysztof Pomorski.
4: Najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych jest w samej Stalowej Woli. To blisko 1400 osób. Dużym problemem pozostaje długotrwałe bezrobocie. Dotyczy już niemal połowy wszystkich zarejestrowanych. Wśród bezrobotnych blisko 600 osób nie przekroczyło 30 roku życia, a ponad 600 ma więcej niż 50 lat.
3: Natomiast blisko co trzeci bezrobotny w powiecie nie ma kwalifikacji zawodowych.
5: Pytań trudnych ciąg dalszy. Jesteś team
0: tylko,
5: pieski.
0: Tylko takie.
5: No ze mną zawsze.
0: A to jest łatwe pytanie, już wiem co będzie.
5: Lubisz pieski czy kotki?
0: Kotki, oczywiście.
5: A, no bo w tej godzinie będzie o jamniczkach. To dla
0: a
5: wszystkich.
0: Jamniki też bardzo.
5: No i bardzo dobrze, więc o słodkich małych jamniczkach w tej godzinie bądźcie koniecznie ze mną, a oprócz tego oczywiście dawka najlepszych polskich hitów. Antonina Van Dessel, no to co, w korkach będzie lekko z tymi jamniczkami.
2: 100% polskich hitów. SK2.
5: Ale zanim te jamniczki, to w klubowych rytmach już teraz. Górą ty.

0: się. A już teraz Jarząbek, który powie nam prawdę i coś dla grzybiarzy, więc nadstawiajcie uszu.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Jesień niebawem się zacznie, a w lasach zacznie się polowanie na najlepsze okazy. Grzybiarze z koszami ruszają po leśne przysmaki, ale uwaga, inspektorzy sanitarni ostrzegają, że nie wszystkie grzyby sprzedawane na targach czy przy drogach są bezpieczne. Grzyby kupione w przypadkowych miejscach na poboczach dróg czy przy parkingach często nie przechodzą żadnej kontroli. Zdarza się, że sprzedawcy pozbywają się przestarzałych, robaczywych grzybów, które w najlepszym przypadku wywołują zatrucie pokarmowe. Dlatego najlepiej wybierać sprawdzone miejsca, takie, gdzie grzyby mają atest klasyfikatora i pewne pochodzenie. Pamiętajcie, grzyby, które nie wyglądają świeżo, pachną dziwnie albo mają przebarwienia, albo to grzyby, których lepiej nie kupować, nawet jeśli cena kusi. Zawsze warto sprawdzać, czy sprzedawca ma odpowiednie dokumenty i nie wpadnie nam w ręce coś, co z grzybem ma tyle wspólnego, co nic. A na koniec, jeżeli znajdziecie robaczywe grzyby, to lepiej nie wyrzucajcie ich od razu, jeszcze mają szansę na drugą młodość, na przykład w kompostowniku.

0: A już teraz skrót informacji dnia i Jakub Konieczkowicz w SC2 już teraz.
1: Miał przelecieć nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Są nowe szczegóły na temat rosyjskiego drona znalezionego wczoraj w Zachodniopomorskiem, a przekazał je szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Sprawę dalej czynności prowadzą w tej sprawie drona śledczy. Trwają także badania pod kątem obecności materiałów wybuchowych. Więcej o ustaleniach już w kolejnych newsach o 17. Parlament Europejski uchylił dziś immunitet Grzegorza Brauna. Decyzja zapadła po głosowaniu w Strasburgu. Chodzi o sprawę negowania Holokaustu przez europosła. Decyzja Europarlamentu nie oznacza uznania go za winnego, pozwala natomiast krajowym organom sądowym na podjęcie działań. Choć za parę dni kalendarzowa jesień, w przyrodzie wiosna. W Łodzi kwiatami pokryła się magnolia, a w ogrodzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Łódzkiego zakwitły pierwiosnki. To rzadkie zjawisko, które powstaje, gdy pogoda przypomina aurę wiosenną, a jak wskazują badacze, bieżący rok takie warunki spełnia znakomicie.

0: Ale to jest dobre, Liwka, poza tobą nic w Radiu SK2. Miało być o pieskach, konkretnie o jamniczkach, no więc będzie, bo ja mam wrażenie, że mamy teraz prawdziwą modę na jamniczki. I wcale mnie to nie dziwi, bo sama jako dziecko miałam jamnika, zanim to jeszcze było modne, słuchajcie, Florka. To było cudowne zwierzę. Chociaż powiedzmy, że miał bardzo szeroko rozwinięte, no, zainteresowania kulinarne, bo Florek jadł właściwie wszystko. Kredki, puzzle, no generalnie jeżeli coś znalazło się w zasięgu jego pyszczka, no to uznawał najwyraźniej, że to jest degustacja. I naprawdę, wierzcie mi, zjadał wszystko. No i do tego wszystkiego jeździł w wózku i wyglądał w nim tak dostojnie. Także no, kiedy słyszę, że jamniki są uparte, odważne i mają charakter, no to powiem tak, 100% potwierdzam, Florek taki dokładnie był. I wzięło mnie tak na wspominki, więc jestem ciekawa, czy macie jakieś wspomnienia ciekawe ze swoimi zwierzaczkami, niekoniecznie jamniczkami. Czekam na wiadomości i głosówki na radiowym messengerze. No dawajcie, pośmiejmy się razem z tych naszych kochanych pupilków.
1: SK2. Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29 Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
12: I po reklamie.

0: Absolutny klasyk na kilka chwil przed godziną 17. Lady Punk, na co komu dziś. Po 17 i klasyki, i nowości. Na początek Kamil Bednarek i Staw, Demono, Various Monks z Kasią Stankiewicz. A oprócz tego, no oczywiście, troszeczkę świeżych ploteczek z naszego show biznesowego polskiego podwórka. Więc słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: I po reklamie.
0: Mamy wtorkowe popołudnie, bardzo pogodne i jest przyjemnie ciepło. Na termometrach w Stołowej Woli w regionie jest średnio 20 stopni. W nocy będzie spadek w okolice 11-12 stopni, a jutro czeka nas już bardzo ciepły dzień jak na wrzesień. Maksymalnie 25 stopni pokazują nam prognozy i będzie też pogodnie od samego rana. Jednak to tylko jutro, bo w czwartek prognozy to niestety chmury, deszcz i tylko 14 stopni.
12: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz miał przelecieć nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał nowe szczegóły na temat rosyjskiego drona znalezionego wczoraj w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Sprawę badają Żandarmeria Wojskowa i Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Do współpracy zaproszono również litewskie służby. Bezzałogowiec to najpewniej nowy typ drona typu Gerbera.
13: Badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
12: Mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Żandarmeria Wojskowa poinformowała, że wyeliminowano jakiekolwiek zagrożenia chemiczne, radiologiczne i biologiczne. Trwają badania pod kątem obecności materiałów wybuchowych. A dziś, dodajmy, nad terytorium Litwy nadleciał kolejny rosyjski dron. Został zestrzelony przez myśliwce NATO. Ministerstwo Infrastruktury chce zaostrzenia kar po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych. Rząd przyjął dziś projekt ustawy w tej sprawie. Prawo jazdy będzie zatrzymywane na 3 miesiące, m.in. za wjazd na tory przy czerwonym świetle oraz omijanie opuszczonych rogatek. Ministerstwo chce też obowiązkowego zakazu prowadzenia pojazdów dla sprawców wypadków na przejazdach kolejowych.
14: To wszystko zależy od tego, jak one szybko zostaną przeprowadzone przez parlament. Zakładam, że szybko i podpisane przez prezydenta. Też zakładam, że tym razem prezydent nie będzie blokował tego rozwiązania.
12: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Projekt powstał po katastrofie w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem, jedna osoba zginęła, a 10 trafiło do szpitali. Bacowie i juchasi szykują się do powrotu z hal do domów. Dobiega końca tegoroczny sezon wypasu owiec. To był dobry sezon, mówi Marian Barnaś z Polany Szymoszkowej w Zakopanem.

0: panem.
1: Gości było. Staj taki gości, to popić po 10 roku wjeżdżą do mnie. Ogra też ma dobro.
2: Będzie to tradycyjny redek, przejściowiec z Bacówki do domu Bacy.
3: Dodaje Maciej Szostak z Zakopiańskiego Centrum Kultury. Baca z Polany Szymoszkowej redek organizuje 4 października.
4: K2 News. Stalowa Wola.
5: Emanuela Kwaśniak, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, pyta mieszkańców, jakiego wsparcia i usług społecznych potrzebują. W tym celu przygotowano krótką ankietę, której wyniki pomogą zaplanować przyszłe działania w mieście. Znajdziecie ją na stronie MOPS-u, a czas na jej wypełnianie jest do 22 września. W piątek w Stalowej Woli znów będzie można obejrzeć film prosto z samochodu. O 19.30 na parkingu przy Kwiatkowskiego ruszy seans Green Book. Dźwięk będzie nadawany przez samochodowe radio.
6: Dzisiaj trudne pytania. Jest koniec dnia, więc cię pomęczę jeszcze troszkę. Gdybyś miał wybrać jedną rzecz, albo do końca tygodnia bez telefonu całkowicie się posługiwać, albo bez słodyczy, co byś wybrał?
7: No oczywiście, że bez słodyczy, bo i tak nie jem.
6: Oj Kuba, co to za odpowiedź? A ja powiem
7: bardzo
6: ci, że...
7: Bardzo łatwe dzisiaj
6: A
7: te
6: ja
7: pytania.
6: Powiem ci... Ach, to dobra, jutro będzie trudniejszy zestaw, ale właściwie w piątek, bo dopiero w piątek się widzimy. Ja zastanawiałam się bardzo grubo i powiem wam szczerze, że chyba jednak przy takiej pogodzie słodycze wskazane. Antonina Van Dessel, jedziemy!

Ach, i ta końcóweczka NA symetryczno-liryczna. A miały być plotki, to będą, teraz będzie o Dodzie, bo Doda zaśpiewała Rotę podczas Army Days w Kielcach i jest o niej głośno w internecie. Była ubrana przepięknie, cała na biało, na wojskowej imprezie. No i trzeba przyznać, że wyglądało to wszystko całościowo bardzo efektownie. I powiem wam, że lubię takie połączenia, kiedy ktoś kojarzony głównie z popem i jakimiś skandalami nagle bierze na warsztat coś zupełnie innego. I Doda oczywiście nie byłaby Dodą, gdyby nie zrobiła tego po swojemu. No bo umówmy się, Rota w wykonaniu Dody to już nie tylko pieśń patriotyczna. To jest Rota, ale w wersji premium. SK2. A teraz Edyta Bartosiewicz i Jenny. A Dodę i jej Rotę warto obejrzeć w necie. Super jest.

0: Ryszard Rynkowski, Szczęśliwej Drogi Już Czas. I to jest piosenka, którą możemy zaśpiewać owcom, dlatego że owce zaczynają schodzić z gór i wracają na niziny. Rydyki jesienne rozpoczynają się. No i wiecie co, ja kocham owce, ale to są takie zwierzątka o bardzo małym rozumku, jak ten miś. No i one najwyraźniej dostały informację, że sezon na chodzenie po górach bez celu został zakończony. No i patrząc na miny niektórych owieczek, mam wrażenie, że jedna mówi: dobra dziewczyny, wracamy. Druga mówi: nie, no ja jeszcze zostanę, mam tutaj 3 kępki trawy do ogarnięcia. No i tak sobie stoją, myślą, no i tak oto rusza jesienna migracja. Setki owiec, żadna nie zna trasy, żadna nie ma GPS-u. No ale wszystkie idą za tą jedną, która od 5 kilometrów idzie i udaje, że wie, gdzie jest, no ale tak naprawdę ona też nie wie.
1: SK2. Reklama.
2: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
7: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: I Porek

0: buziaki, pa.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 000. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
12: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
13: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
1: I po reklamie.
14: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Orlen miał stracić 1 600 000 000 zł na próbie zakupu wenezuelskiej ropy. Aferę w spółce w czasie, gdy kierował nią Daniel Obajtek, opisał dziennik Financial Times. Według brytyjskich dziennikarzy należąca do Orlenu szwajcarska spółka zapłaciła z góry za 6 milionów baryłek. Ropa jednak nigdy nie dotarła.
15: Cała Polska dzisiaj to komentuje. Wstyd na cały świat.
14: Komentuje premier Donald Tusk. Orlen dochodzi teraz zwrotu pieniędzy w postępowaniu arbitrażowym. O krok od tragedii w Piekarach Śląskich. Dramat rozegrał się podczas próby obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy. Jadący na podwójnym gazie najpierw uderzył swoim samochodem w dwa inne pojazdy, a potem ciągnął mężczyznę, który chciał zabrać mu kluczyki. Kierowcę zatrzymano później w Katowicach. O jego dalszych losach zdecyduje sąd. Przed nimi mecz z najtrudniejszym rywalem z grupy. Na siatkarskim Euro biało-czerwoni właśnie ruszają do gry z reprezentacją Ukrainy. Obie drużyny mają komplet zwycięstw w grupie B.
16: Polscy siatkarze właśnie zaczynają grać na Euro z Ukrainą, a ja wam zaczynam grać najlepsze polskie hity na wtorkowy wieczór. To jest Radio SK2, tu się gra 100% polskich hitów. No i bardzo dużo nowości wieczorami dla was mam prosto z gorącej polskiej dwudziestki, bo my się codziennie wieczorami już powoli zaczynamy nastawiać na piątkowy wieczór, na nowe notowanie waszej listy hitów. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Radio SK2 starsze numery spotykają się z nowościami. Jest różnorodnie. Za nami Wilki i Bohema, a przed nami nowość od Julii Wieniawy. Ta artystka i aktorka rozpoczyna właśnie nowy rozdział w swojej karierze. Wydała numer 27 do gwiazd, w którym śpiewa, że ma 27 lat i to jest tylko 27, bo ona się dopiero rozkręca. I się strasznie namęczyła przy nagrywaniu teledysku do tego numeru, słuchajcie. Jak mówi, to był najdłuższy plan zdjęciowy w jej życiu. Spędziła na planie 18 godzin. Czyli słuchajcie, okazuje się, że nagrywanie teledysku jest trudniejsze niż nagrywki do rodzinki.pl. Posłuchajmy tego numeru. Jeśli wam się podoba, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na Julię Wieniawę w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

Kasia Kowalska w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów i teraz świeża krew przejmuje naszą antenę, bo mam nowy numer Wiktora Waligury, który, słuchajcie, ostatnio połączył siły z Oskarem Cymsem. Panowie wrzucili bardzo ciekawe nagranie na Instagrama, w którym Wiktor Waligura robi chórki do nowego numeru Oskara Cymsa Bez końca. Bardzo dobrze to brzmi, polecam sprawdzić na Instagramie. A teraz nowy numer Wiktora Waligury, Nie umiem kochać, z nadchodzącej płyty.

0: Wieczorami gramy dużo polskich nowości, ale o takich klasykach nie zapominamy. Hej w Radiu SK2, a za chwilę gram kawałek, który być może już niedługo będzie na szczycie gorącej polskiej dwudziestki, bo bardzo szybko idzie w górę, przeskoczył z propozycji aż na miejsce 15. Cicho Sza, czyli nowy numer Sanach, która teraz odpoczywa po trasie koncertowej i podróżuje. Ostatnio pojechała na Grand Prix Formuły 1 do Madrytu i tam się spotykała z kierowcami. Z bliska obserwowała, jak wygląda praca zespołu w F1. No i się okazało, słuchajcie, że Sanach jest wielką fanką szybkich samochodów. Czyli być może u Sanach jest tak, że to ona mężowi tłumaczy, gdzie wlać płyn do spryskiwaczy, a gdzie olej.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie

0: Od 30 lat.
1: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy Frosta kupiłeś?
2: Proszę, się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: I po reklamie.

0: dmucha w ce, latawce, wiatr i 100% polskich hitów w Radiu SK2. To jest dobry plan na wieczór. Urszula za nami, a po godzinie 19 gram wam srebrnego medalistę ostatniego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Numer 2 bez końca. Oskar Cyms u nas się za chwilę pojawi.
1: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy w

0: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
1: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: KGM by Sanyong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4 gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
4: KGM by Sanyong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Agnieszka Gazda, Muła. Człowiek, jego relacje, codzienność i problemy. O tym będzie nowy cykl spotkań ze sztuką w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji. Przez 9 miesięcy uczestnicy będą przyglądać się obrazom i rozmawiać o ludzkim życiu, rodzinie, naturze czy edukacji. Pierwsze spotkanie pod hasłem Człowiek rodzinny odbędzie się w ostatni piątek miesiąca, czyli 25 września o godzinie 17:00. To w siedzibie centrum przy Kościuszki 1 w Nisku.
8: Jeśli ten wtorek dał wam w kość i jesteście wkurzeni na maksa, to za chwilę bryska poczęstuje was ciastkami. Ale jest też zdrowsza opcja. Możecie na poprawę humoru po prostu posłuchać polskich hitów w Radiu SK2. Odpocznijmy razem po tym wtorku. Obiecuję, będzie dużo nowości w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: trochę wiosennej, majowej atmosfery od Various Monks. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów, ale wieczorami naszą anteną rządzą nowości. Podrzucamy najlepsze, świeże, polskie numery prosto z gorącej polskiej dwudziestki, czyli waszej listy hitów. W propozycjach cały czas czeka ekipa, która ostatnio walczyła o bursztynowego słowika. To Emo i Sarsa z hitem Zostań. Jeśli ten numer wam się podoba, no to wpadajcie na sk2.pl i klikajcie im plusa, no i pomóżcie im się wydostać z propozycji i trafić do notowania.
1: A co jeśli ja zostanę z tym sam, ulecisz jak dym,

Virgin w Radiu SK2, a teraz czas na nowość od duetu wschodzących gwiazd polskiej muzyki. To Hania Kuzimowicz i Keira. Obie swoje kariery zaczynały w programach Talent Show. Hania Kuzimowicz w The Voice of Poland z hitem Trzy razy bardziej, a Keira w amerykańskim Mam Talent, ale teraz przestawiła się na polski i wspólnie z Hanią Kuzimowicz nagrały numer o tym, żeby się przesadnie czymś nie przejmować. Jeśli dzisiaj coś was wkurzyło, coś wam nie wyszło, to pomyślcie sobie, tam nie ma sensu się wkurzać, szkoda na to łez. O tym jest ten numer. Hania Kuzimowicz i Keira już teraz w Radiu SK2.

0: od lat. Przepiękna ballada. Ten numer mógłby się nie kończyć. Perfekt w Radiu SK2. A za chwilę gramy nowość, która klimatem idealnie pasuje do września, do kończącego się lata, bo to świeży numer od Kuby i Kuby. Ten duet ostatnio wygrał bursztynowego słowika w Sopocie za hit Stygnie lato. A teraz mają nową propozycję, Chłopaki. Ostatnio powiedzieli w naszym studiu, że ten numer pachnie jak, uwaga, jak taki wrześniowy poranek, kiedy opadają mgły i czuć taką charakterystyczną wilgoć w powietrzu. To możecie sobie wyobrażać, słuchając tego numeru. Kuba i Kuba, Chłopaki. To już za chwilę.
1: Reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto.
6: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
6: 24, 35.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: To ja, twoje radio. Gram 100% polskich hitów. Budka Suflera w Radiu SK2. I w tym radiu wieczorami mamy też dla was najlepsze polskie nowości. Po 20 bliżej poznamy młodą gwiazdę.
1: Reklama.
2: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: Pewnego razu odkryto sekret

0: gdzie, kiedy.
1: Agnieszka Gazda-Muła. Pobiegną 10 km ulicami Stalowej Woli już po raz 14. Mowa oczywiście o Stalowej Dysze. Bieg odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 15, a wcześniej na trasę ruszą młodsi zawodnicy w biegu nadziei olimpijskich, mówi Anna Starońska ze Stalowowolskiego Klubu Biegacza.
2: Biuro zawodów będzie otwarte od godziny 12 do godziny 14.30. Dekoracja zwycięzców biegów dziecięcych będzie tuż po starcie biegu głównego, czyli tak koło godziny 15.10, a o godzinie 17 odbędzie się dekoracja najszybszych zawodników biegu głównego.
1: Szczegóły na stronie internetowej timekeeper.pl.
3: Punktualnie godzina 20, mam bardzo ważnego newsa. Już dzisiaj będzie można poczuć świąteczną atmosferę. O 20.35 w telewizji na darmowym kanale poleci Kevin Sam w Nowym Jorku, także propozycja idealna do rodzinnego ubierania choinki. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: to życie mam.
1: Messiah w Radiu SK 2, a ta artystka będzie gwiazdą polskiej muzyki. My to czujemy, warto ją zapamiętać, bo ma talent. To Iga Jaworska, którą już możecie kojarzyć z SK 2, z hitu Czemu pozwoliłeś kochać. Teraz Iga śpiewa o tej jednej osobie, przy której czujemy się wyjątkowo, przy której wiemy, że możemy zapuścić korzenie, tytułowe korzenie. Już teraz Iga Jaworska na antenie Radia SK 2. Ten numer czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl. A tak poza tym, to Iga Jaworska wam za chwilę zaśpiewa, że jesień też jest spoko.
2: Zawsze.

Beata i Rzeka Marzeń w Radiu SK 2, a oni marzyli o tym, żeby wypłynąć na szerokie muzyczne wody i to się chyba teraz dzieje. Zapoznajcie się z zespołem Motyle, który ostatnio zadebiutował w gorącej polskiej dwudziestce. Strasznie się z tego ucieszyli, wstawili na Instagrama, że słuchają SK 2 i zachęcają fanów do głosowania. No właśnie, jeśli jakiś numer polski wam się podoba, to wpadajcie na sk2.pl i dawajcie plusika w gorącej polskiej dwudziestce. A teraz posłuchajmy, zespół Motyle i Bliżej podejść tak, czyli kawałek o tym, że czasami boimy się zrobić pierwszy krok w relacji. Bliżej.

0: Mysłowic w Radiu SK2. A teraz ważna informacja dla tych, którzy właśnie podjeżdżają pod dom. Zanim wysiądziecie z samochodu, jeszcze ważny news. W telewizji teraz leci Kevin Sam w Nowym Jorku. A w Radiu SK2 grają polskie hity. I za chwilę numer idealny na poprawę humoru na koniec dnia. Nowość od Marisy, czyli od artystki, którą znacie z hitu Odkochaj. Będzie pięknie, prosto z gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: I po reklamie.

0: Lady Punk w Radiu SK2. Mamy dla was klasyki polskiej muzyki, ale ja jestem tym gościem, który w Radiu SK2 często gra wam najlepsze nowości. W każdy piątek po 18 odliczamy razem 20 waszych ulubionych nowych polskich kawałków w gorącej polskiej 20. Cała lista czeka na was na sk2.pl.
1: Reklama. 18, 47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji.

0: mieszkańców Stalowej Woli bogatą ofertą zajęć i inicjatyw integrujących lokalną społeczność. Mowa oczywiście o strefie spotkań, miejscu aktywności lokalnej. O tym, jak wygląda jej tygodniowy rytm i dlaczego warto tu zajrzeć, rozmawiam z koordynatorką strefy Dagmarą Idec.
1: Dzień dobry, dzisiaj odwiedziłam strefę spotkań Przydmowskiego 11 w Stalowej Woli i znajduję się dokładnie teraz w studiu nagraniowym. A ze mną jest nowa koordynatorka tego miejsca aktywności lokalnej, pani Dagmara Idec. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I może tak przechodząc do początku naszej rozmowy, zanim wejdziemy w takie szczegóły dotyczące poszczególnych stref, zacznijmy może od tego, czym w zasadzie jest strefa spotkań. Kiedy powstała i skąd w ogóle wziął się taki pomysł na takie miejsce?
2: Tak naprawdę strefa powstała w 2017 roku. Jest to otwarta przestrzeń tworzona przez mieszkańców dla mieszkańców. Ideą takiego miejsca jest aktywizacja mieszkańców, tak aby każdy mógł tutaj do nas zajrzeć, żeby poczuł się jak u siebie, zapoznać się z nowymi osobami, żeby ta integracja była na wysokim poziomie. Jesteśmy również otwarci na współpracę poprzez organizowanie nowych spotkań, tworzenia nowych stref, tak aby każdy mógł dla siebie znaleźć swoje miejsce.
1: No a z tego, co widzę, patrząc na grafik strefy spotkań, to tych pomysłów od mieszkańców nie brakuje, bo wasz grafik zapełniony jest w zasadzie zajęciami od poniedziałku do niedzieli. I może przejdźmy sobie właśnie tak przez poszczególne dni tygodnia i porozmawiajmy sobie o tym, co można tutaj porobić ciekawego. No i może zacznijmy sobie od początku tygodnia, czyli od poniedziałku.
2: O godzinie 17 zaczynamy strefą dla Ukrainy, która jest przeznaczona do integracji osób pochodzących z Ukrainy, mieszkających w Stalowej Woli, którzy chcą nauczyć się języka polskiego. Natomiast o godzinie 17.30 zaczynamy kawiarenki językowe w formie online'owej. Język, który został wybrany, jest to język angielski. Na takich kawiarenkach prowadzący przeprowadza rozmowy tematyczne związane z świętami czy z codziennymi czynnościami, takimi jak wysłanie listu na poczcie oraz kwestie, które mogą być dla nas znaczące za granicą.
1: Czyli to był poniedziałek, a co się w takim razie dzieje we wtorek?
2: We wtorek o godzinie 14 zaczynamy strefą Ruszamy Brzuszkami. Jest to strefa skierowana do mam, które są w ciąży. Chcą porozciągać się oraz zaczerpnąć wiedzy od osoby prowadzącej, którą jest położna.
1: Czyli te duże piłeczki w dużej sali to są właśnie dla nich, tak?
2: Tak, dokładnie. Ta strefa się cieszy naprawdę dużym zainteresowaniem. Później o godzinie 17 mamy strefę gier planszowych. Na tą strefę zapraszamy wszystkich miłośników gier planszowych. Jest to taka alternatywa od gry przed komputerem, że tak powiem. Fajny trening mózgowy i oczywiście, jak z każdej z naszych stref, można nawiązać super znajomości. A w środę zaczynamy strefą sąsiedzką o godzinie 11. To strefa przeznaczona dla osób, które chcą się zintegrować. Na przykład ostatnio mieliśmy event taki jak Dzień Gofra. Wszyscy się zebrali, zaczęli piec razem gofry. Dodatkowo fajna radocha była z tego. Dużo osób i pojadło, i popracowało i naprawdę ta atmosfera była znakomita. Natomiast o godzinie 15.30 mamy strefę mam. Celem takiego spotkania jest poszerzenie wiedzy na temat świadomego macierzyństwa i integracja młodych mam. W trakcie takich spotkań stawiamy na wsparcie i wzajemne zrozumienie, szukając odpowiedzi tak naprawdę na różne pytania. Ta grupa rozwojowa jest przeznaczona dla mam oczekujących narodzin swoich dzieci oraz mam małych dzieci do drugiego roku życia.
1: Czyli kolejna propozycja dla pań, które albo oczekują swojego dzidziusia, albo już zostały mamusiami.
2: Tak, jak najbardziej. Ta strefa również jest prowadzona przez panią położną. Natomiast kolejną strefą, już którąś, jak tutaj można zauważyć, ta środa jest dość intensywna, jest dość różnorodnie. O godzinie 16 zaczynamy studio nagrań. Jest to przestrzeń, w której możemy pod opieką profesjonalisty nagrać swoją muzykę, nagrać podcast,

0: podcast, wokal. Tak naprawdę możemy spełnić swoje marzenie, które mieliśmy gdzieś z tyłu głowy, ale nigdy nie mieliśmy odwagi. A dzięki profesjonalistom jesteśmy w stanie wydać swoje marzenie, że tak powiem, na taśmie.
1: Czy te zajęcia właśnie w studiu nagrań, one są odpłatne?
0: Te zajęcia są bezpłatne. W strefie spotkań stosujemy zasadę wzajemności. Mamy tutaj na myśli, jeżeli my udostępniamy komuś studio, oczekujemy, że osoba może nam się odwdzięczyć na przykład przygotowaniem lub pomocą do różnych spotkań, zakupem kawy czy zorganizowania jakichś innych zajęć. I ostatnie zajęcia w środę na godzinę 17:30, spotkania brydżowe, stopień zaawansowany. Jest to strefa przeznaczona dla osób, które lubią grać w karty lub oczywiście jest możliwość wzięcia udziału w takim spotkaniu jako obserwator.
1: Są też takie zajęcia, w których możemy się nauczyć gry w brydża?
0: Tak, jak najbardziej rozważamy taką możliwość. Jeżeli tutaj pewna liczba osób nam się zbierze, która chciałaby się nauczyć grać w takiego brydża, to jak najbardziej jesteśmy otwarci na otworzenie takiej grupy. Przechodząc do czwartku, ponownie mamy studio nagrań, z którego możemy skorzystać. Nie dodałam tego wcześniej, ale wspomnę, że na takie studio nagrań trzeba się wcześniej zapisać poprzez formularz dostępny na naszej stronie internetowej strefaspotkań.pl.
1: Z tego, co tu widzę, to jest ta sama godzina, w środę i w czwartek.
0: Tak, dokładnie od godziny 16 do godziny 19. I przechodząc do piątku, strefa rękodzielnicza od godziny 17:30. W zależności od zgłaszanych potrzeb podejmujemy się różnorodnych technik, takich jak szydełkowanie, tworzenie własnej biżuterii, tworzenie dekoracji świątecznej, szycia. Jesteśmy również otwarci tutaj na propozycje. Jeżeli ktoś by miał marzenie stworzyć sobie swojego misia, jak najbardziej jest taka możliwość.
1: A jak w ogóle wybieracie takie tematy, które realizujecie na tych spotkaniach strefy rękodzielniczej? To są jakieś, nie wiem, burze mózgów?
0: Tak, jak najbardziej burze mózgów. Oczywiście wcześniej przed takim spotkaniem są ustalane kwestie związane z tematyką. Dodam tutaj, że na taką strefę rękodzielniczą trzeba się zapisać wcześniej, ponieważ te miejsca bardzo szybko się zapełniają. Więc często jest tak, że osoby pytają, czy mogą się zapisać, a koniec końców wychodzi niestety, że już wszystkie miejsca są zajęte. Osoba zawsze jest informowana wcześniej, co będziemy robić. Przechodząc do soboty, mamy o godzinie 14 strefę dla Ukrainy, która również jest w poniedziałek. Tutaj zaznaczę, że w sobotnie nasze spotkania bardziej się skupiają na wsparciu psychologicznym. Następnie o godzinie 17 mamy strefę Safe Space. Są to warsztaty pracy z emocjami poprzez ćwiczenia ruchowe, oddechowe, malowanie henną, wykonywanie świec i innych technik, które mają na celu przede wszystkim poznanie naszych wewnętrznych emocji.
1: Takie wyciszenia.
0: Dokładnie tak, takie wyciszenie, które pomaga nam się również skupić również w naszym codziennym życiu.
1: Przechodząc już do takiego ostatniego dnia w tygodniu, czyli do niedzieli, z tego co wiem, to jest tam też spotkanie właśnie dla całych rodzin. Może coś więcej o nim.
0: Tak, w niedzielę zaczynamy o 11:00 strefą zabaw dla dzieci i rodziców. Jest to przestrzeń dla rodziców, którzy chcą aktywnie spędzić czas ze swoimi dziećmi. W zimie wychodzimy na przykład na sanki, a w lato na place zabaw. Również są przeprowadzane warsztaty kulinarne. Ostatnio był warsztat robienia pączków, tak aby tutaj integracja na każdym poziomie była spełniona.
1: Czyli w strefie spotkań macie także kuchnię.
0: Tak, jak najbardziej jest kuchnia dostępna, jest dużo w niej miejsca, więc taka strefa, taka grupa bez problemu może się zmieścić i razem pogotować. A o godzinie 16:00 strefa muzycznych dyskusji. Ta strefa jest przeznaczona dla miłośników muzyki.
1: Czyli w zasadzie dla każdego.
0: W zasadzie dla każdego, więc jak najbardziej tutaj zapraszamy wszystkich, żeby mogli zobaczyć, jak wygląda taka strefa. Jest omawiana geneza danego zespołu, możemy posłuchać wspólnie muzykę, przeanalizować. Naprawdę fajna odskocznia od codziennego życia.
1: Jeszcze w weekend, tak? także każdy będzie miał czas.
0: Jak najbardziej, godzina 16, już tak po południu, po obiadku, także zapraszamy.
1: Które z tych spotkań właśnie w strefie spotkań jest takim frekwencyjnym hitem, jakbyś miała powiedzieć?
0: Ciężko tak naprawdę powiedzieć, bo każda strefa coś w sobie ma i jest oblegana, ale skupiłabym się na strefie rynkodzielniczej, ponieważ tak jak już wcześniej wspominałam, często jest tak, że miejsca się zapełniają dość szybko. Strefa sąsiedzka również cieszy się dużym zainteresowaniem. Mamy bardzo zaangażowane osoby w naszą strefę. Mamy osobę, która opiekuje się naszymi kwiatami,
1: których jest bardzo dużo i oblegają wszystkie parapety.
0: Dokładnie tak, jest ich dużo, dużo tlenu dają nam i oczywiście wizualnie też całkiem inaczej. Kolor zielony zazwyczaj jest uznawany jako uspokajający, więc jak tu się wchodzi, to całkiem inna aura, inną aurę się odczuwa.
1: A ile generalnie pomieszczeń mieści właśnie strefa spotkań? Bo my znajdujemy się teraz w studiu nagraniowym, trochę jakby można powiedzieć w takich podziemiach, a co jest właśnie na powierzchni, że tak powiem?
0: Na pierwszym piętrze, czyli w sumie na parterze, jest duża sala przeszklona, którą możemy zobaczyć idąc z zewnątrz budynku, więc śmiało do nas można zajrzeć. Mamy dużą kuchnię, która może być wykorzystywana m.in. do warsztatów kulinarnych, czy nawet do zrobienia sobie kawy, herbaty. I jeszcze jedno miejsce przeznaczone dla mnie, jest to pomieszczenie biurowe. Oprócz stref, które mamy w grafiku, strefa spotkań również daje możliwość zorganizowania własnego wydarzenia. Na naszej stronie internetowej strefaspotkań.pl widnieje kalendarz, w którym można znaleźć wolne terminy i zarezerwować termin swojego spotkania. Warunkiem jest, aby taka inicjatywa mogła być przeprowadzona u nas, musi być otwarta dla innych mieszkańców, musi być nieodpłatna i zgodna z naszym regulaminem, który jest dostępny na stronie. Przestrzeń lokalowa jest dostępna od godziny 7 rano do godziny 22 od poniedziałku do niedzieli, więc jesteśmy dostępni codziennie.
2: MKS Sokół Nisko to dziś przede wszystkim piłka nożna i szkolenie młodzieży, ale jego historia sięga jeszcze przedwojennych towarzystw gimnastycznych. Przez ponad 100 lat zmieniały się nazwy i realia, jednak niezmiennie trwa sportowa tradycja i praca z kolejnymi pokoleniami zawodników. Dziś w Nisku trenuje blisko 200 piłkarzy, a klub wciąż rozwija młodzież mimo ograniczeń infrastrukturalnych. O historii i codziennym funkcjonowaniu Sokoła Nisko rozmawiam z prezesem klubu, panem Piotrem Wałkiem.
1: MKS Sokół Nisko, to z tego co wiem, to klub z ponad stuletnią historią i ta nazwa zmieniała się kilkukrotnie, ale nie o tym. Jak właśnie wyglądały początki klubu i takie może najważniejsze momenty w jego historii?
3: Klub powstał w roku 1919, aczkolwiek zarys klubu rysował się dużo wcześniej, bo koniec lat 80. powstały towarzystwa gimnastyczne, na podstawie których potem powstał klub sportowy z piłką nożną związany, bo początki w ogóle Sokoła wywodzą się z towarzystw gimnastycznych. Stworzyły to osoby po prostu najwyżej sytuowane w Nisku, szlachta. No jest to historia bardzo bogata. Zresztą wydaliśmy książkę na 110-lecie klubu, która wszystko o tym dosyć szczegółowo opowiada. Powstanie sekcji piłki zrobione w 1919 roku też miało później różne historie. No jednak do tych lat dotrwaliśmy i chcemy trwać dalej i rozwijać się jeszcze, aczkolwiek no, różne sytuacje w tej chwili są i w mieście, i w kraju, ale chcemy to za wszelką cenę dalej kontynuować, rozwijać tak bogatą historię.
1: Jakie były takie najważniejsze momenty właśnie w działalności Sokoła?
3: Najważniejsze, no klub przede wszystkim zmieniał nazwę swoją. Był Zenit Nisko, Sokół, jeszcze tam inne nazwy były pośrednie, bo po prostu no, w różnych rękach ten klub był. Później w dalszych latach klub utrzymywany był przez ówczesne zakłady mięsne. Dużo było po prostu też robionych fuzji z innymi klubami. Także mówię, no, ta historia no, jest bogata i tutaj trudno w tej chwili mówić o tym szczegółowo, bo to trzeba było po prostu sięgać do jakichś materiałów i to po prostu utożsamiać. Natomiast jest to opisane wszystko dosyć szczegółowo w książce, którą wydaliśmy i też będziemy dalej redagować to na dalsze rocznice klubu.
1: Jak obecnie wygląda struktura klubu? Ile drużyn i grup treningowych funkcjonuje teraz w klubie?
3: Na obecną chwilę posiadamy 6 grup sportowych. Są to seniorzy, juniorzy młodsi, trampkarze i druga grupa juniorów młodszych. Również mamy umowę podpisaną z Football Akademią, która w klubie funkcjonuje przy klubie, która wokół siebie zbiera młodzież ze szkół do 11 roku szkoły, potem przekazuje do Sokoła. W klubie obecnie trenuje niemal 200 zawodników pod okiem 6 trenerów. Działamy na terenie Podokręgu Stalowa Wola i Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie drużyn, w tej chwili możemy się pochwalić, że z drużynami młodzieżowymi po prostu idziemy do przodu, dorównujemy nawet Stalowej Woli, nie poddajemy się i chcemy dalej rozwijać zwłaszcza tą piłkę młodzieżową, nie zapominając oczywiście o seniorach, gdzie jakiś prestiż jest dla miasta i dla okolicznych mieszkańców.
1: Skoro mówi Pan, że w tej piłce takiej młodzieżowej niemal dorównujecie Stalowej Woli, to jak w takim razie oceniłby Pan taki poziom sportowy tej drużyny seniorskiej?
3: Poziom sportowy seniorskiej, jesteśmy w tej chwili w 4. lidze podkarpackiej. Myślę, że w województwie 4. liga, wiadomo, jest to 1. liga, jeżeli chodzi o całe Podkarpacie, bo resztę lig są centralne, gdzie jest tam parę drużyn. I myślę, że jesteśmy na takim średnim poziomie.
1: A wracając już do tej młodszej części zawodników MKS-u Sokół Nisko, to chciałabym zapytać o to, od jakiego wieku tak generalnie dzieci mogą rozpoczynać tutaj treningi?
3: Futbol Akademia prowadzi dzieci już od 4 roku życia. My przejmujemy to w wieku 11 lat i dalej. Trenujemy oczywiście wśród młodzieży, nie bierzemy pod uwagę tylko jakości piłkarskiej, głównie stawiamy też na wychowanie, uczenie życia dzieci oraz edukację. Też pilnujemy, żeby dzieci trenujące w klubie po prostu dobre wyniki osiągały w nauce, bo wiemy, że to jest dla nich przyszłość.
1: Ja się też zastanawiam, jak to jest. Czy to, że rodzice właśnie zgłaszają tutaj dzieci na treningi tutaj do klubu, wynika faktycznie z tego zainteresowania tych dzieci sportem, czy może z takich niespełnionych może ambicji właśnie rodziców?
3: Różnie to można określać. Niespełnione ambicje rodziców. Dzisiaj wiadomo, dzieci mają duże perspektywy rozwoju, bo nie tylko piłka jest, są inne po prostu zajęcia, które dzieci mogą uczestniczyć i nieraz jest dziecko, które po prostu bierze udział i w piłkarskich zajęciach, chodzi na tańce czy na różne inne kółka. Tutaj jeżeli chodzi o zainteresowania rodziców i chęć promowania dzieci, też jest duża, aczkolwiek rodzice chcą tym samym dzieci oderwać od telefonu, od komputera, troszkę ruchu, żeby dziecko dostało i prawidłowo się rozwijało. I to jest też, myślę, bardzo ważne w życiu dzieci.
1: Jak wygląda właśnie taka ścieżka sportowa takiego młodego zawodnika? Właśnie od tej akademii i później jak już trafia do MKS-u.
3: Jak trafia do MKS-u, przechodzi poszczególne szczeble wiekowe. Staramy się w każdym roczniku mieć te drużyny, aczkolwiek nie do końca to się udaje, bo nie każde roczniki po prostu są na tyle adekwatne, żeby tych dzieci było na tyle, żeby stworzyć drużynę. Jednak w przedziale jakichś tam 2 lat te zespoły tworzymy i przechodzi wszystkie szczeble, od trampkarzy po juniora młodszego, juniora starszego, dochodząc do seniorów. Przechodzenie to jest też trudne dzisiaj, bo wiadomo, że dziecko fajnie małe, wożą rodzice, nie ma problemu. starsze jeszcze, dopóki nie skończy szkoły podstawowej, jeszcze jest ok. Później wiadomo, zaczynają się nauki w szkołach wyższych, często, gęsto są wyjazdy z miejscowości, musi zmieniać klub chcąc grać, gdzie idzie do szkoły. Mamy też problemy, bo jesteśmy na pewnej półce, gdzie tego też raczej nie zmienimy, gdzie dużo dzieci nam pochłaniają wyższe kluby później w starszych rocznikach.
1: Podkradają.
3: Można tak mówić, że podkradają, wie pani. No szkolenie młodzieży na tym polega, że ma się ona piąć do przodu po prostu. My w tej chwili ubolewamy nad obiektami, bo tutaj obiekty nasze nigdy nie dorównają obiektom na przykład Stalowej Woli czy innym wielkim aglomeracjom. Utrzymujemy jak możemy, ale jest to problem w tej chwili, bo tu od 10 lat na stadionach nic nie było robione w Misku, gdzie okoliczne miejscowości dużo inwestują w sport, w obiekty i w rozwoje klubów. U nas to jest na razie tak robione, to z oceną dostateczną bym powiedział, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową.
1: Czy przez tą właśnie infrastrukturę sportową, która, jak tu pan mówi, jest troszkę niedoinwestowana, to czy jest tak, że tych dzieciaków z roku na rok jest tutaj w klubie coraz mniej, że ta rekrutacja jest taka coraz bardziej uboga?
3: Może nie uboga, tych dzieciaków nie jest mniej, bo jest ich, jeżeli chodzi o Nisko, to jak robiłem analizę miejscowości podkarpackich na poziomie Niska, to jesteśmy w czołówce, natomiast na pewno nie możemy się liczyć na przykład, gdzie rodzic pojedzie, zobaczy stadion Stalowej Woli i dziecko gdzie skierować, czy do Stalowej, czy do nas, no to wiadomo, że wybierze tą infrastrukturę lepszą, aczkolwiek walczymy tutaj z jakością treningów, z wychowaniem, żeby tutaj po prostu być lepszym od Stalowej Woli i tym przyciągać dzieci.
1: Jak właśnie wyglądają te treningi? Jaka jest może różnica między tymi treningami w tych młodzieżowych grupach, a w tych seniorskich?
3: Bym powiedział, tu różnic takich nie ma, bo czy w młodzieżowych, czy w seniorskich drużynach te treningi są porównywalne. Mamy trenerów z dużym doświadczeniem, głównie z pedagogicznym, którzy są w szkołach, bo tak jak mówiłem, nie stawiamy tylko na sport, ale stawiamy także na edukację i wychowanie. I tutaj te treningi naprawdę dzieciaki też mają profesjonalnie prowadzone. Zresztą o tym świadczą też wyniki uzyskiwane, że zdarza się, że jedziemy do Resowi i tam wygrywamy też na różnych szczeblach, nie mówiąc już o Stalowej Woli czy innych miejscowościach. Jakoś te tabele się układają i te wyniki młodzież osiąga i też z jednej strony się patrzy, że młody chłopak nie powinien patrzeć na wyniki, ale jak tych wyników nie ma, to dziecko też się zniechęca do sportu. Natomiast jeżeli chodzi o drużynę seniorów, czwartą ligę, jest to już, bym powiedział, sport niby amatorski, ale już profesjonalnie musi być prowadzone. Treningi 4 razy w tygodniu na dużym poziomie. No ta czwarta liga jest wymagająca bardzo. Na podkarpackim Związku Piłki Nożnej jest na pewno wyższa jak gdzieś w lubelskiej grupie czy świętokrzyskiej.
1: Czyli w tej drużynie seniorskiej to są 4 treningi w tygodniu, a jeśli chodzi o te drużyny młodzieżowe?
3: Młodzieżowe drużyny zazwyczaj trenują 3 razy w tygodniu i czwarty dzień to jest dzień meczowy.
1: I jakie to są dni w tygodniu i może jakie godziny?
3: Powiem, to są różnie w różnych grupach, bo też robimy układankę co tydzień w poniedziałek, jak umieścić te drużyny na 2 boiskach, które mamy, bo jak wejdzie 6 drużyn w jednym czasie, to wiadomo, boisk mamy 2, nie? Musimy to zmieścić i w różnych godzinach, w różnych dniach, o różnych porach. Zazwyczaj są to godziny popołudniowe, 16, 18, od poniedziałku do piątku, na 2 stadionach. Rodzice tak są przyzwyczajeni, zwłaszcza dzieci, bo rodzice są przyzwyczajeni do stałych terminów już. Cykl, jak ma gdzieś w rodzinie inne zajęcia czy coś, to musi podporządkować to dziecko.
1: A jeśli chodzi właśnie o takie porównanie tych treningów, nie samo takie ilościowe porównanie treningów tutaj w drużynie seniorskiej, w drużynie młodzieżowej, to może czy ćwiczenia, które właśnie wykonują zawodnicy, one się różnią od siebie? Albo może podejście trenerów do zawodników w różnym wieku?
3: To znaczy podejście nie, natomiast ćwiczenia na pewno się różnią, bo inne ćwiczenia będzie mieć małe dziecko, które rozpoczyna karierę po prostu, na pewno ono nie będzie mieć ćwiczeń jakichś siłowych, na pewno będzie mieć ćwiczenia bardziej luźniejsze, więcej zabawy jak gry, natomiast już z wiekiem po prostu coraz więcej i ćwiczeń siłowych i taktycznych, bo też małe dzieci też taktyki tam mało mają, ale już z wiekiem po prostu trzeba trzeba do tej prawdziwej piłki dorastać.
1: A skoro już mówimy o tych młodszych zawodnikach, to czy często jest tak, że ci rodzice zostają z nimi na tych treningach? Gdzieś tutaj siedzą i obserwują dzieciaki?
3: No, bardzo często się zdarza, bo przeżywają to razem z dzieckiem zawsze. Czy na mecze, czy to też zawsze są z dziećmi.
1: A jak Pana zdaniem powinna wyglądać taka modelowa współpraca między właśnie takim młodym zawodnikiem, rodzicem a trenerem?
3: Modelowa współpraca, no na pewno kontakt jest i z rodzicem, i z zawodnikiem, i to u nas się dzieje po prostu. No rodzice biorą, że tak powiem, no też udział w tym treningu jakby. Nie? Też trener często rozmawia z rodzicami i tutaj no ta współpraca jest.
1: Czasem słyszę właśnie takie głosy, że często właśnie rodzice, którzy właśnie zostają na tym treningu razem z dzieckiem, to właśnie próbują tam przekrzyczeć trenera, czy no po prostu przeszkadzają, nie, w tym treningu.
3: Są to sporadyczne przypadki. Jeżeli jest trener dzieciak, z rodzicami rozmawia po treningu dopiero. Jakieś uwagi rodzice mają, ma obowiązek wysłuchać, jeżeli są zasadne, wprowadzić w życie.
1: Czyli tu u Was nie ma takich problemów?
3: Nie ma. Sporadyczne były, ale to żeśmy wyeliminowali. Nie może być tak, że rodzic dyktuje trenerowi, co trener ma robić z dzieckiem. Chyba że nadużywa czegoś, to wtedy okej.
1: A czy są może Pana zdaniem właśnie w klubie, w tej drużynie seniorskiej, czy są właśnie tacy zawodnicy, którzy no, mają takie predyspozycje, taką szansę na grę w wyższych ligach?
3: Taka szansa jest przed każdym zawodnikiem, bo większość zawodników ma takie też marzenia, żeby grać wyżej. My nie robimy nikomu problemów, jeżeli któryś z klubów wyższych lig się zgłasza po takiego zawodnika i chce ten zawodnik iść. Tacy zawodnicy są, tylko trzeba tutaj no, wytężonej pracy, ciężkiej pracy. Nie może taki chłopak młody rezygnować od razu z tego, że tego nie osiągnie, bo to naprawdę trzeba mozolnej pracy, wysiłku i trochę lat doświadczenia, żeby dalej iść. Chociaż młodzi zawodnicy też z naszego klubu, mamy w tej chwili w Łęcznej młodego chłopaczka, którzy z młodszych drużyn idą już tam do młodzieżowych grup podnosić swoje kwalifikacje. Mamy w Resowi, mieliśmy w Mielcu. Też chłopaki idą i też do wyższych lig. Nie zabraniamy nikomu iść, jeżeli chce. Dla nas będzie to też jakaś nutka optymizmu, że kogoś potrafiliśmy tutaj wychować do wyższych lig, do gry.
1: Jest to taka duma, nie? Ze swoich wychowanków.
3: No na pewno tak. Na pewno cieszy, jak wychowanek idzie gdzieś, rozwija się dalej i przynosi sławę klubowi też.
1: A czy Pana zdaniem, żeby być właśnie dobrym piłkarzem i też z czasem na przykład grać w wyższych ligach, to wystarczą właśnie tylko takie predyspozycje? Czy to jest tylko kwestia takiej ciężkiej pracy, takiej systematyczności?
3: No nie, na pewno tu sama praca nie wystarczy. Musi taki zawodnik być utalentowany, mieć to we krwi wrodzone już i po prostu, żeby się rozwijać. Trochę do tego jeszcze i szczęścia trzeba, bo też na jakich ludzi trafi, na jakich trenerów, to wszystko robi jakąś tam układankę. Ale na pewno predyspozycje taki zawodnik musi mieć wrodzone już, żeby grać gdzieś wyżej.
1: A jakie to są właśnie te predyspozycje?
3: Przede wszystkim no, fizyczne, techniczne, też i myślenie odpowiednie, bo to mówię, to wszystko się składa. Jeżeli chodzi o zawodnika, to nad dobrym zawodnikiem w wyższych ligach pracuje kilku trenerów, które układa te predyspozycje jego, bierze do jednego węzła i składa z tego zawodnika, bo to nie tylko wysiłek, nie tylko praca na boisku, ale inne aspekty też o tym decydują, ale przede wszystkim wrodzony talent.
1: A jak się jest właśnie na tym samym początku? Jest się takim dzieciaczkiem, który właśnie chce właśnie zacząć swoją przygodę z piłką nożną, to jakie są właśnie te pierwsze kroki, które właśnie powinien zrobić rodzic, żeby właśnie umożliwić dziecku taką drogę?
3: To jest, by tworzyć w takim dziecku charakter. Bo dzisiaj no, dużo tych dzieci bardzo szybko wątpi w piłkę. Raz mu coś nie wyjdzie, już on nie będzie grał, a to jednak no, trzeba czasu, wysiłku, odpowiedniego charakteru, ambicji też. I to jest myślę najważniejsze w piłce, żeby dojść do czegoś.
1: Jeśli chodzi o dołączenie do klubu, to kiedy właśnie tutaj w MKS-ie Sokół Nisko jest prowadzona taka rekrutacja?
3: Rekrutację robi Football Akademia w wieku 4 lat, 4-5 lat. i w każdym wieku do futbolu akademii może się zapisać chłopak, może mieć 8 lat, natomiast my przejmujemy chłopaków w wieku 11 lat. Jeżeli jakiś chłopak gdzieś się zapodział, również jeżeli ma chęć tylko, może dołączyć na treningi, próbować swoich sił, każdego przyjmiemy.
1: Myślę, że z mojej strony to już chyba wszystko. Jeśli chciałby pan coś dodać na koniec, no to teraz jest ten moment.
3: Życzę swoim chłopakom, żeby pieli się jak najwyżej, osiągnęli duże wyniki sportowe i nie tylko sportowe, i w życiu osobistym również. Dziękuję bardzo.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
4: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz dzisiaj nie chce spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Ponad 160 lat historii, a idea wciąż ta sama. Pomagać drugiemu człowiekowi.

0: ta idea wciąż jest potrzebna ludziom.
1: Idea Czerwonego Krzyża zrodziła się, tak jak pani powiedziała, przeszło już 160 lat temu na świecie, a w Polsce Polski Czerwony Krzyż ma już 107 lat. Rzeczywiście idea Polskiego Czerwonego Krzyża, Międzynarodowej Federacji Czerwonokrzyskiej i Czerwonego Półksiężyca ma tą ideę taką podstawową, ludzką, która ma przede wszystkim krzewić humanitaryzm, bezinteresowność, neutralność. W tym mamy się spełniać, co ma wspierać i pomagać ludziom w trudnych sytuacjach, sytuacjach kryzysu, sytuacjach wojny, kataklizmu, i przede wszystkim ludzie Czerwonego Krzyża w Polsce od wielu, wielu lat pomagają, już tak jak nasza ojczyzna odzyskała niepodległość w 1918, tak my jako Polski Czerwony Krzyż powstaliśmy już, założyliśmy nasze struktury w Polsce w 1919. No i w tym czasie przechodziliśmy różne przemiany od czasów przedwojennych, kiedy te struktury budowały się w całym kraju, po czasy II wojny światowej, kiedy to siostry Polskiego Czerwonego Krzyża na różnych frontach pomagały rannym żołnierzom. Rozpoczęła się w tamtym czasie idea honorowego krwiodawstwa, gdzie zaczęto robić transfuzje krwi. Dzięki temu wiele osób rannych na frontach zostało uratowanych. Polski Czerwony Krzyż prowadził przed wojną i po wojnie placówki służby zdrowia, służby krwi, ratownictwa medycznego. Dlatego mamy bogatą historię, mamy tradycję i ją pielęgnujemy, tylko przekształcamy się w tych czasach, w tym świecie, gdzie dalej krzewimy ideę honorowego krwiodawstwa w Polsce, na Podkarpaciu, bo krew jest to płyn życiodajny, który płynie w naszych żyłach i bez niej żyć nie możemy. A jeżeli ją mamy zdrową i możemy się podzielić cząstką siebie i dać innemu nadzieję na zdrowie i życie, jest to najwspanialszy dar, jaki nam dano, i czyńmy to dobro, dopóki możemy dzielić cząstką siebie. Kolejne działania, które też prowadzimy na całym Podkarpaciu, od Przemyśla przez Jasło, Jarosław, Połszczyki Dolne, to są usługi opiekuńcze. Prowadzimy usługi i pomagamy osobom chorym w domach, czyli usługi nad chorym w domu. Nasze siostry PCK, tak mówimy o naszych pracownikach, bo tam są i bracia, ale przede wszystkim 80% to są kobiety, dzielnie idą, i ta pomocna dłoń do tej osoby samotnej w tym domu, kiedy tam trzeba posprzątać, kiedy trzeba ugotować, czy pojechać do lekarza, załatwić sprawy podstawowe, naprawdę jest bardzo ważna, istotna dla osoby samotnej, chorej, bo rzeczywiście dzisiaj ten kontakt, dobre słowo, jest też niejednokrotnie na wagę złota, i te nasze siostry, bym powiedział, są złotymi ludźmi, złotymi kobietami, które działają. Mamy tych usług opiekuńczych na Podkarpaciu sporo i działamy razem właśnie z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, z miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, na zlecenie właśnie tych ośrodków, tych samorządów. Nasze siostry idą i pomagają tym potrzebującym pomocy w domach. Dlatego jest to też bardzo ważna, istotna rola Polskiego Czerwonego Krzyża, bo społeczeństwo nasze się obecnie starzeje, dlatego musimy kłaść nacisk, żeby my młode pokolenie, podawali dłoń tym, którzy już teraz zasłużyli sobie na tą pomoc, żeby spokojnie sobie mogli żyć w własnych domach, bo jak człowiek jest w swoim domu, to jest zdrowszy, szczęśliwszy, to jest jego ojcowizna. Jak to się mówi, starych drzew się nie przesadza. Kolejnym tematem i aspektem, który jest na bieżąco realizowany na całym Podkarpaciu, od Stalowej Woli, przez Rzeszów, tutaj nasz Strzyżów, po Przemyśl, Uszczyki Dolne, Krosno, Jasło, to są sprawy związane z wydawaniem żywności dla osób potrzebujących. Jest taki program Europejskie Fundusze na Pomoc Żywnościową 2021-2027, gdzie nasi wolontariusze wraz z porozumieniem z samorządami z Podkarpacia, też ośrodkami pomocy społecznej, wydajemy żywność osobom potrzebującym. W tamtym roku to było prawie 1000 ton żywności. Jest tam mąka, jest tam miód, jest tam kasza. Są produkty przede wszystkim pierwszej potrzeby żywnościowe, które rzeczywiście w domach się przydają. Jesteśmy jedną z wielu organizacji na Podkarpaciu, którą tą żywność dystrybuują, i tutaj tych

0: Miasteczek, gmin na Podkarpaciu jest ponad 40, w których tą pomoc świadczymy.
1: Skoro już mówimy o liczbach, to ile obecnie działa takich oddziałów okręgowych PCK na Podkarpaciu?
0: Oddziałów rejonowych na Podkarpaciu działa 16 i są to oddziały rejonowe w Dębicy, w Jaśle, w Jarosławiu, w Przeworsku, w Strzyżowie, Stalowej Woli, w Uszczykach Dolnych, w Przemyślu, dlatego i w Łańcucie mamy siedzibę, w Strzyżowie, w Sanoku, dlatego i w Brzozowie jesteśmy, jest ich 16 i cały czas dążymy do tego, żeby w kolejnych miastach reaktywować, bo tak naprawdę w naszej historii było ich o wiele więcej, ale wiadomo, jest z pokolenia na pokolenia się zmieniają, przychodzą nowe, czasem coś tutaj się nie uda, więc sytuacja jest taka, że w tych miejscach, gdzie nie ma tych oddziałów rejonowych, są szkolne koła PCK, jest masa klubów honorowych dawców krwi, w których zrzeszają się przede wszystkim honorowi dawcy krwi, sympatycy, którzy sobie wspólnie organizują różnego rodzaju wyjazdy integracyjne, wyjazdy wspólne na oddawanie krwi, więc jest tych oddziałów na całym Podkarpaciu sporo.
1: Czyli tak, na Podkarpaciu mamy 16 oddziałów rejonowych, a w których miastach są właśnie takie białe plamy, jeśli chodzi o te oddziały PCK? Gdzie was nie ma, a gdzie moglibyście i chcielibyście być?
0: Na przykład chcielibyśmy być i prowadzimy rozmowy w Misku, żeby w tym mieście był oddział rejonowy, a jak nie oddział, to przynajmniej jakaś filia ludzi, którzy tam by nam chcieli ideę Krzewik Czerwonokrzyskie, gdzie z tamtych stron właśnie Nisko, Stalowa Wola, mamy członków Podkarpackiej Grupy Humanitarnej, która jest w dyspozycji Podkarpackiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża na wypadek jakiegoś tam zagrożenia, żywiołu, czy gdzieś potrzeby wyjazdu na pomoc lokalnej społeczności ramię w ramię z ochotniczymi strażami pożarnymi. Jesteśmy w stanie postawić namioty, w których możemy wydawać żywność, czy ogrzewać osoby, które by potrzebowały tego ogrzewania, czy nawet zrobić tam zaplecze takie techniczne, sanitarne do zabezpieczenia tych pierwszej pomocy tym osobom, czy tam uporządkowania terenu po danym żywiole. Więc tutaj w tym mieście Nisku, na przykład w Robczycach, też myślimy, w Leżańsku jest miejsce, gdzie też są i działacze, którzy by chcieli działać i chcieliby tutaj reaktywować oddział rejonowy. Także jest sporo takich miejsc, gdzie rzeczywiście w przyszłości będziemy chcieli tam te nasze oddziały rejonowe stworzyć na nowo za przyczyną tych działaczy, którzy tam są, a przede wszystkim są to osoby, które całe życie poświęcają na ideę honorowego krwiodawstwa, bo tych honorowych dawców krwi na Podkarpaciu jest bardzo dużo i to Podkarpacie rzeczywiście słynie z tego, że na przykład jak w innych województwach krwi brakuje, to Podkarpacie zawsze pomoże i rzeczywiście powstają te deficyty tak jak na wakacjach, ale jesteśmy naprawdę zorganizowaną rzeszą, armią dobrych ludzi z dobrą krwią, z dobrymi sercami i ideami, gdzie niesiemy pomoc tą krwią. Dlatego oczywiście rozwijamy swoją działalność, gdzie tylko możemy, wspieramy w miarę możliwości te miejsca na Podkarpaciu, gdzie chcą się tworzyć, czy to kluby honorowych dawców krwi, czy to koła Polskiego Czerwonego Krzyża i myślę, że będzie ich coraz więcej.
1: Czyli jednym słowem chcecie być we wszystkich powiatach naszego regionu. A co z takimi osobami, które właśnie chciałyby dołączyć do struktur Polskiego Czerwonego Krzyża jako wolontariusze? Jak mogą to zrobić?
0: Mamy wspólny system wolontariatu. Każda osoba, która by chciała zostać wolontariuszem Polskiego Czerwonego Krzyża, tak jak mówiłem, wystarczy, że się zgłosi do tych oddziałów, które istnieją w tych miastach, o których wcześniej mówiłem, czy to Rzeszów, czy to Krosno, Jasło, Stala Wola, Przemyśl, złoży taką deklarację i przystąpi do naszej grupy wolontariuszy. Wtedy już w tej deklaracji jest ujęte ubezpieczenie. Są te podstawowe zasady, zachowane przeszkolenie BHP i idziemy wtedy do wspólnych działań, czy to pomocowych gdzieś w terenie, czy to zbiórki, czy inne akcje, które służą drugiemu człowiekowi.
1: No właśnie, jakie formy wsparcia są dziś najczęściej udzielane mieszkańcom Podkarpacia?
0: Najczęstsze formy wsparcia, tak jak już powiedziałem, ze strony Polskiego Czerwonego Krzyża, to jest dzielenie się cząstką siebie, honorowe krwiodawstwo. Siostry Polskiego Czerwonego Krzyża, które idą do osób chorych w domach.
1: Czyli opieka domowa.
0: Opieka domowa, usługi opiekuńcze nad chorym w domu. Wydawanie żywności osobom potrzebującym na całym praktycznie Podkarpaciu. Kursy pierwszej pomocy. Zabezpieczenie medyczne, mamy grupę ratowników z Przemyśla i tutaj oni dzielnie pomagają i zabezpieczają różnego rodzaju imprezy masowe na całym Podkarpaciu. Także no, tutaj jest bardzo dużo tych działań, które wychodzą na zewnątrz od nas i pomagamy.
1: Czy są jakieś projekty albo inicjatywy, z których jest Pan szczególnie dumny?
0: To jest projekt, to są Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, które organizujemy raz w roku i one przede wszystkim na poziomie jednostek podstawowych, czyli szkół średnich z Podkarpacia. Są eliminacje w okręgach ze szkół, z ratownictwa, z udzielania pierwszej pomocy i później z tych rejonów przyjeżdżają do nas na eliminacje wojewódzkie i rywalizują w tych zawodach, w mistrzostwach pierwszej pomocy, gdzie uczymy się tego codziennego takiego bycia z trudnymi sytuacjami, gdzie jest sytuacja, kiedy ktoś w wypadku zostanie zraniony, czy dozna jakiegoś urazu, czy nie daj Boże akcja serca zostanie zatrzymana, trzeba przeprowadzić reanimację, więc takie mistrzostwa już realizujemy ponad 20 lat i później najlepsza drużyna z Podkarpacia jedzie na mistrzostwa ogólnopolskie Polskiego Czerwonego Krzyża i rzeczywiście jest to taka integracja z nauką młodego pokolenia udzielania tej pierwszej pomocy, bo ja zawsze mówię, że tą pierwszą pomoc trzeba umieć i trzeba powtarzać jak pacierz rzeczywiście, bo cały czas nam się zapomina w tych sytuacjach stresogennych, gdzie z tej trudnej sytuacji spotykamy się czy na drodze z wypadkiem, czy na chodniku, czy w domu coś się wydarzy, bo wiadomo, cały czas różne są wypadki. No już ten najmłodszy człowiek, ten nasz obywatel od przedszkola, przedszkola podstawową średnią nabywa te umiejętności i naprawdę umie się później zachować w tych trudnych sytuacjach, a tych trudnych sytuacji i wypadków nam nie brakuje w życiu codziennym.
1: Skoro już mówimy o tej pomocy w takich sytuacjach kryzysowych, to wiem, że PCK od lat reaguje właśnie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest taka natychmiastowa pomoc. Powodzie, pożary, inne kryzysy. Jak wygląda organizacja takich działań pomocowych?
0: No, my jako Polski Czerwony Krzyż mamy magazyn interwencyjny, w którym mamy różnego rodzaju rzeczy, które są potrzebne na wypadek różnych kataklizmów. Mamy namioty, agregaty prądotwórcze. Na przykład był taki kryzys w tamtym roku, gdzie w listopadzie były ogromne opady śniegu, gdzie niektórzy mieszkańcy powiatu, czy to krośnieńskiego, czy szczyrowskiego, byli odcięci od prądu przez wiele dni, tygodni. I to myśmy jako Polski Czerwony Krzyż, grupa humanitarna z magazynu naszego interwencyjnego Polskiego Czerwonego Krzyża i wyszli do tych obywateli. Pożyczaliśmy im te agregaty prądotwórcze, które niejednokrotnie podtrzymywały różnego rodzaju urządzenia ratujące, podtrzymujące życie, więc to są takie sytuacje, kiedy my właśnie jesteśmy do takiego reagowania wspólnie z innymi służbami i wspólnie na tych sytuacjach jesteśmy i działamy, więc to właśnie tak to działa. Wracając do pomocy takiej międzynarodowej, ale tak przede wszystkim skierowanej do Polaków na Ukrainie. Mamy magazyn w Przewolsku, z którego kilka razy w miesiącu realizujemy transporty na Ukrainę do polskich dzieci, do zaprzyjaźnionych sióstr, które działają na terenie Ukrainy, tutaj przy granicznych miejscowościach w obwodzie lwowskim, gdzie różnego rodzaju środki żywnościowe, żywność, paczki, słodycze, chemia jest dostarczana właśnie do tej społeczności, która potrzebuje tej pomocy, i realizujemy to już od wielu lat, tą pomoc. Właśnie ona jest kierowana bezpośrednio z magazynu z Przewolska. Nasi wolontariusze organizują te transporty, konwoje, i kilka razy w miesiącu jesteśmy z tą pomocą właśnie na Ukrainie.
1: A jeśli chodzi jeszcze o kolejne takie formy wsparcia, które oferuje Polski Czerwony Krzyż i też również nasz podkarpacki oddział i oddziały rejonowe, to te charakterystyczne właśnie czerwone pojemniki PCK. Jak właśnie dzisiaj funkcjonuje ten program zbiórki tekstyliów i w jaki sposób wspiera właśnie on mieszkańców?
0: I jako Polski Czerwony Krzyż na Podkarpaciu zostaliśmy się jako jedyni w Polsce, realizując ten program tekstyliów, gdzie w 2025 roku nowelizacja ustawy, gdzie trzeba było wyłonić kolejny strumień odpadów, czyli tekstylia. Bardzo dużo tych tekstyliów trafiało z jakości do naszych pojemników. Myśmy tutaj w porozumieniu z samorządami miasta Rzeszowa, Krosna, Jasła, czy mniejszymi gminami jak Wiśniowa, Frysztak, czy inne miejscowości jak Przeworsk, zrealizowaliśmy ten projekt na zasadzie wspólnej współpracy i pomocy dla samorządu. Polski Czerwony Krzyż pozostał tam z tą działalnością i odbieramy te tekstylia, które później trafiają do osób potrzebujących tej odzieży. Rzeczywiście jesteśmy w prawie 40 samorządach na Podkarpaciu i realizujemy tą pomoc przez te kontenery dla samorządu, dla mieszkańców. To niejednokrotnie jest sporo tego towaru i staramy się na bieżąco te pojemniki opróżniać i przekazywać te tekstylia osobom potrzebującym, więc ta współpraca naprawdę się nam układa z tymi samorządami, w których jesteśmy.
1: Często się słyszy, że właśnie odzież, która jest właśnie wrzucana do tych pojemników PCK, nie trafia tam, gdzie powinna. Nieraz właśnie słyszałam takie głosy, że takie ubrania właśnie z tych pojemników nie trafiają do potrzebujących, tylko na przykład są sprzedawane do takich second handów, chyba tak się to teraz nazywa. Jak pan się do tego odniesie?
0: Są inne też te firmy, które właśnie tak robią. Mamy jako Polski Czerwony Krzyż przede wszystkim jesteśmy organizacją non-profit i pomagamy. Część tej odzieży rzeczywiście trafia, ale do Afryki, do osób potrzebujących w tych krajach tej odzieży, czy to dzieci, więc są ci pośrednicy, którym tą odzież przekazujemy. No i za tą symboliczną opłatą, żebyśmy przynajmniej odzyskali koszty tego transportu, paliwa, energii, pracy naszego pracownika, bo jak wiemy, wszystkie te składniki coraz więcej nas kosztują, czyli praca, energia, transport, więc my tutaj jesteśmy na tej zasadzie przede wszystkim pomagania, żeby ta odzież trafiała do osób potrzebujących.
1: Mówiliśmy sobie o takich flagowych inicjatywach Polskiego Czerwonego Krzyża. A czy są takie obszary działalności, o których no, nasze społeczeństwo może wie zdecydowanie za mało? Czy są takie kampanie, inicjatywy, o których mieszkańcy Podkarpacia mogli jeszcze nie słyszeć, a warto o nich powiedzieć?
0: Myślę, że warto powiedzieć o takich warsztatach, które Polski Czerwony Krzyż w skali całej Polski realizuje i rozpoczął realizację w ostatnim kwartale tamtego roku, ale w tym roku przygotowaliśmy się jeszcze mocniej, jeszcze lepiej, gdzie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pozyskaliśmy środki na bezpłatne warsztaty, powszechne warsztaty ochrony ludności, gdzie mamy w planie skali Polski przeszkodzi około 50 tysięcy obywateli, a na Podkarpaciu kilka tysięcy, gdzie kurs z zakresu takiego powszechnych umiejętności zachowania się na wypadek kryzysu, bo dobrze wiemy, że żyjemy w trudnych czasach geopolitycznych i nasi instruktorzy Polskiego Czerwonego Krzyża czy Podkarpackiej Grupy Humanitarnej będą prowadzić takie warsztaty dla grup od 15 do 30 osób na całym Podkarpaciu z zakresu właśnie takich zachowań, jak przetrwać w trudnych warunkach. Te kilkadziesiąt godzin czy kilka dni bez prądu, jaką żywność sobie zabezpieczyć, jak tak zwany plecak taki pierwszej pomocy ze sobą mieć i spakować na wypadek, gdybyśmy się musieli ewakuować, jak rozpoznawać sygnały alarmowe. Mieliśmy ostatnio takie manewry, ćwiczenia sygnałów alarmowych w całej Polsce. Jak przygotować sobie taką żywność, która będzie mogła być spożyta przez kilkadziesiąt godzin, żeby umieć sobie przygotować, jak w tych właśnie trudnych sytuacjach się zachować. Plus oczywiście zakres kursu będzie obejmował tych powszechnych warsztatów, pierwszą pomoc, jak udzielić pierwszej pomocy na wypadek właśnie tych sytuacji kryzysowych, gdzie osoba będzie potrzebowała tej pomocy. No i rzeczywiście na końcu każdy dostanie od nas certyfikat i tak jak podkreśliłem, są to bezpłatne warsztaty. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie, plus w oddziałach rejonowych Polskiego Czerwonego Krzyża na Podkarpaciu, plus w oddziale okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża na Jana III Sobieskiego 3 w Rzeszowie. Od września do końca listopada chcemy te wszystkie warsztaty, kursy przeprowadzić. Prowadzimy, realizujemy już od kilku miesięcy, już przeszło rok, taki projekt wspólnie do niezależności i realizujemy go jeszcze do pierwszej połowy przyszłego roku, gdzie pomagamy osobom, uchodźcom, pomagamy osobom, które przybyły do Polski na wypadek tego kryzysu wojny i tutaj w tej sytuacji wyprowadzamy osoby z ośrodku zagospodarowania zbiorowego, gdzie te osoby próbujemy aktywizować zawodowo i pomóc im znaleźć mieszkanie, lokal, który sobie też wynajmą. Prowadzimy różnego rodzaju kursy języka polskiego, kurs kosmetyczny, fryzjerki, księgowości.
1: Czyli takie kursy zawodowe.
0: Tak, kursy zawodowe, żeby na tym rynku pracy te osoby mogły się odnaleźć. Dodatkowo udało się w ramach tego projektu Wspólnie do Niezależności finansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pozyskać środki na etaty dla 4 osób, które oddelegowaliśmy do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie one pomagają w legalizacji pobytu osób w naszym kraju. Więc Polski Czerwony Krzyż szeroko pomaga na tej przestrzeni właśnie osobom, którzy przybyli do naszego kraju na wypadek tej całej wojny i sytuacji geopolitycznej w tej części Europy. Dlatego tutaj jesteśmy otwarci. Gdyby tam jeszcze ktoś potrzebował, mamy osobę u nas w biurze, panią Anię, która chętnie każdej takiej osobie potrzebującej odnaleźć się w tym naszej rzeczywistości polskiej pomoże, żeby to wszystko elegancko przeprocedować, bo wiadomo, procedury są administracyjne, które mogą dużo problemów przysporzyć takim osobom. Przede wszystkim są to matki z dziećmi, które przebywają na terenie naszego kraju.
1: Czyli tak, podsumujmy. Mówiliśmy sobie o takiej pomocy chyba głównie starszym osobom, do których przyjeżdżają siostry PCK. Przed chwileczką mówiliśmy o pomocy uchodźcom, którzy właśnie w naszym kraju szukają nowego startu po takich traumatycznych, dramatycznych zdarzeniach. A co z młodzieżą? Czy w tych wspomnianych przez Pana wcześniej takich kursach pierwszej pomocy mogą brać udział, czy może jakieś inne działania pomocowe albo edukacyjne są kierowane właśnie do nich?
0: Te kursy pierwszej pomocy to rzeczywiście też są dobre dla młodzieży i oni bardzo się w to angażują i chcą się uczyć, chłoną tą wiedzę, ale prowadzimy poprzez szkolne kluby Polskiego Czerwonego Krzyża na całym Podkarpaciu w Polsce Olimpiadę Zdrowia, która rzeczywiście ma na celu edukowanie od młodych lat naszych najmłodszych obywateli obywateli w społeczeństwie, żeby dbali o to zdrowie, bo to jest dar największy, jaki posiadamy, to nasze zdrowie, więc mówimy tam o zdrowym stylu życia, o zdrowym żywieniu, owoce, warzywa, o tym, aby na co dzień dbać o te nawyki, które spowodują, że nasze zdrowie będzie długo nam służyło i będziemy zdrowi i szczęśliwi. Dlatego tą olimpiadę realizujemy na etapach właśnie tych szkolnych klubów, oddziałów rejonowych, oddziału okręgowego i eliminacje centralne w Warszawie. Dlatego to jest program już wieloletni Polskiego Czerwonego Krzyża Olimpiada o zdrowiu i dbajmy o to zdrowie, bo ono jest największym darem, jaki posiadamy.
1: Już przechodząc do takiego podsumowania naszej rozmowy, z jakimi mitami na temat Polskiego Czerwonego Krzyża spotyka się Pan najczęściej?
0: No to ja najczęściej spotykam się z tym, że kto tam gdzieś mnie spotka, no to mówią o nas krwiopijcy. Rzeczywiście kojarzą przede wszystkim ludzie Polski Czerwony Krzyż z honorowym krwiodawstwem, że my to zajmujemy się tym i my to robimy, no bo to jest święta prawda. Ale my nie jesteśmy krwiopijcy, tylko my po prostu leczymy, pomagamy własną cząstką siebie, krwią, dajemy drugiemu nadzieję na życie, na zdrowie.
1: Czy w takim razie współpracujecie na przykład z RCKiK?
0: Tak, oczywiście. To jest ścisła współpraca z Narodowym Centrum Krwi, z regionalnymi centrami krwiodawstwa. Ramię w ramię wspieramy się wzajemnie, promujemy i dziękujemy wzajemnie za współpracę, ale przede wszystkim szanujemy i staramy się dbać o tych właśnie honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Więc no to tak bym to określił pewnie, jeżeli pani takie tu pytanie postawiła, te mity, no to by to tak wyglądało.
1: No i na zakończenie, gdyby miał pan tak jednym zdaniem odpowiedzieć na pytanie, po co dzisiejszemu światu Polski Czerwony Krzyż, to jak brzmiałaby pana odpowiedź?
0: Światu Polski Czerwony Krzyż jest bardzo, bardzo potrzebny, ale Międzynarodowa Federacja Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest to organizacja, która niesie pokój i spokój. I dzięki Polskiemu i Światowemu Czerwonemu Krzyżowi możemy zachować tą miłość, dobroć, tę zasadę humanitaryzmu, poszanowania do istoty ludzkiej. I tak naprawdę to są nasze korzenie ludzkości, które wszystkie skupiają się wokół tego naszego Czerwonego Krzyża, tego znaku rozpoznawalnego na całym świecie, który ma misję, zadanie do wykonania w tych czasach jeszcze ogromniejszą, jeszcze większą misję, gdzie mamy tyle niepokoi społecznych, gdzie mamy tyle wojen, tyle nienawiści, zazdrości. My musimy siać ziarno miłości.
2: Historia Stalowej Woli.
1: Centralny Okręg Przemysłowy to jeden z najważniejszych projektów gospodarczych II Rzeczypospolitej. Przedsięwzięcie, które miało nie tylko pobudzić kraj po kryzysie, ale także wzmocnić jego potencjał obronny. O tym, jak rodziła się idea COP-u, dlaczego tak ważną rolę odegrało w niej dzisiejsze Podkarpacie i jakie ślady tego projektu widzimy do dzisiaj, rozmawiałam z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Tematem dzisiejszej historycznej rozmowy będzie Centralny Okręg Przemysłowy, a dokładniej jego cele, założenia i przykłady na Podkarpaciu. W studiu jest ze mną dr Krystian Propola z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No i może zanim przejdziemy sobie do Centralnego Okręgu Przemysłowego, to przypomnij nam, jak wyglądała sytuacja gospodarcza Polski w latach 30.
3: Jeśli przenieślibyśmy się w tamte czasy, to odkrylibyśmy, że Polska była w tamtym czasie krajem przede wszystkim rolniczym jednak. Widoczne były bardzo duże nierówności, zarówno pod względem społecznym, tutaj jak niektórzy pamiętają karierę Nikodema Dyzmy, no to właśnie te różnice były w tamtym okresie bardzo mocno widoczne, ale też i te nierówności były widoczne pod względem regionalnym, to znaczy o ile na przykład te części, o które walczyliśmy z Niemcami, czyli na przykład Śląsk czy Wielkopolska, były dość dobrze rozwinięte i uprzemysłowione, tak w naszej części Polski, no, był z tym problem. naszej, trochę bardziej na wschodzie, no to były przede wszystkim te terytoria rolnicze. No tutaj też musimy pamiętać o tym, że w momencie, kiedy powstało, kiedy powróciło na mapy niepodległe państwo polskie, no to trzeba je było tak naprawdę scalać z trzech różnych systemów, prawda? Pamiętajmy, byliśmy pod zaborami bardzo długi okres czasu i te wszystkie części tak naprawdę należało stworzyć na nowo. No przemysł istniał, ale jak już wspomniałem, był nierówno rozmieszczony i stosunkowo słabo rozwinięty.
1: To gdzie w takim razie najlepiej się rozwijał ten przemysł?
3: No przede wszystkim tutaj należy wspomnieć o Śląsku, natomiast no Wielkopolska też była takim dość ważnym ośrodkiem, Łódź. No Łódź też pamiętamy między innymi już w czasach zaborów. Tu z kolei też w książkach, w kulturze też widzimy powstawanie tych fabryk, kształtowanie się tego przemysłu, w dużej mierze włókienniczego, ale nie tylko. No i też nie należy zapomnieć o takim jednym z najważniejszych obok COP-u projektów gospodarczych naszego rządu, czyli port w Gdyni. Pamiętamy, no władze Gdańska, które było wtedy wolnym miastem, utrudniało Polakom dostęp do portu, w związku z czym musieliśmy stworzyć tak naprawdę na surowym korzeniu coś zupełnie nowego, więc Gdynia też była takim ważnym ośrodkiem. W każdym razie to właśnie wtedy powstało to, prawda, rozróżnienie Polska A i Polska B, czyli z jednej strony bardziej uprzemysłowiona, a z drugiej strony biedna.
1: A czy mógłbyś nam tak pokrótce nakreślić, jak właśnie duże były różnice między tymi rozwiniętymi regionami Polski, a tymi no słabiej uprzemysłowionymi?
3: No tak naprawdę te różnice były z jednej strony widoczne już po liczbie ośrodków miejskich, prawda? Jeśli porównamy sobie na przykład największym takim ośrodkiem w naszej części Polski, ówczesnym województwie lwowskim, był Lwów. Ale Lwów był taką wyspą, wokół której roztaczały się różne wsie, prawda? I to, o czym należy też pamiętać, no, my też mieliśmy tę specyfikę, że na naszej obszarze jednak żyły różne nacje, prawda? Ukraińcy, Żydzi, i to też sprawiało, że w gospodarce, no właśnie też to się odbijało na gospodarce, powiedzmy w ten sposób, czyli też z jednej strony te nierówności, prawda, częściowo też i słabiej rozwinięte rolnictwo. To wszystko tak naprawdę miało dość duży wpływ. No i też bezrobocie, bo o tym należy wspomnieć, że kiedy wielki kryzys uderzył również i w państwo polskie, no najmocniej odczuły to właśnie nacje, które były, powiedzmy, słabiej uprzemysłowione, słabiej rozwinięte, czyli właśnie między innymi nasz kraj jako Polska, ale też i ludność, która zamieszkiwała tereny bardzo często wiejskie lub przeludnione. No w naszym przypadku, no to właśnie obok Polaków, no to należy pamiętać właśnie o wspomnianych przeze mnie wcześniej mniejszościach narodowych, które też były w trudnej sytuacji. To jest, od razu mówię, stereotyp, kiedy wyobrażamy sobie na przykład Żyda jako tego bogatego w garniturze pana. No nie do końca. Bardzo dużo, część tej ludności również była dotknięta różnego rodzaju problemami ekonomicznymi. Ludność ukraińska też, tam w ogóle jeszcze wchodziły też kwestie dyskryminacji rządu polskiego w ich stronę, także no generalnie nasz region był bardzo mocno poszkodowany, a też nie było jakichś ośrodków przemysłowych, nie było, prawda, przemysłu wydobywczego, jakiegoś szczególnie rozwiniętego. W związku z czym no, my tutaj słabiej wypadaliśmy, jeśli spojrzymy na przykład na właśnie wspomniane przeze mnie Łódź, Warszawę czy inne miasta.
1: Czy to właśnie dlatego to nasz region wybrano jako taką kolebkę Centralnego Okręgu Przemysłowego?
3: To znaczy tak, częściowo tak, aczkolwiek tutaj te kwestie wynikały też z zupełnie innych czynników. Musimy sobie wyobrazić mapę Polski. No i jeśli zobaczymy, zerkniemy na te dzisiejsze tereny Podkarpacia, no to zobaczymy, że one wcześniej nie były taką wschodnią Polską, prawda? Mieliśmy wtedy Kresy. My byliśmy wtedy taką, można powiedzieć, wyspą niemalże na środku Polski. I to sprawiało, że z punktu widzenia nawet strategicznego opłacało się te wszystkie zakłady stworzyć tutaj. Bo wiadomo, jeśli nas któreś z państw zaatakuje, w tym przypadku albo na wschodzie bolszewicka Rosja, albo z drugiej strony Niemcy.
1: Czyli można powiedzieć, że skoro zakłady przemysłowe planowano utworzyć właśnie w centralnej części Polski, to chodziło o to, żeby nie znajdowały się one na takiej pierwszej linii frontu.
3: Tak, z tego też względu na przykład, jak dzisiaj spojrzymy na dzisiejsze czasy, no Lwów rozwija się bardzo dynamicznie, właśnie dlatego, że jest na Ukrainie oddalony od tej linii frontu. No nie bez powodu o tych terenach, gdzie powstał COP, ukuto takie pojęcie trójkąta bezpieczeństwa. No właśnie wynikało to z tego, że były to tereny stosunkowo najmniej narażone, przynajmniej na te pierwsze ataki ze strony wrogów.
1: Jak generalnie powstała koncepcja Centralnego Okręgu Przemysłowego i właśnie jakie czynniki może polityczne, militarne, gospodarcze doprowadziły właśnie do jego powstania?
3: To znaczy tak, koncepcja Centralnego Okręgu Przemysłowego dojrzewała pod wpływem kilku różnych zjawisk, tak jak tutaj też zasygnalizowałaś. Z jednej strony Polska potrzebowała wyjścia z kryzysu gospodarczego, pobudzenia rynku wewnętrznego, tak to się ładnie mówi, jeśli spojrzymy na ten obrót towarów, ale też z drugiej strony narastało zagrożenie militarne ze strony tutaj III Rzeszy, ale też i Związku Sowieckiego, które pamiętajmy, no w latach 30. bardzo intensywnie się zbroiły i no, tak naprawdę cała Europa czekała tak naprawdę na to, kiedy może wybuchnąć ewentualny konflikt. No i w tej sytuacji nasz rząd uznał, że kluczowy tutaj dla naszego rozwoju, ale też i bezpieczeństwa jest właśnie przemysł ciężki, zbrojeniowy, który ma tutaj też znaczenie strategiczne. Aczkolwiek też pamiętajmy, że sama idea wówczas nie była całkiem nowa. Ona nawiązywała nieco do wcześniejszych koncepcji budowy takiego ośrodka przemysłowego właśnie w bezpieczniejszym regionie, czyli tutaj zawsze ten trójkąt bezpieczeństwa gdzieś odgrywał taką rolę. Właśnie na te ziemie patrzono jako taki moment, kiedy mogłoby tu coś powstać. No i w przypadku COP-u, no to tu kluczowy jest rok 36 oczywiście.
1: I co się właśnie stało w tym 36 roku?
3: Wówczas Eugeniusz Kwiatkowski zaprezentował w Sejmie taki 4-letni plan inwestycyjny. No tutaj też należy zwrócić uwagę na samą postać, prawda, Kwiatkowskiego. Zazwyczaj, jeśli wyobrażamy sobie patriotyzm, no to jesteśmy już tak wychowani, że myślimy o tym łanie na koniu, o żołnierzu z bronią. Natomiast należy pamiętać, że sporą rolę odgrywa też patriotyzm gospodarczy, który na przestrzeni dziejów też był taką dość istotną manifestacją siły narodowej. No tutaj Kwiatkowski też w jakiś sposób no, ryzykował, bo tak naprawdę dał całemu przedsięwzięciu swoją twarz. No on przedstawił plan inwestycyjny, on nadał mu cały rozmach plan. No a też co należy pamiętać, no już wcześniej dał się on poznać jako bardzo dobry strateg gospodarczy, między innymi rozwijając port w Gdyni, czy też właśnie kierując polską gospodarkę w kierunku takiego, można powiedzieć, rozwoju handlowego i przemysłu.
1: A wracając już do idei Centralnego Okręgu Przemysłowego, to w jaki sposób właśnie Kwiatkowski planował wprowadzić ją w życie?
3: To znaczy tak, generalnie Kwiatkowski reprezentował taką dość nowoczesną wizję gospodarczą, opierającą się na interwencjonizmie państwowym, to się tak ładnie mówi. Czyli
1: co to znaczy właśnie?
3: To oznacza, że państwo musi ingerować w gospodarkę, aby po prostu zabezpieczyć ją przed skutkami kryzysu. To jest, interwencjonizm był bardzo powszechny w Stanach Zjednoczonych za prezydentury Franklina Delano Roosevelta i to właśnie wynikało z tego kryzysu z 1929 roku. Żeby społeczeństwo nie pogrążało się w problemach ekonomicznych, państwo musiało stać się graczem na rynku i kontrolować między innymi kluczowe gałęzie gospodarki.
1: Czyli takie upaństwowienie przemysłu.
3: Tak, chodziło właśnie o takie zabezpieczenie, prawda, przed pogłębianiem się różnego rodzaju problemów. I tutaj ten Centralny Okręg Przemysłowy był rzeczywiście taką polską wersją tego, nazwijmy to, amerykańskiego New Dealu. Chodziło o rozkręcenie pokryzysowej gospodarki i stworzenie nowych rynków zarówno pracy, ale też i zbytu. Społecznie ten projekt miał docelowo zmniejszyć bezrobocie i też częściowo rozładować przeludnienie wsi. To jest bardzo istotne, dlatego że w tamtym czasie, no, jak pamiętamy z historii, jak może jeszcze niektórzy nasi dziadkowie, jeśli ktoś ma starszych dziadków, pamiętają, no, w tamtych czasach, no, model rodziny był zupełnie inny, no i bardzo często te młodsze dzieci, starsze, no, czy starsze, no, nie mogły tak łatwo znaleźć swojego miejsca, tak to nazwijmy. No ale też jednocześnie chodziło tu też o zabezpieczenie armii, prawda? Do tej pory trwają dyskusje, prawda, że powinniśmy inwestować w swój przemysł zbrojeniowy, mieć swoje modele różnego rodzaju broni. I tutaj COP miał rzeczywiście zapewnić takie nowoczesne zaplecze dla polskiej armii. No a to wszystko miało się odbywać właśnie poprzez ambitne plany, poprzez budowę nowych fabryk, modernizację już istniejących zakładów, bo o tym też należy wspomnieć, ale też jej rozbudowę sieci energetycznej w tym obszarze infrastruktury, no i też oczywiście, jeśli mamy nowych pracowników, no to i też mieszkalnictwa.
1: No to może przejdźmy sobie w takim razie już do lokalizacji tych ośrodków stanowiących część Centralnego Okręgu Przemysłowego. W jaki sposób właśnie je wybrano?
3: Tak jak wspomniałem, tutaj kluczowe były kwestie bezpieczeństwa. Obszar, o którym mówimy, ten wspomniany już przeze mnie trójkąt bezpieczeństwa, opierał się na liniach Wisły, Sanu i też częściowo Dunajca. Chodziło właśnie o zabezpieczenie i ulokowanie w centrum kluczowych elementów polskiego przemysłu zbrojeniowego. No i tutaj, jeśli już musimy wspomnieć o jakichś takich ośrodkach, no to oczywiście takim symbolem tamtych czasów, symbolem całego projektu była oczywiście Stalowa Wola, prawda, czyli miasto, które powstało wokół tak zwanych zakładów południowych, które powstało na tak zwanym surowym korzeniu. Zresztą do tej pory pamiętamy, jeśli badamy historię ziemi, tej dzisiejszej ziemi stalowowolskiej, no to patrzymy na historię Rozwadowa, ale nie Stalowej Woli. Dlaczego? Dlatego, że po prostu to był kolejny, podobnie jak Gdynia, projekt, który powstał na tym surowym korzeniu od początku do końca. Także tam powstał cały kombinat produkujący stal szlachetną, artylerię, maszyny rolnicze, ale też jednocześnie, który dał tak naprawdę dach nad głową, bo tu właśnie to wchodzą te kwestie mieszkalnicze, tysiącom robotników. Także tu mamy z jednej strony Stalową Wolę, ale też oczywiście nie możemy zapomnieć o innych miejscach. No w tym przypadku Mielec jest takim dość ważnym ośrodkiem, oczywiście z racji przemysłu lotniczego, który też później pojawi się m.in. w Rzeszowie. Także to są takie, można powiedzieć, tam te najważniejsze elementy. No a później to się oczywiście rozrastało na kolejne ośrodki, prawda? Czy to, jeśli weźmiemy Dębice pod uwagę, czy na przykład Sanok, no to była cała sieć, także Nisko, bo tam też powstawały zakłady w ramach COP-u.
1: A co wiemy w takim razie o realizacji Centralnego Okręgu Przemysłowego w praktyce? Kto w ogóle nadzorował ten projekt? Jakie właśnie instytucje były w to zaangażowane?
3: Generalnie, jeśli mówimy o samym nadzorze, no tak naprawdę oczywiście nie możemy tu mówić o jednej osobie, bo samo przedsięwzięcie obejmowało sferę działalności tak naprawdę kilku ministerstw, prawda? Bo tutaj z jednej strony wchodzi gospodarka, z drugiej strony wchodzi wojsko, no a jeszcze z trzeciej też sprawy wewnętrzne. Także tutaj można powiedzieć, że cały rząd pracował nad tym przedsięwzięciem, a do tego oczywiście no, zdarzali się, prawda, lokalni inżynierowie, którzy pracowali już tam na miejscu. No, w przypadku Stalowej Woli wiemy, że taką szczególną twarzą był oczywiście inżynier Marceli Siedlanowski, który później też objął funkcję prezesa zarządu zakładów południowych, no ale też obok niego jeszcze mamy też innych inżynierów. Kiedyś rozmawialiśmy tutaj na antenie o Bronisławie Chudzyńskim, który też akurat w trakcie budowy zakładów południowych też wprowadzał dość innowacyjne jak tamte czasy rozwiązania. No i oczywiście też należy wspomnieć o tysiącach pracowników, osób zatrudnionych przy projekcie. Także to było ogromne przedsięwzięcie, zarówno pod kątem planistycznym, jak i też inwestycyjnym, prawda?
1: No i tutaj nasuwa się pytanie, jak generalnie finansowano budowę tych wszystkich ośrodków w ramach COP-u?
3: Generalnie, podobnie jak mówimy tutaj o kwestii zarządzania, tak i sprawa finansowania całej inwestycji była dość skomplikowana. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony środki pochodziły oczywiście z budżetu państwa, tutaj między innymi wchodziły w grę środki z Funduszu Pracy, ale też i innych środków, które były w dyspozycji różnego rodzaju ministerstw, no ale też do tego trzeba dołączyć, prawda, sumy także z pocztowej kasy oszczędności, tak zwanej dzisiaj, my to możemy kojarzyć jako skrót PKO, który jest nam bardzo dobrze znany w bankowości. No i też i inne, prawda, różnego rodzaju inwestycje, które właśnie między innymi były prowadzone w tym okresie, także tak naprawdę nie można powiedzieć, że tutaj zaplanowano jedne środki, bo one tak naprawdę, budżet tego projektu się zmieniał i stopniowo rósł wraz ze skalą kolejnych inwestycji.
1: A czy wiemy, jak długo powstawały właśnie te ośrodki w ramach idei COP-u?
3: To jest bardzo też skomplikowane pytanie, ale już nie tyle z powodu samych liczb, co z powodu tego, że po prostu inwestycja została w pewnym momencie przerwana, bo planowo cały projekt miał zakończyć się w 1941 roku, przynajmniej ta pierwsza taka najważniejsza faza.
1: Czyli 1936-1941.
3: Tak teoretycznie miało być, natomiast no z racji właśnie II wojny światowej, wybuchu wojny, no wyglądało to tak naprawdę, powiedzmy, że projekt został zastany w początkowej fazie. Dlaczego? Dlatego, że jak dobrze pamiętam, udało się wtedy uruchomić 100 z zaplanowanych 300 fabryk. Także no, tu już widzimy, że tak naprawdę to nawet nie jest 50%, prawda?
1: 1/3.
3: Tak, 1/3. Także udało się chyba też dodatkowo z czego zbudować bodajże łącznie chyba jeszcze 51 i zmodernizować też 50. To jest też ważna kwestia, dlatego że należy pamiętać, że nie wszystkie zakłady były po prostu budowane od zera, prawda? Niektóre były przekształcane, niektóre były modernizowane. Natomiast na pewno to, co można powiedzieć, to, że udało się w tamtym czasie stworzyć około 110 tysięcy miejsc pracy. One powstawały zarówno w Stalowej Woli i w tych zakładach, jak i też wcześniej wspomnianym przeze mnie Mielcu, Dębicy, no ale też i między innymi w Rzeszowie czy Nowej Dębie. Także rzeczywiście możemy powiedzieć, że ten projekt był w fazie takiego stopniowego rozkręcania się. Pierwsze efekty były już widoczne, no tyle tylko, że po prostu w pewnym stopniu kontynuacja no, została właśnie przerwana i później musiała ona doczekać czasów powojennych już.
1: W tym miejscu chciałabym się jeszcze cofnąć o kilka lat wstecz do 1936 roku, czyli do początku realizacji Centralnego Okręgu Przemysłowego i zapytać o to, jaka była specyfika właśnie tych ośrodków, czyli zakładów w Mielcu, w Stalowej Woli, Dębicy, Rzeszowie i chyba Nowej Dębie, jeśli dobrze pamiętam.
3: Tak, generalnie one specjalizowały się w konkretnych branżach przemysłu ciężkiego, czyli z jednej strony, jeśli spojrzymy na Hutę Stalową Wolę, no to w tym przypadku...
1: W zasadzie jeszcze wtedy chyba zakłady południowe.
3: Tak, wtedy jeszcze zakłady południowe 38-39. Tam produkowano stal szlachetną i wytwarzano sprzęt ciężki na potrzeby głównie przemysłu zbrojeniowego, ale też i, jak tam zasygnalizowałem w jednej z wcześniejszych wypowiedzi, przemysłu rolniczego. Także to jeśli chodzi o same zakłady południowe. Natomiast mamy też jeszcze zakłady PZL, czyli branżę lotniczą. I tutaj należy wskazać na dwa ośrodki. Z jednej strony Mielec, czyli miejsce, gdzie jeszcze do 1939 roku produkowano polskie bombowce. No ale też tam była wytwórnia generalnie samolotów o takim modelu tak zwanych płatowców. No i z drugiej strony mamy też jej PZL Rzeszów, który też już wówczas zaczął działać. To, co jest ciekawe, to, że akurat tutaj budową generalnie tych zakładów w Rzeszowie kierował profesor Danilecki z Politechniki Lwowskiej. To też taka właśnie ciekawostka, jak to wyglądało w czasach, kiedy nie było jeszcze rzeszowskich uczelni jako takich. W każdym razie no, tutaj też tą budowę zakończono stosunkowo późno, bo w latach 38-39, no, ale już wówczas zaczęto wytwarzać silniki tłokowe. No, przede wszystkim Rzeszów był kojarzony od początku z silnikami. Jeśli z kolei jeszcze spojrzymy na Dębice, no to tam mamy akurat fabrykę gum jezdnych. To była w zasadzie taka filia zakładów Stomil, akurat produkujących ogumienie do rzeczy. Przede wszystkim wojska jednak. Także no tu akurat ta fabryka nie rozkręciła się zbyt mocno, bo jak dobrze pamiętam, zaczęła ona pracę na wiosnę 1939, także w zasadzie działała kilka miesięcy pod takim polskim szyldem, później ją przyjął niemiecki koncern w czasie wojny. Także to jeśli chodzi o te... A, i jeszcze została kwestia Nowej Dęby. Tam skierowano akurat produkcję amunicji. Także no zresztą też Nową Dębę cały czas kojarzymy jako mieszkańcy Podkarpacia właśnie z poligonami. No to też ma właśnie umocowanie w tym, że akurat produkowano tam jeszcze przed wojną amunicję.
1: Tu wcześniej w naszej rozmowie wspominałeś, że tak planowo te ośrodki przemysłowe w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego miały powstać w latach 36-41, ale jak dobrze wiemy, w 39 zaatakowała nas III Rzesza i mieliśmy wojnę, ale czy właśnie w przeciągu tych trzech lat mieszkańcy Polski i właśnie okolicznych miejscowości wokół tych ośrodków przemysłowych zdążyli odczuć właśnie jakąś różnicę, jakąś poprawę życia czy dostępności do pracy?
3: Wydaje się, że tak. To wspomniałem nieco wcześniej. Powstało 110 tysięcy miejsc pracy, co już z miejsca tak naprawdę dało sporej części tej ludności, która wcześniej miała problemy z zatrudnieniem, czy też była zagrożona generalnie różnego rodzaju kryzysami, już jakiś taki punkt zaczepienia. Zresztą nie tylko biedni na tym skorzystali, bo skorzystała na tym również kadra zarówno techniczna, jak i w ogóle inżynierska. No oczywiście nie rozwiązało to całkowicie problemu, bo potrzeby w tamtym okresie, w okresie gospodarki tej wychodzącej z kryzysu były ogromne. No ale ta inwestycja jednak była odczuwalna na tych terenach dzisiejszego Podkarpacia. Dla wielu osób był to taki pierwszy kontakt w ogóle z przemysłem, o czym należy wspomnieć. Zresztą to był też czas, który zapoczątkował w tym naszym regionie, w tamtym okresie, rozwój generalnie nie tylko przemysłu rozumianego jako fabryki, ale też i w ogóle takiej urbanizacji. Czyli widzimy, miasta się rozwijały.
1: Stalowa Wola powstała.
3: Powstała Stalowa Wola, oczywiście. Także powstał taki przyczółek do tego, żeby rozwijał się m.in. Rzeszów, bo to jest to, co też zawsze podkreślam. To rozwój Rzeszowa nie wynikał wyłącznie z tego, że po wojnie utraciliśmy Lwów i trzeba było znaleźć jakieś nowe miasto na wschodzie. Nie, on był wpisany tak naprawdę w całe plany, które powstały jeszcze przed wojną i po prostu to było tego pochodną też częściowo. Natomiast no, należy zaznaczyć, że skoro nasila się migracja, bo nie tylko z tego sektora wiejskiego do świata miast, ale w ogóle tak naprawdę z różnych części Polski przyjeżdżali eksperci, którzy mogli tak naprawdę służyć temu naszemu obszarowi, rozwojowi przemysłu na tych terenach, co też jest nieocenione, no i powstały w związku z tym osiedla robotnicze całe. Także jak idziemy m.in. przez bloki Stalowej Woli, czy może bloki to akurat czasy późniejsze, już powojenne, ale generalnie widzimy też już pewne osiedla, które powstawały typowo dla robotników już w latach 30. Także no, to jest taki efekt. Zresztą oprócz tego też powstawały połączenia, prawda, kolejowe, drogowe. Może nie były jeszcze na tyle rozwinięte, jak oczekujemy tego w chwili obecnej, no ale to już był taki przykład takiej komunikacji, łączenia z Matecznikiem, z Warszawą, z innymi miejscami Polski. No i oczywiście te zmiany wymuszały też zapotrzebowanie dodatkowe na codzienne usługi. Nawet taki fryzjer, prawda, to na niektórych obszarach nie była taka oczywistość. Także to wszystko tak naprawdę przyczyniało się do tego, że nasz region stawał się stopniowo coraz bardziej nowoczesny. No i wzmacniała się też warstwa, nie tylko robotnicza, nie tylko ekspercka, ale też i urzędnicza. Także był to niewątpliwie sukces ważny, który może co prawda nie był stabilny, to znaczy, prawda, później go trzeba było po II wojnie światowej odbudować, no ale to już był taki mit, który w zasadzie do chwili obecnej też w jakiś sposób zapisuje się w naszych dziejach, bo każdy rząd powołuje się na COP. Jak rozmawiamy o gospodarce, no to pojawia się COP. No, to jest coś, co trafiło do podręczników historii, to nieprzypadkowo.
1: Jednak, jak dobrze wiemy, ten dynamiczny rozwój gospodarki generalnie nie tylko tego przemysłu ciężkiego, ale też innych sektorów gospodarki, został dramatycznie przerwany wraz z rozpoczęciem II wojny światowej w 1939 roku. I właśnie, co stało się wtedy z tymi zakładami?
3: Tak jak wspomniałem o przypadku Dębicy, tak generalnie to był taki typowy wzór. No Niemcy, kiedy wkroczyli na te obszary, no to zostali tak naprawdę linie produkcyjne, w zasadzie całe zaplecze, które po prostu wcielili do poszczególnych koncernów niemieckich. I w zasadzie od tak naprawdę już 1939 roku te zakłady działały na rzecz przemysłu III Rzeszy. No tutaj można jeszcze wspomnieć taki przykład właśnie tych mieleckich zakładów lotniczych. One zostały wcielone bodajże do Flugzeugwerk Mielec, bodajże taką spółkę powołano. Dębica bodajże do koncernu Continental. Także inne zakłady również zostały poszczególne miejsca umocowane, że tak powiem. Także rzeczywiście te zakłady przez ten czas II wojny światowej działały w dużej mierze na rzecz przemysłu niemieckiego. No a kiedy z kolei wkroczyła Armia Czerwona, no to część tak naprawdę zaplecza całego zostało wywiezione w głąb państwa sowieckiego. No i tak naprawdę czas Polski Ludowej, no to czas odtwarzania całego potencjału, no i też jednocześnie rozwijania, bo też pamiętajmy, że PRL generalnie nie tyle wykorzystał ideę COP, choć w pewien sposób tak, ale też jej przede wszystkim ją rozwinął. To po prostu dostosował do swoich potrzeb. Wiele zakładów między innymi odbudowano w tamtym czasie, ale też i rozwijano, dzięki czemu też one stanowiło o takiej sile przemysłu tej Polski Ludowej.
1: To jak w takim razie właśnie Centralny Okręg Przemysłowy i jego zakłady wpłynęły na rozwój gospodarczy Polski Ludowej? Coś może właśnie więcej o tym?
3: To znaczy tak, jak już wspomniałem tak skrótowo, komuniści wykorzystali tak naprawdę bazę przemysłową stworzoną jeszcze przed wojną. Wiele zakładów odbudowano, tutaj oczywiście ten przykład tej najpierw zakładów południowych, które przekształciły się, prawda, w Hutę Stalową Wola, to jest taki najbardziej dobitny przykład, choć co należy zaznaczyć, Huta Stalowa Wola tak naprawdę czołową pozycję osiągnęła dopiero w latach 80. Czyli też widzimy, że jednak chwilę to zajęło rozkręcenie tego wszystkiego, tak mówiąc kolokwialnie. No ale te zarówno Stalowa Wola, jak i inne ośrodki przemysłowe, tutaj akurat ja jestem z Rzeszowa i te opowieści rodzinne o tym dawnym WSK, o tych zakładach lotniczych, dzisiaj już w prywatnych rękach, no to jest coś, co zapisało się w tej świadomości, bo po prostu dawało pracę tak naprawdę większej części miasta. I to tak naprawdę jest w sumie podsumowanie tego, jaki to miało wpływ na Polskę Ludową, bo Polska Ludowa, opierając się właśnie na gospodarce centralnie planowanej, miała narzędzia do tego, żeby tą swoją wizję gospodarki urzeczywistnić właśnie dzięki dziedzictwu COP-u, właśnie dzięki temu planowaniu. I tak naprawdę dla wielu branż to druga RP była w zasadzie punktem wyjścia dla późniejszej produkcji przemysłowej, która została rozwinięta właśnie w PRL-u.
1: No i już tak płynnie przechodząc do podsumowania naszej dzisiejszej rozmowy i dzisiejszego tematu, jak historycy oceniają dzisiaj właśnie skuteczność idei Centralnego Okręgu Przemysłowego? Sukces czy może niewykorzystany potencjał?
3: Najuczciwiej powiedzieć, że historycy widzą w COP w zasadzie jednocześnie duży sukces, ale też i projekt tak naprawdę przerwany przed tym, zanim osiągnął swoją pełnię. Sukcesem z pewnością było tempo realizacji projektu, na pewno skala inwestycji i na pewno też nowoczesność technologiczna, to, że udało się stworzyć ponad 100 tysięcy miejsc pracy, trwała zmiana gospodarcza też w południowo-wschodniej Polsce. Znaczy wtedy, przynajmniej tej dzisiejszej południowo-wschodniej Polsce.
1: Wtedy centralnej.
3: Także to na pewno należy zaliczyć do takich ogromnych sukcesów i podwalić też pod te późniejsze. Natomiast oczywiście niewykorzystanym potencjałem pozostaje to, że wojna przerwała przedsięwzięcie, zanim tak naprawdę mogliśmy zobaczyć pełni efektów w takim wydaniu drugiej RP, bo nie ma wątpliwości co do tego, że jednak koncepcje rządu tego przedwojennego, jak i rządu komunistycznego, no, były jednak nieco odmienne. Więc można tylko gdybać, co by się stało, gdyby to państwo polskie mogło jeszcze przetrwać te kilka lat. Dlatego też właśnie bywa opisywany przez historyków jako wielka idea przerwana przez wielką wojnę. No, ale też jednocześnie niewątpliwie jest to pewnego rodzaju też mit całej tej polskiej drogi od niepodległości do nowoczesności, tej ambitnych planów budowy na, jak już to wielokrotnie mówiłem, surowym korzeniu. Także to z pewnością można znaleźć zarówno wielki mit, jak i też trochę taki żal za ten niewykorzystany potencjał.
1: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

zakochany w kobiecie, co ma mnie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy chcą do kliniki pogonić. Fifi.

0: Disco 2.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały świat.

0: SK2.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

0: SK2. Stalowa wola.
1: To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak ja.